aby zbadać sprawę. Twierdził, że odkrył tam jakiś statek kosmiczny, a następnego dnia inni potwierdzili uszkodzenia pobliskich drzew i wyższy niż normalny poziom promieniowania w tym miejscu. Kilka dni później zgłoszono kolejne obserwacje. Podpułkownik Charles Halt zarejestrował swoje obserwacje na taśmie audio. No wtedy nie było MP3-ek i innych, więc nagrał sobie na magnetofonie, gdy obserwował światła, i chociaż nie jest to ostateczny dowód, teoretycy uważają to za najmocniejszy dowód tych wydarzeń. Ale oczywiście brytyjskie Ministerstwo Obrony, które nadzorowało doniesienia o tych incydentach na początku, nie znalazło żadnego wiarygodnego zagrożenia dla narodu i też nie prowadziło dalszych dochodzeń. Podobnie jak w Roswell, turystyka związana z UFO jest teraz w lesie Rentlestham Forest i istnieje nawet oficjalny szlak, po którym zwiedzający mogą wędrować, na którym znajduje się model znalezionego statku kosmicznego. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu. Belgijska fala, czyli lata 1989-90. Pod koniec listopada 1989 roku mieszkańcy Belgii zgłosili, że widzieli duże, trójkątne UFO unoszące się na niebie, ale poza obserwacjami wizualnymi nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych pojazdów. Kilka miesięcy później, w marcu roku 1990, zgłoszono nowe obserwacje wielu obiektów, potwierdzone przez dwie wojskowe naziemne stacje radarowe. Wysłano dwa myśliwce F-16 w celu zbadania anomalii i chociaż piloci nie mogli niczego zobaczyć wizualnie, byli w stanie namierzyć cele za pomocą radaru. No ale UFO poruszały się tak szybko, że piloci je stracili z oglądania. Szacuje się, że w tych belgijskich incydentach świadkami tego incydentu było 13,5 tysiąca osób, co czyni go jedną z najczęściej doświadczanych obserwacji UFO w epoce tak zwanej nowożytnej. Belgijskie siły powietrzne nie znalazły logicznego wyjaśnienia tej działalności tych obserwacji, ale przyznały, że w powietrzu miała miejsce nieznana aktywność, tak to określono. Belgowie skontaktowali się także z brytyjskim Ministerstwem Obrony, by przeprowadzić dalsze śledztwo, ale gdy ustalili, że incydent nie był ani wrogi, ani agresywny, śledztwo zostało wstrzymane. Tyle na dziś, moi drodzy. Tyle na dziś. Dążymy zawsze w naszych programach do dokładności i uczciwości, więc jeśli słyszycie coś, co może nie wygląda dobrze albo z czymś się nie zgadzacie, możecie się z nami skontaktować.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: czwartkowy wieczór, zatem kuropatwa buszuje w kuchni. Zapraszam serdecznie na ten program kulinarny, dzisiaj tak przygotowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Od kilku tygodni już przygotowujemy te programy razem oraz sklepem Sunwita. To sklep właśnie należący do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Dzisiaj chwileczkę opowiemy już Państwu o tym, o pełnym ziarnie. No, kuropatwo, więc i ziarno. O pełnym ziarnie. Czy takie ziarno niszczy, czy może leczy jelita? Chwileczkę porozmawiamy o tym. Pełne ziarna, rzecz jasna, zawierają mnóstwo substancji bioaktywnych. Kto je zjada, czuje się lepiej i dłużej żyje. Pytanie powstaje tylko i brzmi zarazem, jak zrobić to dobrze i czy rzeczywiście przyniesie to nam korzyść, czy też nie. W jakie ziarna warto się zaopatrzyć? Co o tym mówi Święta Hildegarda? Święta Hildegarda wskazuje na orkisz, żyto i owies, z czego orkisz jest wzmacniający, owies rozgrzewający, a żyto odchudza. Najczęściej zjadamy je w wypiekach jako mąki, ale możemy też ugotować pełne ziarna, by dodawać do polecanych przez świętą mniszkę warzyw i owoców. Sałata głowiasta z orkiszem i dressingiem ziołowo-octowo-olejowym w hildegardowej kuchni gościć może codziennie, pamiętajmy o tym. A dlaczego warto jeść pełne ziarna? Mąka, zwłaszcza ta oczyszczana, jest trawiona, zanim dotrze do jelit. O tym pamiętajmy. Natomiast pełne ziarna, zawierające różne frakcje błonnika, docierają na sam koniec naszego przewodu pokarmowego, zasilając dobroczynne bakterie jelitowe. One z kolei pomagają nam równoważyć system nerwowy, produkując potrzebne neurotransmitery. Jelita i mózg są połączone tak zwanym nerwem błędnym. Tak jak wskazywała święta Hildegarda, współzależymy nie tylko od siebie nawzajem, ale również od ekosystemu naszych jelit, naszego brzucha, naszych brzuszków. Zatem, jak te ziarna przygotować? Przed gotowaniem ziarna należy namoczyć w zimnej wodzie, podobnie jak to robimy na przykład z suchą fasolą. Zarówno fasole, jak i ziarna zbóż zawierają bowiem kwas fitowy, który utrudnia wchłanianie minerałów. To namaczanie, zwłaszcza w kwaśnym środowisku, no zróbmy sobie eksperyment, dodajmy do wody na przykład sok z cytryny albo ocet winny, aktywuje enzym, czyli fitazę rozkładającą ów kwas. Jest to szczególnie ważne dla wegetarian czy wegan. Mięsożercy uzupełnią minerały tak czy siak, a kwas fitowy nie utrudnia wchłaniania tych pochodzenia zwierzęcego. O tym powinniśmy pamiętać. Po namoczeniu przepłukane ziarna zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości, a nawet najlepiej rozgotowujemy, dzięki czemu będą lżej strawne. Trawienie ułatwia też dodatek ziela angielskiego, liścia laurowego, czy tak polecanego przez świętą Hildegardę Bertramu. I tutaj powstaje pytanie, na pewno byście je zadali. Zatem, dlaczego niektórzy po zjedzeniu pełnych ziaren doświadczają rewolucji żołądkowo-jelitowych? Już odpowiadamy. Nasza symbioza z bakteriami jelitowymi to obieg zamknięty. Pełne ziarna dobrze trawią osoby, które posiadają odpowiednie bakterie. Aby jednak te bakterie mogły się rozwinąć, potrzebują pożywki w postaci błonnika znajdującego się w zjedzonych przez nas ziarnach. Kto więc ma wyjałowione jelita, ten ma po prostu kłopot. Aby go rozwiązać, należy tak przygotować ziarna, by były możliwie najlżej strawne i zaczynać od niewielkiej ich ilości. Jedząc je systematycznie, powoli, pomalutku, odbudujemy florę jelitową. Dodatkowo o stanie, w jakim pokarm trafia do jelit, decyduje jego wcześniejsza obróbka. Pospieszne jedzenie i mała ilość kwasu solnego w żołądku sprawiają, że ziarna dotrą do jelit źle przygotowane. No i mamy problem. Tam będą nadmiernie fermentowały i znowu kolejny kłopot gotowy. Osoby o słabym żołądku nie powinny więc zaczynać swojej przygody z ziarnami od żyta, które odchudza, ale jest też najczęściej najciężej strawne. No i na koniec, a co z glutenem w takim razie? Jeśli ktoś nabawił się ostrej nietolerancji glutenu, no nie powinien jeść tych zbóż. Nie warto jednak od nich stronić profilaktycznie, bo głodząc te bakterie jelitowe odpowiedzialne za trawienie określonego pokarmu, niszczymy je, a potem rzeczywiście trawienie będzie kłopotem, moi drodzy. Chcąc zatem ograniczyć gluten, wystarczy jeść owies lub żyto. Tam jest go mniej. Owies dodatkowo pomaga w produkcji ochronnie działającego na jelita kwasu masłowego, a żyto na długo obniża uczucie głodu. Jeśli nie jemy glutenu, a zależy nam na bakteriach jelitowych, możemy też karmić je polecaną przez świętą Hildegardę fasolą, gdzie znajdziemy wiele frakcji błonnika. Poza tym jest dynia i słonecznik. To też są ziarna. Tyle o dzisiejszych pełnych ziarnach dla Państwa w programie, a my przechodzimy za momencik do naszego dania. Co to będzie za danie? Przygotowane oczywiście zgodnie z zasadami świętej Hildegardy. Indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Nasz przepis dzisiejszy, danie takie jednogarnkowe, bardzo pyszne, smakowite i zdrowe, to indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Co będziemy potrzebować? Sporo, choć szybko się je robi. Składniki to 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub z kury zwykłej, choć no, wypadałoby to z hodowli naturalnej. Żebyśmy nie kupowali takiego mięsa, które pochodzi z tych hodowli przemysłowych, więc 800 gramów mięsa, dwie cebule, można tutaj użyć cebuli czerwonej, będzie to wtedy ładniej wyglądało i też cebula czerwona ma nieco inne wartości mineralne. 200 gramów dyni, tutaj możemy dynię znaleźć oczywiście w sklepach, może to być dynia piżmowa albo dynia Hokkaido. Oczywiście trzeba ją obrać i pokroić w kostkę, żebyśmy nie zrobili tego ze skórą. Pamiętajmy o tym. Jedna filiżanka ziaren orkiszu albo tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto, tak to się nazywa. 2-3 łyżki masła. No i jako opcja pestki dyni do posypania. Powtórzę składniki. 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub kury, najlepiej z hodowli naturalnej, gdyby było. Byśmy się po prostu nie potruli tym. Dwie cebule, można tutaj użyć cebul czerwonych. 200 gramów dyni. No o tej porze to raczej zbytniego wyboru. Jeśli chodzi o dynię, to nie będziemy mieli, bo to jest już po tak zwanym przednówku, więc ale dynię znajdziemy na pewno. Jedna filiżanka ziaren orkiszu lub tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto. dwie, trzy łyżki masła. No i opcjonalnie pestki dyni do posypania na koniec. To były składniki. A teraz będzie nam potrzebna marynata jeszcze dodatkowo do mięsa. Zapiszmy sobie składniki na marynatę. Potrzebujemy jedną szklankę, czyli 250 ml soku z jabłek. No tutaj może być oczywiście sok z kartonika, nie ma nic przeciwko temu, bo raczej z jabłek będziemy mieli. No można kupić jabłka oczywiście też i zrobić z nich sok, ale już nie będziemy przesadzać, moi drodzy. 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni, albo z jabłek lub czarnych porzeczek. Tutaj do wyboru, co będziecie lubić bardziej, to możemy użyć albo dżem z pigwy i dyni, albo z jabłek i czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka kurkumy, na czubku łyżeczki będziemy potrzebować trochę galgantu i goździków mielonych, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę. Oczywiście polskiego czosnku, moi drodzy, polskiego. 3 łyżki oleju z winogron. 1 łyżeczka soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba do smaku. Przypomnę jeszcze raz, co będziemy potrzebować na marynatę, a zatem 1 szklankę soku z jabłek, 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni, albo z jabłek, lub czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę kurkumy, na czubeczku łyżeczki trochę galgantu i goździków, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę, 3 łyżki stołowe oleju z winogron, 1 łyżeczkę soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba do smaku. I teraz najważniejsza rzecz, czyli sposób przygotowania. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika. Zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły. Zalewamy tą zalewą pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zróbmy to na noc, do naciągnięcia. Oczywiście wstawiamy to do lodówki, żebyśmy nie zostawili sobie w ciepłym. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno i zeszkloną wcześniej na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, orkisz przepłukany, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy. Można go też ugotować i podać osobno, jak kto woli. I na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Teraz całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukują swoją objętość i zgęstnieją na sos. Jeśli oczywiście ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, może dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego zaostrzenia smaku. A gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni. No i smacznego. Jeszcze raz przypomnę, jak to robimy. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika, zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły nam ładnie. Teraz zalewamy tą zalewą, oczywiście tą marynatą, pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zrobić to na noc, do naciągnięcia, wkładamy do lodówki ładnie, przykrywamy, żeby to się wszystko zmarynowało nam. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno i zeszkloną na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, przepłukany orkisz. Tak jak wspomniałem, można go wcześniej ugotować i podać osobno, jak kto woli. No i na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukuje swoją objętość i razem to wszystko zgęstnieje na sos. I na końcu, tak jak wspomniałem, jeśli ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, czyli pomidory w tym wypadku, możemy dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego wyostrzenia, zaostrzenia smaku, żeby to było bardziej wyraziste. O. Gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni i smacznego. Wszystkie składniki oczywiście kupicie Państwo w sklepie należącym do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, czyli sklep Sunwita, www.sklephildegarda.pl. Powtórzę, www.sklephildegarda.pl. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie dane kontaktowe. Możecie także zamówić sobie te wszystkie rzeczy oczywiście przez internet. A jeśli ktoś mieszka w Warszawie, to zapraszamy na ulicę Elektrykarską 11. Albo można też zadzwonić do Warszawy, do sklepu Sunwita. Telefon kierunkowy 22 407 58 80. 22 kierunkowy 407 58 80. I życzymy smacznego. I zarazem to była audycja Kuropatwa w kuchni. Zapraszam za tydzień na taką samą właśnie audycję. Co tydzień w czwartki spotykamy się i coś tam gotujemy razem. Tym razem z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy oraz sklepem Sunwita. Smacznego. Ja się powoli żegnam, kończę swój dyżur.
1: Lesson 3. How to learn perfect music. Repeat, please. How to learn perfect music.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Polubić pszczoły. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze, pisał poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski. Ale dla mnie enklawą ciszy, urody świata i spokoju jest polana leśna, na której stoi pasieka dziadka. Z jednej strony rosną wspaniałe drzewa Puszczy Augustowskiej, a z drugiej rozciąga się piękna dolina kanału Augustowskiego. Tu w otoczeniu nieskażonej przyrody słyszę radosny świergot ptaków, szum drzew i wesołe brzęczenie pszczół. Lubię, gdy dziadek opowiada mi o swoich augustowskich pszczołach.
1: Piękna pogoda, wrzątek jeszcze trwa, pszczoły pracują. Od 30 lat chodzę i zaglądam, jak te pszczoły pracują, jeszcze mi się to nie znudziło. Dawniej robiłem to z ojcem, w tej chwili prowadzimy pasiekę z żoną. Wywozimy ule w teren, w kilku miejscach nad Biebrzą i kanałem Augustowskim, w pobliżu lasów lub w lasach. Pozyskujemy miody leśne i bagienne. Miody te są cenione za swoją czystość produktów i czystość od chemii, jak również szczególne walory smakowe, dlatego że takie walory w tej chwili w Europie są niespotykane, ponieważ nie ma bagien. Bagna zostały ususzone, wyorane, zmelierowane. U nas są jeszcze na dość dużych połaciach rośliny bagienne, które nie występują już gdzie indziej. Mamy też bardzo dużo gatunków wierzb rosnących na tych terenach, które dostarczają spadzi bagiennej, jak również olbrzymie trzcinowiska. Niekiedy obszary takie potrafią zajmować kilkanaście kilometrów kwadratowych w jednym miejscu. Pożytki są dość dobre. Wprawdzie tych kwiatów nie ma tak dużo, jak na przykład na łanie rzepaku, że pszczoła może pieszą chodzić z kwiatka na kwiatek. Tym niemniej jednak jakość produktu jest znacznie lepsza i satysfakcjonuje klienta. Walory tego miodu, biorąc pod uwagę to, że w tym roku miody nasze zostały zakwalifikowane jako miody tradycyjne, miód augustowski, wielu pszczelarzy skłoni to do stawiania pasiek w takich właśnie miejscach i do pozyskiwania bardzo dobrej jakości miodów augustowskich tradycyjnych.
2: Znajdujemy się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na obszarze porośniętym przez gęstą roślinność różnych gatunków. Jest to właściwie teren przypominający pierwotny obraz terenów nadbiebrzańskich. Dawniej tutaj były łąki koszone przez rolników, ponieważ nie były one używane, roślinność bardzo szybko wkroczyła. Między innymi znajduje się tutaj roślinność miododajna i to jest najistotniejsze. Właśnie ze względu na tę roślinność ustawiłem tutaj pnie z pszczołami. Trzeba o jednym powiedzieć, jest to teren wybitnie ekologiczny. W tej chwili właściwie w rolnictwie istnieją monokultury i pszczelarze na dobrą sprawę korzystają z terenów, na których są sianne rośliny miododajne, takie jak gryka, jak rzepak i inne. A więc te dawne obszary roślin naturalnych zaginęły. I jest taki trend, żeby jak najbardziej korzystać z tych terenów pierwotnych. Takimi terenami pierwotnymi to są jak tutaj tereny bagienne i lasy. I to jest bardzo cenna sprawa, bo właśnie na Augustowszczyźnie tych terenów jest najwięcej. Ponadto chcę powiedzieć też w pewnej sprawie, że takimi miodami zainteresowani są naukowcy, między innymi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konkretnie Katedra Bromatologii który kierownikiem jest profesor pani Maria Borawska, takie miody bada, ale ona je bada pod kątem oddziaływania na komórki rakowe. Otóż okazało się, że z miodów, z propolisu, z mleczka pszczelego wyodrębniono dwie substancje, które mają właściwości takie, że hamują rozwój między innymi komórek rakowych mózgu. I o jednym trzeba powiedzieć, że nie ma, że tak powiem, pewnej stałości składu gatunkowego nektaru wchodzącego w skład miodów, bo to zależy od roślinności. Powiedzmy sobie, warunki meteorologiczne potrafią wpływać na występowanie roślin. Tak między innymi jest w tym roku. Ze względu na dość obfite opady, długo występujące te tereny, te gdzie tu znajdujemy się, były pokryte wodą. I właśnie pewne rośliny wyginęły, po prostu korzenie zgniły. No i trzeba w tej chwili czasu, żeby nastąpiła odbudowa tego siedliska tych roślin. Między innymi chodzi o strożeń, o wrzosiec łąkowy, o mniszek lekarski, o koniczynkę białą. Także zmienność roślin jest, występuje ona i to związane jest właśnie z przebiegiem czynników meteorologicznych. O jednym no jeszcze można powiedzieć, że pszczelarstwo to jest pasja, to jest hobby, nawet więcej może niż hobby, bo sam kontakt z pszczołami dostarcza pszczelarzowi wiele ciekawostek, wiele przyjemności. Tu nie ma w gospodarce pszczelarskiej jakichś ustalonych spraw. Czasem są zagadkowe sprawy, no między innymi dotyczy to powiedzmy sobie i chorób, które występują w tej chwili. To jest zupełnie inne pszczelarstwo niż było dawniej. Pszczoły jako takie to są owady, bez których właściwie człowiek nie będzie egzystował. Bo one stanowią nie tylko dostawę produktów, z których korzysta człowiek, a więc przede wszystkim miodu, ale jednocześnie jako najważniejsze zapylają rośliny, stanowią o bioróżnorodności, stanowią jakby czynnik ewolucyjny w roślinności. Takim przykładem, co się dzieje, kiedy pszczół nie ma, jest przykład z Chin, kiedy tam w wyniku, powiedzmy sobie, nadmiernej chemizacji, czy tam innych jeszcze czynników, wyginęły pszczoły. I ogrodnicy chińscy, żeby sprzedawać gruszki, bo one są bardzo cennym produktem eksportowym, sami zapylają. To jest rzecz no, nieprawdopodobna. To dotyczy jednej rośliny, a inne, jak będzie można zapylać. Etymolodzy i inni specjaliści właśnie dociekają, co jest przyczyną, że pszczoły giną i co zrobić, żeby nie ginęły, żeby one były tym czynnikiem wspomagającym życie człowieka.
0: Wracam do domu. Chcę się więcej dowiedzieć o pszczołach. Pytam dziadka, przeglądam strony internetowe, czytam książki i czasopisma pszczelarskie. I oto w pewnym momencie do mojego umysłu dotarła przepowiednia wybitnego naukowca Alberta Einsteina. Jeżeli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostanie 4 lata życia. Sam sobie zadaję pytanie, co my, jako młode pokolenie, powinniśmy zrobić, żeby nie spełniła się ta złowroga przepowiednia. Ja już wiem, że kto ma do czynienia z pszczołami w przyrodzie, więcej widzi, więcej słyszy, więcej odczuwa i więcej rozumie.

0: Znajdujemy się w gospodarstwie pana Joachima Muczyńskiego we wsi Reszki w powiecie augustowskim. Jest to gospodarstwo wielorodzinne, składające się z wielu też pasiek. Gospodarstwo to jest jedno z najnowocześniejszych w powiecie augustowskim, ale jednocześnie zachowujących wszelkie tradycje produkcji pszczelarskiej. Więcej o pasiekach, o ich rozmieszczeniu, bardzo proszę pana Joachima Muczyńskiego.
1: No, nasze gospodarstwo pszczelarskie, rodzinne, ma początek od mego taty, który założył tą pasiekę, kupując na początku lat 40., dokładnie 46. po wojnie, kilka uli warszawskich zwykłych z terenów Warszawy. Tam były takie produkowane ule. Tutaj sprowadził, kupił kilka rodzin pszczelich, obsadził wspólnie z bratem. No i zaczął pszczelarzyć. W późniejszych latach gospodarstwo to rozwijało się. No i doszło do ilości 50 rodzin, tak około 50 było, czasami więcej, mniej. Do czasu, kiedy to ja osobiście się tym zainteresowałem i zacząłem szukać nowych technologii, nowych uli, żeby tą pasiekę powiększyć, żeby stworzyć bardziej takie, bardziej intensywne gospodarowanie. No i obecnie nasza pasieka jest już złożona z kilku pasiek, które stoją na terenie powiatu augustowskiego, rejony Augustowa, kanału augustowskiego, w lasach, w Puszczy Augustowskiej. Stamtąd pozyskujemy różne rodzaje miodów, no między innymi ten tak zwany miód augustowski tradycyjny, który cieszy się wielkim uznaniem. No, cieszące jest to wszystko, że w naszej pracy mam i ja już osobiście nowych następców. Moi synowie, córka też się tym zajmują i widzę, że być może kiedyś w przyszłości będą pszczelarzyć, chociaż już synowie mają własne pasieki. No, następną pociechą to jest już wnuczka moja. Chociaż jeszcze o pszczołach mało wie, ale na imię Maja ma, więc może też coś pociągnie w tym kierunku. Zapraszamy teraz wszystkich do obejrzenia pasieki i wszystkich tych cykli produkcyjnych, które związane są z produkcją miodu, z pozyskiwaniem miodu i innych produktów pszczelich, pyłku, pierzgi. Teraz pokażemy, jak się wybiera miód z ula i wiruje się. Tutaj jest nadstawka już taka, która była poprzednio usunięta z ula, żeby nie było pszczół, żeby nam nie dokuczały. Pszczoły są zabezpieczone, żeby nie wyszły z ula. Mam gotową czystą nadstawkę z miodem, które zaniesiemy do pracowni i tam wywirujemy te ramki. Tutaj mamy pracownię, w której przywozimy nadstawki. Podobnie jak teraz ja przynoszę, rozładowujemy je w magazynie, w którym dokonujemy wirowania miodu. Przystępując do miodobrania, przygotowane ramki przyniesione z ula należy odsklepić. Ściąć to poszycie, które jest tutaj nałożone przez pszczołę na komórki pszczele zalane miodem. Robi się to bardzo takim prostym narzędziem, odsklepiacz widelcowy, który wbija się w to poszycie i takim ruchem posuwistym zrywa się warstwę tej takiej blomby jakby na miodzie. To zabezpiecza miód przed tym, żeby się nie zniszczył w ulu. Pszczoły to robią i taki miód poszyty może w barci trwać wiele, wiele lat i nie zmienia swojego stanu i nic z nim się nie dzieje. Tutaj jak jego odsklepimy, to musimy go odwirować i zabezpieczyć, żeby nie dostawały się do niego żadne wilgoć, zanieczyszczenia, obce zapachy. Do tego służą różne pojemniki, no i magazyn musi być odpowiednio przystosowany po to, żeby chronić mnie przed tymi wpływami. No proszę, tutaj podsklepiajcie, ja teraz tą rameczkę wstawię. To tak zwane, nazywamy taką płytę poczekalnię. Wstawiamy tutaj ramki do przygotowania do wirowania. Nadmienię jeszcze to, że te wszystkie urządzenia, to są w mego pomysłu, są bardzo podobne, jak i produkowane masowo. To ja sam wymyśliłem, wykonałem. No pierwsza była taka miodarka, którą sam skonstruowałem. Jest trochę może dziwnie zbudowane, bo w niej można wirować albo 6 ramek gniazdowych, dadanowskich, wielkopolskich lub warszawskich, bo tu każdy moduł się zmieści, albo 36 ramek nadstawkowych, które wstawia się do ramki trochę w inny sposób, promienisty. I wtedy tych ramek zmieści się w tym układzie 36 i wiruje się obojętnie, w którą stronę obroty bębna, czy w prawo, czy w lewo, to w ten sposób ten miód wyleci. A jeżeli nie stosujemy tej metody, no to można to wywirować w kasetach, w które wkłada się ramki po dwie nadstawkowe. No w tej chwili mamy nadstawkowe, to ich tutaj powstawiam, bo a jeżeli mamy ramki z gniazda, no to wkłada się w taką kasetę tylko jedną. Mamy napełnioną ramkę, miodarkę ramkami, no i będziemy próbować wirować. Wirówka jest elektryczna, obroty reguluje się prawo, lewo w sposób płynny, no i ruszamy. No jak widać już w miodarce po boku zaczął ściekać miód, który z jednej strony ramek został odwirowany częściowo. Zaraz obroty zmniejszą się w miodarce i uruchomimy w drugą stronę. Wirowanie odbywa się w trzech etapach. Pierwszy opuszczamy w obojętnie którą stronę, w prawo lub w lewo, niezbyt duże obroty. Zatrzymujemy miodarkę i po jakimś czasie, jak obroty zatrzymają się do zera, puszczamy w przeciwną stronę i dajemy obroty już w miarę takie, no maksymalne można powiedzieć. I z drugiej strony ramek już odwirowanie miodu następuje całkowicie. I ponownie po zatrzymaniu miodarki do zera włączamy te same obroty, które były na początku i ta część wirowana początkowo, ta strona wirowana początkowo ramki zostaje odwirowana ostatecznie. No i wtedy już mamy te ramki odwirowane z jednej i z drugiej strony. Wyjmujemy z miodarki, te ramki idą już z powrotem do nadstawki, która ponownie zostanie użyta do składania miodu przez pszczoły w ulu. To zawiezie się do pasieki i tam stawi się na ul, no i pszczoły ponownie zaczną gromadzić miód w nadstawce. Po tym samym procesie wirowania miód, który został zgromadzony w miodarce, wypuszcza się przez kran w miodarce do naczynia. No tutaj mamy miód fajny, koloru takiego złocistego, miód z lipca, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że to jest taki jakiś gatunkowy miód w tym roku, ponieważ roślinność była tak bardzo wszechstronna, nie było miodu lipowego, zbyt mało tej było lipy, żeby określić jako miód lipowy. No i po spuszczeniu tego miodu trzeba ten miód jeszcze przefiltrować, przecedzić. To robimy wylewając do naczynia, cedzimy to przez sita stożkowe, które są bardzo, dosyć wydajne,

jest gorąco, ten miód jest zbyt rzadki w tej chwili. Po odwirowaniu miodu, miody przenosi się do pomieszczenia, gdzie ich się składuje. To jest takie pomieszczenie, w którym stoją miody. Przechowujemy to w pojemnikach plastikowych z atestem do artykułów spożywczych. Są miody skrystalizowane, które stały już wcześniej. No, może pokażę, że bardzo taki nietypowy sposób przechowywania miodu. Miody w pojemnikach ze skrzyń folii też bardzo dobrze się przechowują, łatwo później ich wyjmuje się z tego, przewracając taką skrzynkę, i ten miód po prostu można ciąć, jeżeli jest już twardy, skrystalizowany. Z tego pomieszczenia przenosimy miody dalej do rozlewania. W tym pomieszczeniu dokonujemy rozlewania miodu w pojemniki detaliczne. Stoją tutaj wszystkie rodzaje miodu, które rozlewamy. To na przykład jest miód

krystalizuje, to raczej jest miodem najbielszym, jaki w ogóle można uzyskać. Dodatkowo jeszcze nasze miody w większości kremujemy. To jest taki proces uzdatniania do spożycia. To jest bardzo prosta metoda. Kremowanie polega na tym, żeby rozdrobnić kryształ. Mechaniczne mieszanie miodu powoduje skrystalizowanie miodu w sposób miękki, puszysty. Zaleta tego jest taka, że łatwo jego później, nawet i w zimę, nawet wyjmując z lodówki, łatwo smarować jego na bułkach, na pieczywo, bo jest miękki. Z miodów jeszcze posiadamy miód mniszkowy, jest koloru żółciejszego. Też to jest miód kremowy. Miód lipowy, lipcowy raczej, wielokwiat z lipca. Płynny to jest najbardziej świeży miód, wielokwiatowy tutaj. Jest bardzo taki ogólny miód, ale można powiedzieć, że prawie i najsmaczniejszy, bo jest zbierany przez pszczoły z różnych kwiatów, które kwitną w okresie najbardziej bogatym w kwiaty. Tak samo miód wielokwiatowy, kremowy również posiadamy. No jeżeli ktoś nie jest przekonany, może do tych miodów kremowych, posiadamy tak samo miody, które skrystalizowały w sposób naturalny. Krystalizacja jest twarda. Można sobie poskrobać ten miód i tak samo używać, jak ktoś sobie życzy. No i najbardziej teraz popularny miód, miód łąkowo-bagienny augustowski. Posiadamy jeszcze inne produkty, takie jak pyłek kwiatowy, to już na szerszą skalę jego odbieramy od pszczół. W ubiegłym roku skonstruowaliśmy maszynę do pozyskiwania pierzgi. Też jest to taki produkt bardzo zdrowotny. No i propolis, to jest na pewno znany każdemu, taki środek, no kit pszczeli. Do robienia nalewki, bezpośrednio do odkładów. No i takie miody już składane. Miód z propolisem, miód z propolisem pyłkiem. No i atrakcje różnego rodzaju, jak miody w plastrze, niewirowane, zachowujące swój smak, zapach. W gospodarstwie naszym produkujemy również świece woskowe. Jako atrakcję, taki dodatek do produkcji pszczelarskiej, wykonujemy różne modele świec, i liturgiczne, i różne obrzędowe, i jako takie figurki z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, no praktycznie mamy wszystko. Modele mamy swoje, własne, które no, córka wyrzeźbiła, później robimy do tego formy. Jak powstaje pyłek? To jest pytanie wielu klientów i ludzi, no po prostu, którzy nie mieli z tym do czynienia. Pyłek, a później w dalszym procesie przetwórczym pszczoły pierzga. Po prostu jest specjalny poławiacz. Jak wygląda poławiacz do pozyskiwania pyłku? Pszczoła wlatując do ula, zawiesza się jego na wlocie do ula, na uliczce i pszczoła musi pokonać taką barierę z tych otworków, przecisnąć się wchodząc do ula. Ona pyłek niesie na tylnych obnóżach swoich, dwie jednakowe granulki i przechodząc przez te otwory zgubi te granulki pyłku, które spadną przez otwory w tej powałce do pojemnika zasiatkowanego tutaj. Każdego dnia podchodzi się do ula i zabiera się to, wysypuje do pojemnika, suszy się te obnóża i później w tej formie, no jeszcze trzeba ich odwiać, przesortować i w tej formie można już używać, sprzedawać te właśnie obnóża pyłek kwiatowy. Jak widać, są różne kolory. To jest termin zbioru. Na wiosnę jest bardziej kolorowy, później z czasem bardziej taki przybiera kolor jaśniejszy. W tym czasie bardzo ciemny kolor jest. No i tak samo jest różnorodność smaku. Do użytku najbardziej jest przydatny pyłek, który jest taki z całego sezonu, można powiedzieć, zestandaryzowany, który ma wszystkie właściwości kwiatów z całego roku. Wtedy najbardziej na zdrowie człowieka oddziaływuje. Ale jak już pszczoła przyniesie ten pyłek do ula i zdejmie ze swoich nóżek, to ubije to w ramkę, w komórkę. Głowo to wykonuje, ubijając kilka granulek tych obnóży do komórki.

enzymów, konserwuje jego kwasem mlekowym i z tego produkuje pierzgę. To już jest pyłek przetworzony, który jest ułożony w ramkę. Dla pszczoły to służy jako pokarm dla niej. No po prostu chlebek pszczeli. My również możemy pozyskiwać tę pierzgę dzięki prostej maszynie, którą skonstruowaliśmy sami. Własny pomysł, no trochę podglądany u innych, na Litwie częściowo. To jest bardzo prosta maszyna, silnik zwykły, bęben z igłami, który pod wpływem obrotów rozbija plaster pierzgi, który się wkłada do niej. Plaster musi być zmrożony silnie. Wkładając plaster do tego bębna, zostaje rozdrobniony. Wentylator, który jest z boku, wydmuchuje odrobiny wosku do tyłu, a pierzga gromadzona jest w tej części tego młynka tak zwanego. No i później po odwirowaniu, po wybraniu tej pierzgi, ona mniej więcej wygląda w ten sposób. Trzeba, wiadomo, jeszcze ją trochę przesieć, przebrać, żeby pięknie wyglądało, żeby nie było zbyt dużo wosku. No tutaj mamy już taką oczyszczoną w pojemniku pierzgę, która no nadaje się, może powiedzieć, bezpośrednio do spożycia. Rozpuszcza się w wodzie najbardziej prostym takim sposobem do spożycia. Odrobiny wosku, które są po jakimś czasie po rozpuszczeniu, można przecedzić przez drobne sito. No jest to bomba witaminowa. W ogóle poprawia myślenie, dobrze działa na człowieka, no, na wszelkie problemy, które są związane ze zdrowiem. Co to jest propolis, kit pszczeli inaczej? Jest to taka substancja koloru, jak widać tutaj, ciemnego, brązowego. To jest gromadzona substancja żywiczna, zbierana przez pszczoły z pączków kwiatów roślin. Dla pszczoły służy to do uszczelniania ula, no i do zabezpieczania wszelkich takich szczelin, które pszczoła posiada w ulu. Gromadzone jest na obrzeżu ramek, najczęściej właśnie to brązowe to jest propolis. Jakiego się pozyskuje? No najprostszym sposobem to jest zeskrobanie. Zeskrobanie tego propolisu, no i to jest taka forma najbardziej prosta, odpowiednia. Można bezpośrednio używać, albo najpopularniejszą metodą to jest rozpuszczanie w roztworze alkoholu, spirytusu. W większym pojemniku, no to wygląda tak, teraz w lato jak się pozyskuje propolis, no to dłutem pszczelarskim w ulu jakieś ciepło ściąga się z ramek, on klei się, no i wygląda tak bardziej zwięźle. A w sezonie zimowym kruszy się, tak jak to pokazywałem, z ramki, skrobiąc jego. To jest ramka hodowlana, która posiada mateczniki, z których wylęgną się młode matki produkcyjne, które podną się do uli. I nowa rasa pszczół, która no, jest bardziej produkcyjna, po to właśnie wymienia.

Tak, to temat filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa Kropotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Pumatunku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych ruin stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km kwadratowych w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaku można zostać świadkiem cudu. Tego jednego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą
w zimę. Na terenie Tiahuanaku znajdują się dwa zespoły ruin. Tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, na, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Akapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych. No, spoglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą w Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton. A największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty, wymagające używania wiedzy i geometrycznej, i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co daje się, wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która no, nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształty litery H są taką układanką, takimi no, kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca, w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku no, nie wiadomo, kto brał udział. No, oczywiście są teorie spiskowe, że no, któż by mógł nie zbudować tego jak kosmici. Tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii. Do historii, skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Puma Punku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem,
w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Puma Punku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Puma Punku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Puma Punku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 cm na 5 metrów 17 cm i 1,7 m. Cała konstrukcja ważąca według szacunków około 450 ton składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym bardzo kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Przypominam, a nie znano koła. To jest ciekawostka. Największy z monolitów ma wymiary 871 na 517 na 107 cm, a materiałem budowlanym zastosowanym do budowy jest andezyt oraz dioryt. To są jedne z najtwardszych skał. Materiał ten występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 km od tegoż zabytku. Kamienne wrota słońca w Puma Punku ważą około 15 ton, no i zostały wyrzeźbione z jednego kawałka andezytu, również twardej skały. Tutaj też patrzę sobie na zdjęcia tych wszystkich budowli. Najciekawsze elementy mają kształt litery H i przypominają rzeczywiście takie wielkie kamienne trony. No tak, ktoś by mógł tam sobie usiąść, z tym, że no oczywiście raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość zaświaty rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km. Tu możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin
wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę, chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek Pumapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że zostało ono wybudowane na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi, w Tiahuanaco odgrywał rolę Bóg Viracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdę, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych. W pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę rzeczywiście, kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest, ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Pumapunku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie. Opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. Wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Pumapunku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach i tak dalej. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne. Przedstawiają one jakby inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze.
Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Pumapunku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca. Uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi, z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery. 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Pumapunku było miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Illimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Serdecznie Państwa jutro zapraszam rano na poranek z Kuropatwą o godzinie 7. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, dobrego odpoczynku. No i do usłyszenia w następnej analogowej Kuropatwie za tydzień, a jutro wtorek, zatem historyczna Kuropatwa. Tak te programy wszystkie się nazywają, zatem wtorek historyczna Kuropatwa, środa naukowa Kuropatwa, czwartek przyrodnicza Kuropatwa, a piątek Kuropatwa w kuchni, czyli program kulinarny. Może macie Państwo inne pomysły jeszcze na programy, które moglibyśmy zrobić. Czekamy, można do nas napisać, można zadzwonić, można także napisać w formie komentarzu na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Miłej, spokojnej nocy. Dobrych snów.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja, nowa ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka czyli, sprawa.
1: Tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu mu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
0: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, musiał jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Takie specyficzne.
1: Ale tradycji około, około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, co może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie, jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał i to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec i to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no, tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Co się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego on się nie uśmiecha.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: Nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... Zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No, i, te kolor.
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, mhm. czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. I tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą dzieciaki. Się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania. Są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe. Też
1: ciężko jest tam pracą. Mhm. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 90%, 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu.
1: Też. My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć. Minimum
1: przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak, tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: To nie ma problemu.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, to
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chlepiecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, do nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak ojciec wyjeżdża do do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią.
0: Bardzo
1: się różnią i... I ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli my w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Nie, że... Że nie problem lubię... jest tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
0: gęste
1: esencja z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny, ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzonych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i ryby łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: ryby rzeczywiście
1: są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
0: I ojciec też
2: jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej. Jadłem. I dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem? Czy ogon?
1: Nie. Właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem. Tak? Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadę też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżał się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi ta łowiotka i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że dla każdego wystarczy.
1: Dla każdego wystarczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, czyli taka nagła, to poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki, no to jest też taka rzeczywistość, która, to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie, właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas?
1: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porke pig to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mhm. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy jeżo z wierzmą.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię się.
1: Nie
0: dziwię się.
1: Zapachu jego i... Aha. Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład...
2: I coś jeszcze.
0: Ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować do kieszeni?
0: Do habitu się nie zmieści, bo tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał w to krajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu, na kościach.
1: ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porke pig, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer. Zaraz sprawdzę. No ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak. Mrówka.
1: Po polsku to jest. To nie. To jest taki. O kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale
0: podobne...
1: chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to podobne?
1: To jest... podobne do dziownicy bardziej. Takie dziownicy, tylko to jest krótka taka dziownica. Mhm. I to, że je, to są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, one, takie jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, tak jak kurniki u nas są na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. Mhm. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, mhm, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
2: kurczaka.
0: Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
2: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: No tak, to się nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, mhm, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię się.
2: Jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam w sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no, ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu. No. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków jest wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już...
1: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wzrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza więcej tych nowych gałęzi bananów, mhm, tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku no, można to zrobić? Ojcze, ile do razy do
0: pewnie
2: roku
0: dwa,
2: można?
0: Dwa, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
1: Można kilka razy do roku można to zrobić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
0: To duże, to naprawdę
1: duże. Jak jest dobry bananowiec, to naprawdę

0: To są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. Ja nawet teraz nie powtórzę
1: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, takie na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa chyba, timba. Mhm. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest,
0: ale
2: są bardzo drogie pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wygodność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
1: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie, ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą. I to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Manioch to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też manioch można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe. Orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych i tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze, takie jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakichś takich rzeczach, które my mamy właśnie gdzieś tam w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
2: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
1: to jest inaczej, to już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować i rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
2: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
1: tylko
2: będą.
1: Inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem taki wspólnoty,

0: bardziej jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety testujemy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, które można, z których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
1: No tak, bo tak, skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo dużo mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
1: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
1: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
2: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
2: O jeny!
0: To jest jakaś nowa rzeczywistość. To jest też nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy. Tak.
2: Tutaj też...
0: I też z tym jedzeniem figuriny z innymi.
2: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
2: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Dwóch, jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat, będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
1: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
2: Malaria i te wszystkie...
1: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak, ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
1: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy, mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
1: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
1: Ale tak, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
1: Nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
2: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 30 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
2: Jak z pandemią, tak, to bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
1: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drżuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
1: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś takiego, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
1: No to tak, to
0: wtedy
1: już...
0: można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
2: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabiera
2: i...
1: piwo. Zabiera piwo. Wtedy piwo tylko.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wodę w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
2: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
1: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
2: to ogarniacie
1: jakiś teren.
2: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
1: Aha. W ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe, biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? Bo to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
1: to bardzo ważne jest.
0: Sobie mogą być po prostu, i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
2: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
1: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, ktoś z dzielnicy, stolicy Melen. I ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej. Jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I w tej, na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest tak tu niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte było nawet więcej dużo, czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje. Mimo tego, że jestem 30 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: To jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest 2 lata, chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
1: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest posługa.
1: No, tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. 5:30 wstaje na co dzień. I kładę się 22:00 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było...
1: Urwanie głowy?
0: Tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I że się wyspać udało mi wyspać.
1: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, wierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę
1: 2000, jest 2000, ojciec mówił. No.
0: Tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: Mhm. No właśnie, to jak to wygląda? Bardzo dużo. A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
1: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem, i tak jak dalej, to nazwać, tam różni, lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, że bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Buiti, religia, to jest religia Buiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, do jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie. Tak.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my tu mówimy? W Polsce też u wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że Wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, one też są widzone, one też są wróżki.
1: Tak,
0: jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: Nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te urzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga i tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, tego przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
1: przyrodzony.
0: Tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuały. Tak.
2: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
1: będzie
0: jest tutaj
1: na pewno,
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobne takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
2: Poważnie?
0: I gdzie, tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
1: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
2: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można przez nich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
1: nie
0: do
1: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
2: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
2: Czyli
0: po dwóch latach.
2: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja... Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
1: A, Białej Podlaski.
0: Gdzie urodził się
1: Tam, gdzie Honorat.
2: Tam, gdzie Honorat. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśli ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i po prostu to wszystko zabiorą, ukradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. Dlatego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
2: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo, to są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
1: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
1: Aha, w ten sposób.
2: Zadepczemy.
1: Przed rozdeptaniem.
2: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
1: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
2: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. No to jest tak to jest takie myślę, że się by nie dało uniknąć.
2: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
1: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na 3 miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
2: że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
1: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
2: A tam sobie w taki...
0: Mało o tym się mówi i mało jest.
2: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy, przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych,
1: tak, to
0: i
1: nam
0: dużo
1: się
0: lepszych
1: wydaje,
0: warunkach
1: że...
0: takich sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
1: Właśnie.
2: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
1: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje,
2: tak,
1: bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
2: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba powiązany wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci,
1: gdzie popadnie
0: i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to teraz jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię, i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to Jak wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakieś różne zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
1: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
2: I nie,
1: wirtualnie.
2: Chyba ostatni raz.
1: Nie, na pewno nie ostatni raz.
2: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę.
1: Sporo nas osób...
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
1: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem, nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu, akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili,
2: ale
1: z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniać imienia i nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
1: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: Pozdrowić ojca serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Pomachać
1: z małej
2: mu.
1: Miejscowości, z Łabieś Mała.
2: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
1: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było, tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, więc także taka temperatura.
1: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
2: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
1: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
1: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

muzyka, pogoda. A na zegarach minęła już godzina 7, czas na poranną prognozę pogody, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Piątek, 7 dzień sierpnia. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. 17,2 stopnia to temperatura na termometrach. Złowieś Mała i okolice. Słońce zeszło 13 minut po godzinie 5, zajdzie o 20.31. A dzień jest już krótszy od tego najdłuższego, o godzinę i 38 minut. Dziś chłodniej i najwyższe temperatury będą notowane na południowym wschodzie naszego kraju. Tam jeszcze to powietrze, które było do tej pory, powietrze zwrotnikowe, utrzymuje się, ale nad resztą kraju już przyjemnie i rzeźko. W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo na Pomorzu duże i tam początkowo słabe opady deszczu. W centrum, na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi stopniowo od zachodu rozpogodzeniami. W południowo-wschodniej części Polski przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 50 mm punktowo. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na południowym wschodzie północny, a w czasie burz porywy wiatru do 90 km. Na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy maksymalnie 24 stopnie na termometrach i przyjemny letni wiatr. Tyle prognozy pogody. Za chwilkę spojrzymy w kalendarz.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Porozmawiamy dzisiaj z bratem Pio Bergerem o metodach ochrony przed kreszczami. Ja tu tak troszeczkę wyprzedziłem, bo musimy się najpierw przywitać. Ze studia witają się z Państwem
1: Marzena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski, a w Krakowie witamy
2: brat Pio, Bonifrater. Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Lato sprzyja takiej naszej dużej aktywności na zewnątrz, na łonie natury, gdy jest ciepło i wilgotno, tam gdzie występują niewysokie drzewa, krzewy, liście, trawy, czyli różnego typu ścieżki w parkach, w lasach, polanach, na łąkach, w parkach miejskich, okolice jezior, rzek możemy spotkać kreszcze. I tutaj nasuwa nam się pytanie.
1: Tak, bracie, co my w ogóle wiemy o kleszczach i czym one są?
2: No cóż, zapewne większość ze słuchaczy sporo czytała i studiowała różnego rodzaju opracowania i ma stosowną wiedzę. Nie będę tutaj siedzieć na jakiś wykład akademicki. Powiem tylko, że kleszcze to po prostu pajęczaki, które pasożytują na kręgowcach i żywią się ich krwią. W Polsce mówi się, że występuje około 20 różnych gatunków kleszczy, z których najczęściej spotykanymi są w zasadzie dwa rodzaje. Kleszcz pospolity, tu się wysilę na łacinę, Ixodes ricinus, i drugi kleszcz, bardzo popularny, tak zwany obrzeżek perski, i znowu, jak nie przekręcę łacinę, Ripelephalus sanguineus. O. Kleszcze aktywna właśnie w tym okresie, znaczy generalnie od marca do listopada, natomiast od maja szczególnie do sierpnia są bardzo takie aktywne. Gdzie można spotkać? No w zasadzie już pan wymienił te miejsca, ja tu potwierdzę, że kleszcze występują w lasach liściastych, mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach, na terenach zieleni miejskiej, w parkach. Szczególnie kleszcze przyciąga ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Przebywając na roślinach, kleszcze sobie biernie tam siedzą, oczekują na swojego żywiciela, a gdy takowy się pojawi, wyczuwają to termicznie, czyli wyczuwają, że jest ciepło, zbliża się żywiciel,
0: tak.
2: I sobie na niego spadają i na nim żerują. Powoli, długo. Żywią się krwią i limfą. I tak dla przykładu ten pospolity kleszcz, o którym mówiłem, osiąga rozmiary od 4,5 mm do nawet 12 mm po takim optymalnym najedzeniu się, opiciu krwią.
1: To duże.
2: Duże, tak. No, jeżeli optymalnie się tą krwią napiją, to rzeczywiście bywają duże. Widziałem nawet u siebie, aż mnie zmroziło. To dawno temu, szczęście, i nic złego się nie działo. Ciekawą rzeczą jest, że kleszcze są bardzo, bardzo wytrzymałe na głód. Mówi się, że są w stanie w takiej formie hibernacji przetrwać nawet 1,5 roku.
0: No to bardzo długo.
2: Tak, pobierają pokarm, czyli krew danego żywiciela jednorazowo. Przez kilka dni, jak się już tam, prawda, opiją, to odpadają.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, czy kleszcze są groźne i czy należy się ich bać?
2: No niestety, choroby od kleszczy, największych tych naturalnych zagrożeń, które występują w naszym klimacie. Kleszcze mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Tych chorób jest mnóstwo i tutaj odsyłam oczywiście do fachowej literatury. Najbardziej znaną, ale też bardzo niebezpieczną jest borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgu. Liczba zachorowań na boreliozę, jak sprawdzamy, z roku na rok niestety zdecydowanie rośnie. Typowym, jeśli już mamy boreliozę, jej objawem są zmiany skórne, tak zwany lumin wędrujący, który początkowo ma kształt koła o średnicy tak około 1 do 1,5 cm i powiększa się do obwodu promienia około 5 cm. I blednie od środka i zwiększa swój promień, dlatego mówi się wędrujący, po czym po prostu zanika. samoistnie, bez leczenia. Jeżeli chodzi o rumień, same objawy występują po 7, około 14 dniach. I pierwsze objawy, że jednak kleszcz był zakażony i niestety sprzedał nam chorobę, są to objawy grypopodobne, którym towarzyszy wysoka temperatura. Mogą trwać przez tydzień, nawet kilka tygodni, po czym nieleczone mogą zupełnie ustąpić. Choroba rozwija się w późniejszym okresie, pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, czyli atakuje duże stawy, atakuje mózg, ale bywa też, że w zasadzie nie pojawiają się żadne objawy, nie mamy żadnych objawów, a niestety choroba postępuje. Sama borelioza jest chorobą taką wieloukładową, o szerokim zakresie objawów klinicznych, bardzo trudna w leczeniu i w diagnozowaniu. Sama diagnostyka boreliozy musi opierać się na, tu mówiąc sugerowo, klinicznych objawach i wywiadzie z pacjentem. Same testy odgrywają jedynie rolę pomocniczą i, że tak powiem, nie mogą przesądzić o stanie pacjenta. Na ten moment jedynym, niepodważalnym objawem zakażenia jest właśnie wspomniany rumień wędrujący, który pojawia się też, co ważne, nie zawsze w miejscu ukąszenia.
1: Może gdzie indziej być?
2: Samoistnie. Proszę?
1: Może gdzieś indziej się ujawni?
2: Tak, więc może wystąpić w innym miejscu, często takim, że my go po prostu nie zauważymy. I ten rumień może zniknąć i nawet nie będziemy wiedzieli, że on był. A to jest taka kwestia, jak chodzi o diagnostykę, oczywiście, no, mnóstwo badań, więc pewnie to pytanie to już do lekarzy zakaźnych, do biologów. Ale też trzeba pamiętać, że ten rumień pojawia się niestety raptem w 25% wszystkich przypadków infekcji. Mhm. Tak, więc to i łatwo, tak jak mówię, jest go przeoczyć. Więc diagnostyka rzeczywiście bardzo trudna, a choroba bardzo podstępna, głęboko tak jak gdyby schowana w strukturach, w komórkach, że miewa takie formy uśpienia, formy przetrwalnikowe.
0: Nawet przez ileś lat pewnie, tak? Z tego co...
2: No niestety, niestety w swojej codziennej pracy z pacjentami w naszych bonifraterskich placówkach medycznych spotykam się często z przypadkami, że właśnie taka przewlekła borelioza, taka no, przechodzona, nieprzeleczona. Zresztą aktywna infekcja często utrzymuje się nawet po takiej dużej antybiotykoterapii i pacjent nadal wymaga leczenia.
1: Ojcze, proszę mi powiedzieć, a jak się chronić przed kleszczami, żeby nie doszło do tego ukąszenia?
2: No cóż, profilaktycznie to bym zresztą proponuję w kontakcie z pacjentami z dobrym skutkiem picie czystka kretyńskiego. Czysta kretyński, fajna roślinka, silnie wzmacnia system immunologiczny. Liście są źródłem obfitej ilości przeciwutleniaczy, flawonoidów, tam beta-karoten, witamina C i F. Dlatego, że preparaty te można stosować długo i mają one zdolność ochrony czy odstraszania przed kleszczami, przed boreliozą, ale też tutaj szczególnie olejki eteryczne zawarte w czystku nie tylko chronią, ale również mogą hamować rozrost bakterii. To taka profilaktyka, chociaż jedna z wielu oczywiście. Tak. Natomiast może przede wszystkim takie czynności, działania, postępowanie na co dzień. Trzeba pamiętać, że kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione na ciele, bo one są po prostu najcieplejsze. Takie miejsca to oczywiście zakamarki typu pod pachami, to pachwiny, myślę, okolice intymne, miejsca za uszami. No i tutaj, jak mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, to warto pamiętać, wybierając się w ogóle na łono natury, w miejsca, gdzie potencjalnego kleszcza możemy spotkać, zachować, myślę, zasady co do ubioru. takich kilka zasad, bardzo prostych, pewnie większość Państwa zna. Odpowiedni ubiór, czyli co? Czapka, nakrycie głowy, długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, taka przylegająca do ciała lub mająca zakończenie ściągaczami, zakryte buty. To oczywiście maksymalnie jest ciało osłonięte, zabezpieczone. I warto, myślę, jasny kolor odzieży zakładać. Po prostu na jasnej odzieży będzie łatwiej
1: zobaczyć.
2: Tak, że te kleszcze sobie wędrują. Po powrocie z takiej wyprawy do domu po prostu zdjąć odzież, mocno strzepnąć pod prysznicem, dobrze obejrzeć ciało, prysznic. I myślę, to jest podstawowa sprawa.
1: Dobrze.
2: Której możemy tutaj...
0: Tak, ja się przyznam, że ostatnio...
1: Właśnie, chcieliśmy przejść do tego, tak, tematu.
0: Ostatnio, no wyszedłem na chwileczkę, to znaczy dużo rzeczy, wiadomo, robimy tutaj na działce. I no po prostu w ogródku coś tam robiłem i nagle przychodzę, po pewnym czasie patrzę, że tak tutaj na nadgarstku już w pobliżu, tak jak brat wspomniał, tego, tych miejsc najbardziej ukrwionych, no umiejscowił się mały kleszcz. I teraz oczywiście są różne metody na to, aby go wydostać, bo to kiedyś tam się wymyślało zupełnie co inaczej. Ludzie go wykręcali jakoś, chociaż przecież on nie ma tego aparatu gębowego takiego, że się wkręca, po prostu wbija. I Bożenka ma pytanie z tym związane.
1: No i tak, to pytanie jest takie moje, co zrobić? Jak nasz już kleszcz wejdzie do nas, ukąsi, siedzi pod skórą, tak jak Piotr zauważył, kiedyś na przykład mówiono, że czymś go posmarować tłustym. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić i co robić dalej z tym?
2: Na pewno nie panikować. Jeżeli jest kleszcz w takim miejscu w miarę dostępnym, że jesteśmy w stanie sobie sami
0: poradzić,
2: to na pewno kluczowe w wyciąganiu kleszcza jest to, żeby mu tego odwłoka nie ścisnąć. Bity kleszcz, jak już trochę napity, to jest nic innego jak tubka z boreliozą.
0: Właśnie.
2: Prawda? I którą można po prostu sobie wcisnąć po skórę, jeśli się źle zabierzemy do tego tematu. Dlatego tutaj myślę, czytam, że pęsetę często się zaleca. No, to byłbym ostrożny.
0: No właśnie, bo ona ma płaskie końcówki, prawda? I tutaj możemy ścisnąć.
2: Pęseta do wyjęcia kleszcza musi być ostra i bardzo mocno wygięta. Tak. W taki sposób, żeby złapać tylko i wyłącznie za kleszczowy łeb. Mhm. I nie ścisnąć odwłoku. To jest raczej trudne, bo tam decydują milimetry często, prawda? Więc jeżeli nas kleszcz mocniej opity, to siłą rzeczy możemy ten odok ścisnąć i sobie zrobić podskórny zaszczyt z boreliozy, a tego nie chcemy. Na pewno dużo lepszym sposobem i takim pewniejszym, bezpieczniejszym będą takie mini widełki. To taka pętelka też, coś w rodzaju lasu, prawda? Mhm. Zaciągamy tuż przy głupce, zupełnie nie ma możliwości
0: złapania za odwłok.
2: Jakoś za odwłok, tak. Mhm. Zacisnąć pętelkę czy widełki tylko i wyłącznie przy łebku i po prostu energicznym ruchem pociągnąć. I tak jak pan wspomniał, ten chyba hyposom się nazywa, czyli tak zwany ryjek,
0: tak.
2: To jest taki jakby skalpel tego kleszcza, którym on przycina skórę, to nie jest właśnie żaden
0: wkręt.
2: Widerek. Tak. To nie jest wiertło nagwintowane, że trzeba byłoby odkręcać. Absolutnie nie. Po prostu prosto zmiany energicznie pociągnąć i tyle. I myślę, że nawet jak zobaczymy, że coś tam zostanie, jakaś końcówka łebka, ta część właśnie z tym hyposomem, łebkiem jest wolna od patogenów. Więc tylko że to nas zarazi, jest nieduże. Często robi się z tego strupek i on sam odpadnie. Co najwyżej odkazić jeszcze. Mm-hmm. I aż tak. Natomiast, no tak, sam pamiętam w dzieciństwie różne sposoby
1: tak.
2: Wyciągania kleszczy, z tym smarowaniem mm-hmm. wyłącznie. więc czy nawet przepalaniem, to nie jest dobry pomysł.
0: Nie,
2: a to z bardzo
0: nie.
2: prostej przyczyny, bo to kleszcz jest w dużym stresie. No jak go przepalamy, smarujemy, a w stresie kleszcz po prostu wymiotuje. Po prostu wymiotuje, bo tak naprawdę kleszcz to jest nic innego jak jelito, zaraz przy głowie, z wieloma uchyłkami i tam znajduje się cała ta substancja treść i on to wszystko nam ładnie strzyknie podskórnie, a tego nie chcemy. Nie, żadnego przepalania, żadnych tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, jest nadwrażliwy, podjąć się dojmowania kleszcza, no to jak jest możliwość, to do najbliższego jakiegoś ośrodka, gdzie tam kto to ma. To... No, myślę, że będę wiedział, jak to zrobić. Także zdecydowanie taka metoda, bez kombinowania.
1: Czyli to tak, ja sobie wyobraziłam taka pętelka, jak zakładamy do wyrywania zęba. I ciach, i już.
0: No coś w tym rodzaju.
2: Jak... bo to się zaciska, wie pani.
1: Tak, tak zacisknąć.
2: Bardzo malutkie, to są już w aptekach takie specjalne nawet te pętelki.
1: Poważnie?
2: I one rzeczywiście są chyba dość fajne, albo też takie mini widełki do takiego podważenia, bo to też jak jest taka wąska szczelina w tych widełkach, suniemy tu pod główkę, to nawet przez tą główkę te widełki się nie przeskoczą do odwłoku, a jeśli nawet, to będzie ściskać odwłok od dołu do góry, więc co najwyżej tam ta zawartość tubki baryzowej tam może z tyłu się wydostać, a nie do skóry, czego nie chcemy.
1: Bracie, a też moje takie pytanie, tak rzeczywiście wyciągamy i nic się nie dzieje, nie robi się czerwone, zatem nie musimy biec już z tym?
2: Czy... Myślę, że na pewno trzeba odkazić. Trzeba odkazić tam jakieś środki odkażające, obserwować, bo no, nigdy nie wiemy. To też nie jest tak, że każdy kleszcz jest zakażony i zawsze po takim kleszczu jakimkolwiek ukąszeniu wystąpi borelioza. Trzeba obserwować. Właśnie te objawy grypopodobne, pewna rumień się pojawi w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście idziemy zgłosić do lekarza.
0: Tak, no właśnie, bo mi tutaj na szczęście została tylko czerwona kropka, tak jak po ukąszeniu komara i nic się nie dzieje.
2: To jest normalne,
0: tak spokojnie,
2: tu nie
0: pani
2: powiemy w tym przypadku, oczywiście.
1: Bracie, tak nawiązując do tego tematu, bo i sam brat zauważył, że w dzieciństwie był nie raz, nie dwa ukąszony. My też ukąszony, no gdzieś wszedł ten kleszcz. I nie było takich przypadków boleriozy. Nie zauważałam. Być może nie wiedzieliśmy, że chorujemy na coś takego, czy gdzieś teraz, w obecnych czasach więcej dzieje się takich przypadków z boleriozą? Czy jest to bardziej po prostu...
2: Być może, wie pani co, jest to bardziej monitorowane.
1: O.
0: Właśnie, większa diagnostyka jest.
2: Dawniej nie było, bo przecież na wsi, kto tam się przejmował, że się wyciągnęło kleszcza? No,
0: nikt.
2: Nawet może dostał też gorączki, nic nie kojarzył po prostu z kleszczem, z boreliozą, ale też to no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ogóle borelioza jest bardzo złożoną chorobą, tu nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne, więc skażenie środowiska, no wiele jest przyczyn. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę brak długich, ostrych zim.
0: A to prawda, tak, bo...
2: I to wszystko, ona, tak jak mówię, z uwagi na swój taki przejście w stan takiej hibernacji, są w stanie do półtora roku, więc jeżeli nie ma długo mrozu, takiego powyżej minus 10 stopni, ale nie dzień, dwa, noc, ale chociaż miesiąc, no to taka zima nic nie robi. One po prostu przeżywają zimę.
0: Tak, tutaj
2: myślę, że to jest też główna przyczyna, aczkolwiek pewnie przyczyn jest wiele.
1: Bracie, no tak, mamy już po tym ukąszeniu, wiemy, że częstą boleriozą skażeni są leśnicy. Jak sobie radzić już, jak jest oczywiście bolerioza u nas stwierdzona? Na pewno jako zakon bonifraterski macie w tym doświadczenie. Wiem, że jest taki u was produkt jak Bolerix Forte.
2: No tak, oczywiście na podstawie tak wielu lat, prawda, obserwacji, kontaktu z pacjentami i właśnie z borreliozą stworzyli mi coś, aby temu przeciwdziałać, bo jak wspomniałem, aktywna infekcja może być nawet po przeleczeniu antybiotykami, ale choroba nie ustąpiła i pacjent wymaga dalszego leczenia. Tak, prawda, uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach, konferencjach czy kursach zielarskich, zbierałem informacje i montowałem sobie taką mieszankę, którą stosuję z dość dobrym skutkiem. One, te zioła występują też w tym produkcie, ale mogą być do oparzenia. Może je wymienię, nie?
0: No właśnie,
2: Może
0: niech też
2: ktoś
0: i
2: będzie
0: tak,
2: zainteresowany,
0: może
2: to
0: słuchacze
2: warto
0: skorzystają.
2: skorzystać. Oczywiście, no tutaj fajnie sprawdzi się andrografis paniculata. Bo rodziuszka wierchowata to jest synonim nazwy tej rośliny, bo często niektóre rośliny pod różnymi nazwami występują. Na pewno redestowicz japoński, wspomniany czystek, jeśli mamy możliwość, to kreteński, w połączeniu jeszcze korzeń szczeci, korzeń omanu, krwiściąg lekarski, pinka kora, czyli kodzi pazur, tarczyca wajkarska, to taki mój standard. Oczywiście tutaj, jak wspomniałem, borelioza przechodzi w różne stany, gdzie atakuje duże stawy, na przykład jest ta faza taka już przewlekłej boreliozy, to warto jest włączyć na przykład hakorość rozesłaną. Będzie bardzo pomagać. Jeżeli mamy takie neurologiczne objawy, często z depresją, bo niestety borelioza to już neuroborelioza, gdzie borelioza, czy tam te inne, prawda, jak Bartonella, przenikają barierę krew mózg, atakują mózg, no to pacjent niestety, i to się często zdarza, neurologiczna bezsenność i depresja, i też przechodzą pacjenci, że są traktowani jak hipochondrycy, że szukają choroby i to rzeczywiście jest depresja, jedna z takich odmian czy skutków neuroboreliozy, tej, gdzie już borelioza zaatakowała mózg. No to tutaj myślę, z takich adaptogenów warto byłoby zastosować różaniec górski, też różdżek kolczasty, ale tak jak mówię, no generalnie każdy pacjent jest inny. I każdego trzeba indywidualnie
0: Zbadać.
2: potraktować, kompleksowo, bo trzeba zawsze rozważać choroby współistniejące, przyjmowane przez danego pacjenta leki i czasem rozważa przeciwwskazania, żeby jakieś interakcje nie stworzyć. Więc no tutaj zawsze indywidualnie, ale myślę, że ten standardowy zestaw dobrze się sprawdza, potwierdzony i notowałem sobie to na różnych wykładach, konferencjach, szkoleniach, także to nie są wzięte z sufitu. Generalnie, jak już, bo ta faza neuroboreliozy jest dość zawiła, skomplikowana i tutaj trzeba pamiętać, że organizm chorego naprawdę bardzo ciężko pracuje, aby zwalczyć infekcję i
0: To.
2: potrzebuje odpoczynku, aby mógł się regenerować.
1: Czyli dobrze
2: Jest.
1: wysypiać.
2: Tak, to też pozorom ważne, bo dużo energii organizm zużywa na walkę z chorobą i tu trzeba mu pomóc. Więc ten odpoczynek generalnie jak najbardziej. No też nawet żywność jest dość istotna tutaj. No już nie będę tu jakoś tam wyszczególniał, ale na pewno unikać glutenu, cukru, natomiast dobrze sprawdzą się owoce, warzywa i o dziwo czekolada. Gorzka czekolada.
1: No, czyli
2: No
1: gorzka
2: to tutaj
1: magnes.
2: jest
0: Jest
2: przyzwolenie na
0: przyzwolenie,
2: odrobinę,
0: no tak.
2: na odrobinę przyjemności.
1: Bracie.
0: Tylko w przypadku kreszczy.
1: Bracie, bo borelioza ma też i coś takiego, swoje fazy. Czyli raz jest troszeczkę lepiej, raz gorzej, tak? Można troszeczkę wyciszyć tą chorobę?
2: No więc ona będzie poniekąd sama się uciszać też, bo ma taką formę uśpienia i jest dlatego bardzo podstępna. I tutaj by taka pierwsza faza, no to najczęściej po kilkunastu dniach od ukąszenia przez zakażonego kleszcza, kiedy powstaje ten rumień. Druga fala to już w ciągu kilku tygodni, kiedy ta borelia migruje do różnych organów, prawda? Na przykład przemieszcza się zaśladziony do wątroby, na błonku układu nerwowego. I ona wtedy objawia się permanentnym osłabieniem, bólem głowy, sztywnością karku, bólem mięśni, czy wspomniane właśnie bóle kostno-stawowe, takie ogólne rozbicie. Później znowu jest, załóżmy, trochę spokojnie, pojawia się faza trzecia. To tak w granicach 20% chorych, te właśnie objawy neurologiczne, chroniczne nerwobóle już trwają dłużej, to nie są chwilowe, napadowe. Chroniczne trwają dłużej, to już niestety zapalenie mózgu, opon mózgowych, mózgów rdzeniowych. Po roku lub 2 latach dochodzi niekiedy do stanu zapalnego, więc sprawa jest przewlekła i ciągnie się latami.
0: No i bardzo niebezpieczna zarazem.
1: Ale tak.
2: Tak, tu nie lekceważymy. Niestety, dlatego to mówię, że na borelioza, z uwagi na szczególnie tu niebezpieczne są te choroby mózgu, prawda, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo niestety to może nawet doprowadzić do śmierci, także nie lekceważymy tego.
1: Bracie, ale takie włączanie ziół. Na pewno macie już w tym doświadczenie wieloletnie. Zauważacie, jest duża poprawa, tak? U pacjentów.
2: Oczywiście, dlatego pozwoliłem sobie tu zachęcić do ziółek, bo
0: Właśnie.
2: to nie jest taka chwilowa,
0: Moda.
2: chwilowy kaprys, prawda? Po prostu, no ja już sam w swojej pracy ponad 20-letni, no od wielu lat mam do czynienia z pacjentami z boreliozą no ale tylko racja jest potrzebna dłuższe stosowanie. Pomijając antybiotykoterapię, która no, w początkowej fazie jest wysoce skuteczna, natomiast przeoczona borelioza i zastosowanie później, po tygodniach, miesiącach antybiotyków, no, nie zawsze daje
0: Efekty.
2: efekty, więc tu tym bardziej te mieszanki ziołowe stosować. No, miałem pacjentkę ze Szwecji, która przez rok czasu parzyła zioła. Oczywiście tam zawsze zachęcam, zalecam krótkie przerwy i dopiero po roku zrobiła te wszystkie badania, takie już naprawdę konkretne, sporo ją to kosztowało, ale wykluczyły boreliozę. Mam nadzieję, że na stałe. Drugim przykładem pacjent z Katowic, no to po 8 miesiącach, po 6 ci pacjenci wracają. Jeżeli parzą regularnie, no widzą poprawę. Ale też zaprzestanie nawet tych ziół, jak się poczujemy lepiej po 3-4 miesiącach, powoduje, że właśnie ta forma uśpienia
1: Powraca.
2: przechodzi w formę aktywną niestety. Choroba jest trudna, podstępna, tu nic nie jest jednoznaczne i niestety no, niczego nie można wykluczyć. Ciągle jest wiele, mnóstwo badań i szukanie przyczyn, skutków, więc temat nie jest zamknięty i ważne jest, przynajmniej jeżeli możemy zapobiegać, leczyć ziołami, które no z całym szacunkiem oczywiście do antybiotyków, ale no, nie są, mają tych działań ubocznych. No, wiemy, antybiotyki są konieczne, ale one tną bakterie złe, ale i dobre, prawda?
0: Tam właśnie.
2: I tu, no, później znowu to robi się błędne koło, bo spada odporność, a ona jest kluczowa w walce z boreliozą i w ogóle z chorobami systemu odpornościowego i immunologicznego. To jest nasza tarcza antybakteryjna, antywirusowa i ona musi działać z zarzutu. W przeciwnym razie wyleczymy boreliozę, a wykończy nas, no nie wiem, zwykła grypa.
0: Czy pospolity katar? Tak. To też wszystko jest bardzo płynne, tak jak brat tutaj nam wspomniał.
2: No dlatego zastrzegam, że to nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne. Niestety różne są efekty, różne, wszystkiego się można spodziewać i trzeba mieć tego świadomość, że tu niestety nie jest tak prosto z tą chorobą i
0: I musimy
2: trzeba być.
0: ostrożni, musimy być ostrożni, panie
2: Być
0: profesorze.
2: przede wszystkim zawsze
0: Tak.
2: lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Czyli
2: I to jest
1: takim,
2: kluczowe.
1: bracie Pio, taką puentą dzisiejszej naszej audycji, to tak, przechodzimy ze spaceru, w ogóle wychodząc na spacer, ubieramy się odpowiednio i wracamy sprawdzamy, czy gdziekolwiek nie ma kleszcza, a też umiejętnie musimy podejść do tego, jak mamy tego kleszcza wyjąć i będziemy, to już jakiś sukces.
0: No i musimy się obserwować, tak. To jest...
2: W zasadzie to jest kluczowe w tej pierwszej fazie, bo tutaj możemy zapobiec. Jak się choroba rozwija, to już tak łatwo niestety nie jest. A zapobiec możemy przez właśnie takie okrywanie ciała optymalne, na ile to możliwe, bo zwykle idziemy, kiedy jest ciepło, jest trudno, żeby się tutaj, prawda, ubierać zamkniętym, żeby człowiek nosa było widać, ale to jest niestety w przypadku kleszczy no, najlepsza metoda. No i właśnie później zdejmujemy, sprawdzamy, bierzemy prysznic i jesteśmy spokojni.
1: A brat też tak chodzi ubrany do lasu?
0: Oczywiście.
1: Ale przewrotne pytanie.
2: No, ja generalnie no muszę, ponieważ nie miałem wiele razy kleszcza w życiu, wyciągałem sam różnymi metodami, nie zawsze takimi, bo to było dawno. Teraz no, będąc pastorza, to trochę może mniej. Natomiast mnie kochają komary.
0: No, to brat
2: idzie grupka ludzi, wszyscy spokojni, a nade mną komary krążą, aż mlaskają, po prostu idzie żarełko, prawda? Więc ja się rzeczy muszę się zabezpieczać, bo inaczej to...
0: Co ja brata bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Jest. Wszyscy tak, idą dookoła i tam komara nie ma, a...
1: Od czegoś to zależy? Wczoraj... Od krwi?
2: Tak, to też tam pewnie grupa krwi, też no, zapach potu, tak jak wspomniałem. Coś mam sobie takiego, co przyciąga do mnie.
1: To ja jestem szczęściarą, bo nie mam.
0: Przysmak komarów i kleszcze.
1: Brat Pio i Piotr.
0: Tak. Też na P, obydwaj.
1: Bracie, dziękujemy za wyczerpujący wykład.
0: Tak, dziękujemy za wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom rozjaśniliśmy trochę temat kleszczy. Nie można się, moi drodzy, bać ich. Warto wychodzić na zewnątrz, warto iść do lasu na działkę czy gdziekolwiek. Tylko trzeba zastosować oczywiście odpowiednie zabezpieczenia i możemy spokojnie sobie chodzić. Kleszcze były z nami, pewnie były nawet jeszcze przed tym, jak ludzkość na Ziemi się pojawiła. Są, będą, więc
1: dobrze.
0: Musimy z nimi żyć.
1: Ale dobrze, ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, może trudne, bracie Pio. Przecież są też i szczepienia.
0: Myślisz?
2: Tak, zetknąłem się tam. Nie chciałbym powiedzieć szczegółów w tej chwili. Nie znam szczegółów, ale są, pojawiają się, tak, na odkleszczowe zapalenie mózgu, więc... To sprawa indywidualna i tam oczywiście w porozumieniu z lekarzem, tak, ale jest możliwość szczepienia, są szczepionki. Szczegółów nie znam, więc tutaj jakoś tam nie będę
1: opowiadał,
2: ale zetknąłem się tak, że pojawiają się szczepionki, więc oczywiście każdy...
1: Musi podejść indywidualnie. No i tego trzymajmy się, drodzy Państwo, ale tak jak brat Pio zauważył i tu Piotr i ja, ubierajmy się, sprawdzajmy po każdym spacerze. Przed nami okres letni, kiedy często wychodzimy, jesteśmy na zewnątrz, na łonie natury.
0: Nie zamykajmy się w domach, tylko wychodźmy na zewnątrz. Właśnie po to jest lato. Krótkie zresztą w naszym klimacie, więc trzeba skorzystać z tego i nie bać się, bo tak czy inaczej.
1: A zawsze są bonifratrzy.
0: Tak, trzeba.
2: Nie dajmy się zwariować. Tak.
0: Dokładnie.
2: Bonifratrzy, jesteśmy po to, aby wam pomóc. Tak. Zawsze służymy radą.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Naszym dzisiejszym gościem był brat Pio z Zakonu Braci Bonifratrów. Bardzo dziękujemy za rozmowę na temat kleszczy. A ze studia żegnają się z państwem
1: Bożena
0: i Piotr. A z Krakowa
2: brat Pio, wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Nie śnijmy o koszmaru, o kleszczach.
0: Tak jest.
2: Cieszmy się życiem, latem i dobrego, miłego nocy i wypoczynku i czasu.
0: I my
2: z Panem
0: również,
2: Bogiem.
0: I my również życzymy Bogiem. Naszym słuchaczom. Z Panem Bogiem. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

mam w życiu wielkie wzięcie, każdy do mnie lgnie. Lecz mam jedną wadę, że kiedy spać się kładę, okropnie jakiś strach nawiedza mnie. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego? Choć mam pokoiki, łóżeczko własny, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore, przed spaniem piję, może sen nadejdzie już.

pan nie chrapie, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, do mnie chodź.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa,
0: tak.
1: Tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że

radio, muzyka, pogoda. I tak oto minęła godzina 8. Zapraszam na dzisiejszy pogodowy komentarz. Tak, nad nami układ niżowy, z którym związany jest front chłodny przechodzący przez obszar Polski, przemieścił się już nad Finlandię oraz północno-zachodnią Rosję. Związana z nim strefa frontowa rozciąga się obecnie od północno-zachodniej Rosji przez Białoruś, Ukrainę, południowo-wschodnią Polskę, Słowenię, Austrię aż po północne Włochy. Front rozdziela dwie odmienne fizycznie masy powietrza, gorącą masę zwrotnikową, która przez ostatnie dni zalegała nad naszym regionem, oraz znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie napływające z północno-zachodniej części kontynentu. A ciśnienie dzisiaj nad Polską wynosi około 1018 hektopaskali na wschodzie, 1020 na zachodzie kraju, przeważająca część Polski znajduje się już pod wpływem klina wyżowego związanego z wyżem z nad zachodniej Europy. W chłodniejszej masie powietrza polarnomorskiego jedynie południowo-wschodnie krańce kraju pozostają jeszcze w zasięgu pofalowanego frontu chłodnego oraz zalegającej tam cieplejszej masy powietrza zwrotnikowego. Doskonale widoczne jest to na mapach topografii barycznej, gdzie temperatura nad południowo-wschodnią Polską wynosi obecnie plus 14, plus 16 stopni, w centrum około plus 10, natomiast na północy spadła już do 6-7 stopni. Wyraźnie pokazuje to napływ chłodniejszej masy powietrza do Polski. Dziś na przeważającym obszarze kraju przyniesie wyraźną ulgę od ostatnich upałów. Temperatura maksymalna przeważnie od 24 do 26, na północy od 19 do 22. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się jeszcze bardzo ciepła pogoda z temperaturą 27-29. Początkowo na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie małe, jednak w ciągu dnia rozwiną się chmury kłębiaste oraz warstwowo kłębiaste, powodując wzrost zachmurzenia okresowo do umiarkowanego. Jedynie w strefie frontu chłodnego na południowym wschodzie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże z chmurami cumulonimbus, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami o dość dużej intensywności. Tyle pogodowego komentarza, a już za chwilkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą, na które serdecznie zapraszam.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta. Węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
2: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówię, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mhm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mhm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, mm-hmm. listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, bo są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie. Zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mm-hmm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówić o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, mm-hmm. u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje. Musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki. W ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana. I ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Mhm. Że jak ktoś urządza tam jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. Mhm. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Mhm. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
2: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
2: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej możemy mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożone i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Mhm. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
2: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptował się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Mhm. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla jeżeli
2: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej odżłowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera, ta ilość histamin jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histamin jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi. I we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala. Prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niesterydowe leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze nie. Na świecie? Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
3: tak,
2: czy Wielkanoc. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej, tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić i ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane, cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść, ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, to zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady, ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia i okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony, natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
3: Potrzebne. Roślina miała
2: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
2: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i te ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
2: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
2: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Mhm. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować. Mhm.
3: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
2: mieć? To znaczy, tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. Mm-hmm. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
3: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
2: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Mm-hmm. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć i stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda, wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda, że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda, bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają i zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy. I na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład, te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju. I dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół. Bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo ową trubce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy, z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
3: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
2: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
3: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmieni
2: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam, także jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
3: Mhm. Dziękuję.

Nie tańczę. Nie piję. No nie gram w karty. Słowo! Najwyżej w durnia. To mówiłem już. Nie tańczę. Niewiele lat, we włosach wiatr, a ludzie mi mówią kapitan. I szepczą coś i wołają, choć zatańcz raz i dwa, bo świta. Nie mówię nie i bawię się i z każdą rozmawiam jak z siostrą. A potem pa i do domu marsz, bardzo proszę nie tak ostro. Bo ja cały jestem mamy, moja mama to ho ho ho ho. Z mamą bardzo się kochamy, mama mi, mama mi, mama.

Nie jestem z kamienia i nie wszystko jest we mnie z Edypa. I mało brak, bym powiedział tak, gdy dziewczyna mnie zapyta. Więc jakiś czas ja daję gaz i już nie rozmawiam jak z siostrą. Lecz potem pas i do domu Mars, szyk, bardzo proszę nie tak ostro. Bo ja cały jestem mama, moja mama to ho, ho, ho, ho, ho.

0: Nie, nie byłem karany.
1: Stosunek do służby wojskowej?
0: Obojętny. Nie należę do żadnej organizacji. Ani do kółka. Słowo.
2: Tak bywa, że ktoś wciąga mnie i zatruć mnie chce polityką. I woła coś i namawia, chodź, ruszaj z nami za ryzyko. Nie mówię nie i bawię się, idea ta w sobie wciąż gasma. Lecz potem paj do domu marsz, proszę sobie wziąć te hasła.

Mama, mama, mama, czemuś ciebie taki luter? Mama powie lub całkiem bez słów, może nagle zabrać skuter. Mama mi, mama, zabrać skuter. Nie do

radio, muzyka, pogoda. I tak oto minęła godzina 9, czas na kolejną prognozę pogody. W tej chwili na termometrach z Ławieśmała i okolice 19 stopni, temperatura odczuwalna 17 stopni, słońce wzeszło 13 minut po godzinie 5, a zajdzie o 20:31, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o godzinę 40 minut już. A dziś w dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo na Pomorzu duże i tam początkowo słabe opady deszczu. W centrum na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi stopniowo od zachodu rozpogodzeniami. W południowo-wschodniej części Polski przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na południowym wschodzie wiatr północny, a w czasie burz porywy wiatru do 90 km. Na godzinę. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę piaskowe kąpiele i grzęda, czyli o kurach. Radio Kuropatwa, więc o kurach warto opowiedzieć. Zostańcie z nami.

0: Rozmawiam z dr Moniką Łukasiewicz z Zakładu Hodowli w Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani Moniko, będziemy mówić o drobiu, o udomowionym ptactwie domowym, do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki, ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojlerach, które dostarczają na rynek polski nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić, pielęgnować swoje pióra. Lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka, na głos, w związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duży, czy nieco mniejszy, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane. Zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt. Tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak? Ale generalnie...
0: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwaniu tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
0: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
1: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak, i nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi. Myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. No i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma w większą możliwość do wyrażania chociażby strachu i jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
0: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
1: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe, tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak, do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, użyczać sobie kąpieli takich słonecznych. Ta w klatce tego nie ma, tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta co jest na zewnątrz może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak? Ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, i I ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości, tak? Bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlera, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso, czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolno rosnące i oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolno rosnące kosztują zdecydowanie więcej i jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizyko-chemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
0: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi? W takich warunkach niefermowych, że tak powiem.
1: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszana, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku.
0: Otwarte okno wystarczy?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą, tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe stadko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak, czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. Wyposażenie na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości, to też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkową możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak, i wywietrzenie kurniczka, i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
0: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
1: No oczywiście wybieg tak, no on, zamknęłam się troszeczkę w okresie zimowym, oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no bardzo wskazany, tak. Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują, czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał, i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobierania tej zielonki naturalnej, tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałaby się, a propos tego kurnika, jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przysparzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże, i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki, wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki, i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby Brahma albo Kochiny, które ważą nawet 10 kg, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika, wszystko zależy, co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe, one będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały i to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak, chcą czy nie chcą.
0: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
1: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych, czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęś jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klombach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęś jest tym takim związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej. Natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazwać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
0: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
1: Troszeczkę się na pewno różni.
0: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
1: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Czuję się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje. I na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej. No nie trzeba nam tłumaczyć. Natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów. A więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają. No i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje we znaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi, nowymi, smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie można powiedzieć są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary. Przynajmniej powinna płynąć, że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo, tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie
i wtedy wyręcza się właśnie zakonami.

innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze, i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja, i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego. Co jest ich inspiracją? Dlaczego oni wybierają życie zakonne? Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę wrót czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć, tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą
wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia, jak gdyby, deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu, tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat, bardzo często jak zakonnice próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien
jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy. Inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy, jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polega właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku, ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne, wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja.
przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często, coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie
oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w Kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi. To wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska, to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu, jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. Życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko i takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon. Są też struktury
koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych zakonów męskich, zakonów żeńskich i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni, wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane, niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że przyszłość ich nie jest taka pewna, jak jeszcze 100-200 lat temu. Tendencja spadkowa w powołaniach i męskich, i żeńskich jest oczywista i ona nie jest ukrywana. We wszystkich statystykach kościelnych, oficjalnych, te liczby znajdziemy. Jak w Polsce to wygląda dzisiaj? No, w wielkim skrócie mamy około 18 tysięcy sióstr zakonnych. W PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej
odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą franciszkanie, salezjanie, palotyni. Zakony, które oprócz tej misji ewangelizacyjnej, opowiadania o Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim chętnym do słuchania, prowadzą też oczywiście działalność edukacyjną w swoich własnych instytucjach, w swoich szkołach. Można dyskutować na ten temat, jaki jest poziom, jaki jest efekt, ale lepiej jest, żeby młodzież szła do jakiejkolwiek szkoły, niż żeby w ogóle kończyła edukację na szkole podstawowej. Tak to wygląda i teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też można powiedzieć narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo, jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, w zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie, bez jednego oka. Mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny
służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw. A potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Róża Czacka, bardzo ciekawa postać, też z dobrej tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny, wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona, razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może pamiętamy, ale jedną też z wybitnych kobiet w polskim kościele, w życiu zakonnym, jest święta od niedawna, Urszula Leduchowska. Też postać bardzo ciekawa, o bardzo skomplikowanej drodze, ale w końcu te wszystkie komplikacje ustąpiły i ona była też jedną z tych zakonnic, które były szczęśliwe, że wybrały tak, jak wybrały, mimo wszystkich ciężkich doświadczeń, które je spotkały. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący, te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy
innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem. W Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym Kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w Kościele i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy. Natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi. No i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita Kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy w latach 80., zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa. Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają?
zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mnie się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłam drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. Jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata i to jest po prostu nieporozumienie, jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że jest ten świat świecki, jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olech, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25. No to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda? Tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Olech, mówi tak: nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg. Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc
Spróbujcie, mówi siostra Olech, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się uważam, bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być? Jaki z tego będzie miał ten świat pożytek? My sami, nasi bliscy? To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą. Jak Belfer to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu, a druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, do czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim Kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losem. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb, a ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli głosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści Benonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do Benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
1: takie
2: później.
1: Zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak. Kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, ten charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2, i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z probostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat, powiedzmy, tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali, jak wspomniałem przed chwilą, też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
0: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
1: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
0: Wiemy.
1: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żywartowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla koło Wiskitek. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja, między innymi bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat w Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został uświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubińskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata, młodszego Rogera, i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia, ojca Hammerle, udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawny, poprzedni wiek był kościół dominikański, pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać. Myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
1: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej. I tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwo tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka. I teraz pozostał ostatni etap, właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
0: Daj Boże, żeby tak się stało.
1: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliżymy jeszcze lepiej też ojciec Bernard Łubieński, we wspomnieniach, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
1: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
1: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszej serii. Moim gościem ksiądz dr Jacek Wróbel i kontynuujemy dalej rozważania na temat relacji, różnych relacji, które człowiek powinien uporządkować. Rozmawialiśmy już o relacji do Boga, do świata, do ciała. No i dzisiaj chciałabym porozmawiać o ostatniej relacji, dla której dla Hildegardy jest ona równie ważna i taka, która gwarantuje nam zdrowie, a mianowicie o relacji do duszy. Tutaj mówimy czasami właśnie duchowości, psychologii. Jak to jest tam właśnie? Czy to duchowość, czy psychologia? Co Hildegarda miała na myśli? Jak ona to widzi? Jakie narzędzia nam podpowiada, abyśmy mogli ten obszar uporządkować i te relacje właściwe mieć?
1: To ciekawe, co powiedziałaś, że do duszy, bo tak mówi Hildegarda. Mhm. Ale to, co ona rozumie pod tą duszą, to nie jest to, co my rozumiemy pod duszą. Bo nam się wydaje, że jak mówimy dusza, no to, że dusza to jest jakieś coś, że jak duch, tak? Jak ktoś umrze, no to ta dusza gdzieś tam może chodzić. Nie wiemy, jak to jest tak naprawdę. Wierzymy, że Pan Bóg jakoś to załatwia i wskrzesza umarłych. Natomiast dla Hildegardy dusza to są postawy człowieka. Ona się nie zajmuje rozważaniami, czy dusza tam coś waży, ile waży dusza.
0: Czy taka psychologia, czy może, można tak, powiedzieć, współczesna.
1: Tak, dlatego właśnie, dlatego często się mówi, że to jest psychologia świętej Hildegardy. Ale to też nie jest psychologia taka, którą my dzisiaj rozumiemy, że psychologia, czyli nauka o psychice, czy o emocjach. Bo psychologia dotyczy, nie tylko oczywiście, bo to, o czym powiemy, jest to pewna przestrzeń psychologii, którą nazywamy behawioryzmem od zachowań. Ale jak mówimy psychologia, to raczej mamy na myśli właśnie emocje, to, że sobie z nimi nie radzimy, no i co zrobić, żeby jakoś sobie ulżyć w tych emocjach. Natomiast Hildegarda prezentuje dość odmienną postawę, taką psychologię biblijną, można by powiedzieć, ponieważ my często myślimy, że nasze emocje, czy nasze zachowania i postawy zależą od tego, jak my się czujemy, czyli od naszych uczuć, emocji. Jak ktoś na przykład stał lewą nogą, jak to mówimy, i tam, czy tam nie ma słońca za oknem, jak to dzisiaj na przykład, no to ja już nie zrobię tego czy innego, bo jestem smutny i w ogóle wszystko jest bez sensu. Natomiast dla autorów biblijnych myślenie o człowieku jest zupełnie odmienne. I dla Hildegardy, która z tej tradycji wyrasta i tak samo myśli o człowieku, jest dokładnie odwrotnie. Otóż to, jak my się czujemy, zależy od tego, jak my się zachowujemy. Czyli najpierw jest zachowanie, najpierw trzeba wymusić to zachowanie i dopiero później z tego to zachowanie generuje stan naszych emocji, nasze samopoczucie. Jest dokładnie odwrotnie. Dla wielu ludzi jest to nie do przejścia, nie do przyjęcia. Jak to? Przecież ja się czuję, nie mogę czegoś zrobić, bo
0: źle czuję.
1: Nie mogę być radosny, bo jestem smutny. A autorzy biblijni mówią właśnie nie. Tańcz, klaszcz, często takie są zachęty do chwalenia Boga, na przykład tańcem, czy klaskaniem, czy są różne określenia na to, jak tę chwałę Bogu oddawać. I dopiero to generuje nasze samopoczucie, właśnie szczęście, czy poczucie szczęścia, czy poczucie spełnienia, radości i tak dalej. Więc to myślenie idzie odwrotnie u Hildegardy, czyli najpierw są postawy i później dopiero z tych postaw wynika to, jak my się czujemy.
0: Ja definiuję chyba 70, tak? Dwie postawy.
1: Tak, 72. 35 par.
0: Nie, 70 postaw chyba, 35 par,
1: 35,
0: tak?
1: 35 par, czyli tak, 70.
0: Czyli 70, czyli 35 pozytywnych, takich prozdrowotnych i 35 negatywnych.
1: Dokładnie. I one są opisane w jednej z ksiąg, która
0: wizyjnych.
1: Tak, została nam zostawiona, napisana przez Hildegardę. Liber Vitae Meritorum. I to jest, właściwie to nie jest traktat, to jest zapis pewnych wizji. Te wizje Hildegarda miała w latach 1158-1163 i one, właściwie to nie były wizje, bo my znowu dzisiaj mówimy, jak wizja, to że ktoś tam patrzy się w niebo, czy tam jakoś nie ma kontaktu ze światem tym materialnym, tylko widzi jakąś tam coś, prawda? I czy tam jakiś przekaz ma od Boga, czy tam od aniołów i później tym się dzieli z nami. Dla Hildegardy te wizje były bardziej intuicją, pewnym sposobem rozumienia, że ona jakby to było oczywiste dla niej, że coś jest właśnie takie, a nie
0: patrzy
1: inne.
0: Patrzy na coś i tak, widzi i od razu interpretację.
1: I ona miała wizję właśnie takiej postaci ogarniającej wszystkie sfery stworzenia, kosmosu, takiego dzisiaj powiedzielibyśmy, funkcjonuje w teologii współczesnej takie pojęcie Chrystus kosmiczny, czyli Chrystus, który ogarnia ten logos boski, przez który Ojciec stworzył świat. I ta postać przejawia się przez te wszystkie wizje w kontekście właśnie różnych atrybutów, którymi są właśnie te cnoty i wady. I one są przedstawione symbolicznie w postaci różnych...
0: Postaci
1: albo różnych takich hybryd stworzeń, jakieś na przykład jest jakiś na przykład rak, czy tam postać pół człowiek, pół na przykład jakiś koń, albo na przykład jakiś pół rak, a pół jakiś lew. Takie hybrydy, jakieś takie dziwne, niczym z obrazów, dziwne stworzenia, niczym z obrazów Hieronima Boscha. Właśnie takie... Oczywiście te negatywne kojarzono się z wadami, a te właśnie postaci ludzkie z notami, chociaż też nie zawsze.
0: Czyli tak naprawdę to jest opis tego, jak ona widzi ten nieporządek, tak, przy danej postawie. Czyli jak mamy postawę negatywną, to bardzo często są to takie no, niezafajne obrazy z tego, co ja pamiętam, prawda, postaci. I to pewnie jest to wnętrze, co się tam dzieje w człowieku, który reprezentuje daną wadę, prawda? Także można powiedzieć, że przynajmniej tak w ten sposób próbowała to zilustrować.
1: To ta wizualizacja, ona jest o tyle ciekawa, że łatwiej pozwala nam zrozumieć czy nazwać to, co się dzieje w naszym wnętrzu. My nie zawsze potrafimy nazwać to, co się dzieje w nas. To jest szalenie trudne. Temu służy literatura. Po co się uczymy literatury polskiej? Na przykład mieliśmy język polski w szkole. Po co? Żeby znać imiona czy nazwiska poetów czy pisarzy? Nie. Po to, żeby czytając lektury czy poezje takie czy inne, abyśmy mieli narzędzia do wyrazu tego, co jest w nas, do nazwania pewnych stanów, przeżyć, emocji, które w nas są. Oczywiście one nie zawsze nazwą wszystkie stany, ale literatura, poezja pomaga nam to nazwać. I tak samo Hildegarda pomaga nam to nazwać. Z tym, że język abstrakcyjny, no trzeba mieć dużo wiedzy, żeby czy też to wykształcenie, naczytać się dużo rzeczy, żeby język abstrakcyjny umieć wykorzystać i nazwać pewne stany, nazywać, ubierać w pojęcia. To jest szalenie trudne. Natomiast obrazy są bardziej symboliczne i one...
0: Ułatwiają
1: tak, po prostu. Każdy człowiek, patrząc na ten sam obraz, będzie miał inne skojarzenia. Będzie inaczej go interpretował, inaczej rozumiał. Co innego będzie mu pokazywał ten obraz. Więc te obrazy u Hildegardy pełnią taką rolę takich symbolicznych, takich triggerów, jak to się mówi po angielsku, takich katalizatorów, które wyzwalają pewne... Zresztą podobnie Biblia działa. Też jak się medytacje biblijne robi, to bo Biblia to są obrazy, to są historie ludzi. Tak, w Starym Testamencie proroków, czy innych postaci, czy Pana Jezusa na przykład, czy apostołów w Nowym Testamencie. I te obrazy pozwalają nam, ułatwiają nam bez, może niezbędnego, ale bez nadmiernego przygotowania intelektualnego, bez nadmiernych studiów, nazywać to, co jest w nas, to, co jest najważniejsze, właśnie te ważne postawy. Oczywiście ta lista 70 postaw nie jest kompletna. Być może na pewno jesteśmy w stanie dodać inne postawy, które akurat nas współcześnie dotyczą, czego nie było w czasach Hildegardy, ale myślę, że człowiek tak się nie zmienia.
0: Tak, myślę, że to są główne rzeczy, które jakby uporządkowanie ich spowoduje, że jakby zaczniemy zdrowieć, tak? Czyli jednak dla Hildegardy ta nienamacalna część właśnie naszego zdrowia, typu nie kaszel, ból gardła, tylko właśnie ta choroba duszy jest nawet, tak jak ona mówi, często najważniejszą przyczyną, którą musimy wyrugować, żeby do tego zdrowia powrócić.
1: Tak.
0: I trzeba to znaleźć w sobie, tak? Odkryć, czyli stanąć w prawdzie, ponazywać to wszystko, bo też nie wszyscy mają wgląd w siebie, tak? Także myślę, że te postawy właśnie Hildegardy też pomagają nam gdzieś się przyporządkować i sobie nakreślić taki plan działania. Więc też zachęcamy do tego, żeby bo na stronie towarzystwa też zamieszczamy teraz opisy tych cnót i wad i też te rysunki, które grafik właśnie próbował odtworzyć, to co Hildegarda ma na myśli, ale jakoś tam mogą one pomóc, jest to ciekawe. Na natomiast każdy musi tą pracę wykonać. No nie, nie wiem, no czy tak. Może podamy tego... jakieś przykłady.
1: Tu nas nikt nie wyręczy. Mhm. Musimy, no ta droga musi być zrobiona przez nas, przez każdego człowieka. I to też jest cenny wkład Hildegardy mhm. we współczesność, bo mhm. dzisiaj też no tak jest, że chcielibyśmy, no boli nas tam głowa czy coś, no to bierzemy tabletkę i już. A to nie jest takie proste. Ta głowa boli dla czegoś, z jakiegoś mhm. powodu. Ona, to jest jakiś proces i dobrze wiemy na postach, że można to, ten ból zniwelować innymi sposobami, ale one wymagają czasu, wymagają naszej troski, wymagają naszego mhm. zajęcia się sobą mhm. lub innymi sprawami. I dlatego tu jest to, ta praca nasza jest szalenie ważna. Ten proces, który, czy ta praca, którą włożymy w zmianę naszych postaw jest tak szalenie ważna. Ale to też jest ciekawe, że to jest wykonalne przez każdego. Mhm. Bo to, że ktoś powie, ja jestem nieszczęśliwy i taki jestem. No to ja nie wiem, dlaczego on jest nieszczęśliwy. Ktoś powie, a bo ja tam mam pecha, albo nie wiem, bo ja to jestem taki czy inny. Taki jestem, takiego mnie Panie Boże stworzyłeś i takiego mnie masz. Mhm. Natomiast i często nie wiemy, dlaczego tacy jesteśmy. Ktoś mówi, bo ty jesteś tam jakiś. Mhm. No a ktoś mówi, no jestem taki i co Pan mi zrobi? Nie wiemy, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, dlaczego wchodzimy w takie relacje, a nie w inne. Nie wiemy, dlaczego doświadczamy właśnie takich sytuacji, a nie innych. Często sami je generujemy, nie mając świadomości. I to jest bardzo trudne, żeby to odnaleźć. Tym się zajmuje właśnie współczesna psychologia, mhm. czy współczesna terapia.
0: Terapia. Mhm.
1: Ale jest taka część psychologii, która się nazywa behawioryzmem, czy behawioryzm. Mhm. I on zajmuje się zachowaniem ludzkim, mhm. czy wymuszeniem, na przykład wymuszaniem, czy wychowanie. I to jest terapia behawioralna, ponieważ uczy pewnych zachowań, określonych zachowań. I te cnoty i wady, czy tak jakby cnoty, które proponuje Hildegarda, a może bardziej lepiej mówić postawy, mhm. nie cnoty, bo nam się cnota źle kojarzy dzisiaj. Nie o to chodziło Hildegardzie. One są wykonalne dla wszystkich, bo to jest prosta sprawa. Rób tak, a nie rób inaczej. Mhm. To łatwo. Oczywiście, może nie chcieć tego zrobić, mhm. ale ja wiem, co mam zrobić. Wystarczy to zrobić.
0: Mhm.
1: Czasami to wymaga wysiłku i tak dalej, ale ja wiem, co mam zrobić. I to jest konkretna sprawa, konkretna rzecz. To jest konkret. To nie jest jakiś tam może tak, może nie, ale czy tam grzebanie w sobie, czy grzebanie w jakichś tam swoich, w historii swojego życia. To jest konkretna rzecz. Zrób mhm. to. Spróbuj to zrobić. Mhm. Może ci się nie uda raz, drugi, trzeci, ale za dziesiątym ci się to uda.
0: Tak, Hildegarda tak pięknie mówi, dawaj sobie zawsze nowy początek, czyli próbuj.
1: Tak.
0: Nie, jak czasami nam się coś nie uda, to mówi, a rezygnujemy, poddajemy się. Ona mówi, próbuj cały czas, po prostu małymi kroczkami. Może podamy jakieś przykłady takich ciekawych cnót i wad, które będą tak ilustrowały mniej więcej właśnie sposób, w jaki Hildegarda o tym mówi, bo to myślę, że może być ciekawe dla naszych widzów.
1: Tak, ciekawe też jest to właśnie w tych parach cnót i wad, postaw, umówmy się, bo cnota... Znowu pojęcie cnota dzisiaj oznacza nie to, co Hildegarda miała na myśli, więc lepiej używajmy pojęcia postawa. Mhm. Więc te pary cnót, postaw właściwych i niewłaściwych, one odnoszą się do jakichś części naszego ciała u Hildegardy. Hildegarda zawsze łączy je, czy te postawy, łączy z jakimiś częściami ciała albo z narządami. Mhm. I to są bardzo ciekawe połączenia, czasami takie, na które byśmy nigdy nie wpadli. Nie wiemy dlaczego. Oczywiście ja ani nikt z nas nie próbuje udowadniać, że to tak jest, albo tak nie jest, czy kiedyś ktoś tam zarzuca mi, że to nieprawda, tak nie jest. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tak mówi Hildegarda. I to warto się nad tym pochylić, tak myślę. I ten przykład, o którym powiedziałaś, czy który zaproponowałaś, to tak z takich ciekawych par, to jest na przykład taka para otwarcie na wieczność i absolutyzacja doczesności. Czyli negatywna postawa to jest absolutyzacja doczesności, czyli to, co jest teraz, to jest tylko jest to i nic więcej mnie nie interesuje. I przeciwna postawa, pozytywna, otwarcie na wieczność. I ona łączy tę parę z oczami. Oczywiście to połączenie trzeba rozumieć w sposób symboliczny, bo jak ktoś powie, no ja jeżeli noszę okulary albo gorzej widzę, to znaczy, że jestem nieotwarty na wieczność, mm-hmm. że nie zajmuję się sprawami Bożymi? Nie. Bardziej chodzi tu o pewną symbolikę. I jak czasami mówimy, ktoś ma na przykład oczy duszy albo jest właśnie jakoś, że widzi więcej. Mm-hmm. On widzi więcej. Więc te oczy, one są mhm. pewnym symbolem tego, że ktoś widzi więcej. Nie tylko to, co materialne.
0: Otworzył się może na ducha, ale, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Świętego, który go prowadzi.
1: Tak, mhm. tak, tak. Mhm. Albo inna para taka właśnie, poszanowanie granic, lekkomyślność. Mhm. Na przykład, czyli negatywna postawa to jest lekkomyślność, a pozytywna poszanowanie granic. Mhm. Ja bym tego tak nie połączył. Mhm. Poszanowanie granic, no to bym połączył z nieszanowaniem granic.
0: Tak, ona ciekawie to czasami
1: tak,
0: zestawia.
1: Tak, ona to zestawia z lekkomyślnością. I to nieszanowanie granic, to przeciwna ta postawa wobec nieszanowania, nieposzanowania granic, mhm. poszanowania granic, to jest lekkomyślność. To znaczy, jeżeli ja nie szanuję drugiego człowieka, jeżeli nie daję mu wolności, nie daję mu przestrzeni do autonomii, nie zostawiam autonomii mhm. drugiemu człowiekowi, to jest lekkomyślne, postępowanie lekkomyślne. Mhm. Nie tylko wobec tego drugiego człowieka, ale też wobec siebie, bo to nie przyniesie na pewno dobrych mhm. efektów, dobrych skutków. I ciekawa jest historia, tak, z czym ona to łączy? Mhm. Z nosem. Mm-hmm. I mówimy na przykład, czego wtykasz nos w nie swoje sprawy?
0: No tak.
1: Czyli szanuj granice. Nie pchaj się tam, gdzie nikt cię nie zaprasza. Mm-hmm. To jest... Można sobie na medytację wziąć nawet te postawy. Nie tylko potraktować to jako konkretną wskazówkę, ale na medytację...
0: Przepracować.
1: Z czym mi się to kojarzy mm-hmm. właśnie? To, że ja bym tego tak nie połączył właśnie. Że to, a dlaczego ona to tak połączyła? Dlaczego mm-hmm. to jest tak? I jeszcze jedna taka mhm. para mi się kojarzy, taka, która może z cnotą się bardziej kojarzy, bo cnotę kojarzymy tak z przestrzenią seksualną, mhm. człowieka, seksualnością, cnota, czy ktoś jest cnotliwy albo niecnotliwy, to mhm. chodzi o sferę seksualną. Natomiast Hildegarda tylko raz wspomina o właśnie takiej tej sferze seksualnej, mówiąc o lubieżności. Lubieżność zestawia... My byśmy zestawili, to ja bym zostawił to na przykład z czystością, tak? Lubieżność tak. i czystość, czyli mhm. wstrzemięźliwość na przykład. Natomiast ona zestawia to z dojrzałością psychoseksualną. Mhm. Lubieżność z dojrzałością, czyli nie chodzi o to, że ciało czy seksualność jest zła, jak to często niektórzy myślą, nie wolno, seksualność to brzydkie rzeczy. Seksualność jest dobra, bo Pan Bóg ją stworzył. Mhm. Mężczyzna i kobieta, czy męskość, kobiecość, to jest obraz Boga biblijnie.
0: Tylko, aby z tego skorzystać, dojrzale trzeba na to
1: dokładnie, do tego
0: patrzeć,
1: trzeba
0: tak.
1: dojrzewać, mhm. do tego mhm. trzeba dorastać. No i te zestawienia właśnie, ten sposób myślenia Hildegardy jest niesamowicie ciekawy i on zupełnie wykracza ponad to, do czego my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni.
0: No właśnie, czyli zapraszamy Państwa do tego, aby najpierw rozpoznać w sobie te postawy właściwe i niewłaściwe, aby móc nad nimi pracować i aby zyskiwać zdrowie, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy właśnie mówi się o takim zewnętrznym dbaniu o zdrowie, czyli tak, nośmy maseczki, zachowujmy dystans. No mnie zawsze ciekawi, dlaczego nie podajemy takich naprawdę konkretnych środków właśnie, żeby dbać o tą odporność i jak o tą odporność dbać, czyli jak uporządkujemy swoją głowę, mówiąc kolokwialnie, czy uporządkujemy swoje ciało, nadamy właśnie jakiegoś rytmu naszemu stylowi życia, to myślę, że to będzie silniej działało prozdrowotnie niż takie zewnętrzne rzeczy. Także zachęcamy Państwa do tego, aby tą próbę podjąć i aby ze świętą Hildegardą tą drogą kroczyć ku zdrowiu, ku odporności, ku szczęściu. Także dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

Czekamy, zaczynamy dzisiejszą Kuropatwę w kuchni. Program nasz kulinarny, który powstaje dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. I dzisiaj tematem, tak jak wspomniałem na początku po prognozie pogody, nabiał w dietetyce Świętej Hildegardy omówimy najpierw, później przeskoczymy szybko do ryb, no i na koniec programu dwa przepisy, które na pewno się Państwu spodobają. Zaczynamy. Czas na nabiał. Do odważnych świat należy, moi drodzy, choćbyśmy mieli takie schematy strącone z piedestału o zdrowym mleku, to bierzemy się dzisiaj za ten temat. Moje dzieciństwo to też oczywiście wakacje na wsi, wychowałem się na wsi, no, zatem biegało się do sąsiada, który był gospodarzem i piliśmy rano mleko prosto od krowy. No i oczywiście później też było mleko w butelkach. Na pewno pamiętacie to mleko w butelkach z kapslami różnymi. Żółto-złotymi, srebrnymi. No i oczywiście te aluminiowe kapselki bardzo łatwo było zdjąć, napić się mleka z butelki. To było takie coś, co człowiek pamięta do dziś. Książeczki o królu mlekopiju, który pił dużo mleka i przerósł swoich dworzan o dwie głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ale chyba warto zadać sobie pytanie. Skąd ta tak mocno rozpowszechniona teoria, że mleko jest takie bardzo zdrowe? Skąd taka teoria? Najprostsze i logiczne wyjaśnienie to chyba takie, że mleko i jego przetwory po prostu ratowały biedną ludność wiejską przed niedożywieniem, gdyż kogucik, kurka czy inne białko zdarzało się rzadko, raz od święta czy niedzieli, a tak to chleb, jakiś drożdżowy placek i do tego na szczęście kubek mleka i to, co z niego można było pozyskać, na przykład ser, masło i tak dalej. Szczęściem były też najczęściej jajka, o których rozmawialiśmy nie tak dawno. Trzeba jednak przyznać, że człowiek to ponoć jedyny ssak żywiący się mlekiem innego gatunku, czyli mlekiem, którego skład jest przeznaczony nie dla jego dzieci. Ja tutaj pamiętam jeszcze dokładnie też mleko w proszku, które mama nam robiła. Nie wiem, być może starsi słuchacze pamiętają mleko w proszku w takich niebieskich pudełkach, które były. Tam było narysowane taka kropla mleka na biało i z tego mleka w proszku oczywiście to też jedliśmy na sucho. Przynajmniej ja się przyznaję do tego, że jedliśmy na sucho, ale było też mleko w proszku przygotowane dla zwierząt, dla cieląt, bo rodzice też tam hodowali takie cielaczki małe, więc ono było bardziej takie żółte. Inaczej nieco smakowało. Nie za bardzo mi to smakowało. Może było za słodkie w każdym razie, albo za tłuste, ciężko powiedzieć. Niemniej nasz gatunek, wracając do tematu, w sposób zadziwiający potrafi się przystosować do zmieniających warunków. Może plemiona, ludy różnego typu wymierają, a gatunek trwa. Wczoraj byliśmy w Gabonie, mieliśmy relacje z Gabonu i brat Sebastian tam opowiadał nam również, że w Gabonie mieszkają pigmeje, którzy są rzeczywiście zupełnie inni od tych ludów, które mieszkają w Gabonie tak dookoła, bardziej europejskich. No, ciekawa to opowieść jest. Wrócimy o niej oczywiście z bratem Sebastianem, a my staramy się trzymać tematu. Skoro takie ludy koczownicze udomowiły kiedyś zwierzęta kopytne, człowiek nauczył się czerpać coś dobrego dla siebie z mleka tych zwierząt. Jednak nie wszystkie kopytne to także zwierzęta przeżuwające. Krowa ma 4 żołądki, silne, wielkie rogi. Cielątko potrzebuje do ich budowy jeszcze więcej kazeiny, która też w mleku jest, więc skład jej mleka różni się od ludzkiego jeszcze bardziej niż mleka owiec czy kóz. Z kolei
tłuszczu w tym mleku tyle i tak duże są jego cząsteczki, że dużo łatwiej niż z mleka tamtych gatunków wytrąca się z niego śmietana, a ze śmietany możemy zrobić masło. Nie wiem, czy robiliście też masło w słoikach. Wkładało się śmietanę do słoika, potrząsało się, dość długo się potrząsało w różnego typu kierunkach, tak żeby to masło się zrobiło i wtedy ono się rzeczywiście robiło. Jak już mówiliśmy na początku, organizm człowieka nauczył się z tego czerpać, zwłaszcza, że ukwaszone mleko i robione z niego przetwory są nieco łatwiej strawne niż to mleko słodkie i zarazem łatwiej przyswajalne, gdyż przerobione już przez pożyteczne bakterie acidofilne. Jednak ludzie dysponowali wtedy mlekiem od zwierząt karmionych trawą, w zimę ziarnem, zwierząt, które, by rzec można, szczęśliwych, wypasających się zgodnie ze swą naturą. To był też i inny nabiał niż pochodzący od zwierząt, które nie oglądają nieba. Karmione są w tej chwili dziwnymi paszami, a w dodatku potem poddawany jest ten produkt, czyli mleko, nie tylko pasteryzacji, ale nawet homogenizacji i termizowaniu w wysokich temperaturach. Nabiał sklepowy niejednokrotnie nie ma już żadnych pozytywnych, a jedynie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Poza tym, czy mieszkańcy wsi rzeczywiście tak codziennie opijali się mlekiem, jak to wyglądało w PRL-u, jak tak się nam pokazywało, za wzór dzieciom i ich rodzicom stawiany był król mlekopij. Mleko trzeba było odstawić, bo była śmietana, potem też masło. Część mleka przeznaczano do ukwaszenia. Kto zna trochę wiejską rzeczywistość, wie, jak wiele mleka potrzeba, żeby powstał jeden rożek sera czy osełka masła. A gdy krowa chorowała albo miała cielaczka, to mleka po prostu nie było. Do dziś pamiętam, jak czekało się długo na ogórki, bo można było zrobić mizerię, a potem gdy obrodziły, to nie było śmietany, bo krowa się ocieliła na przykład u sąsiada, no i nie było. I tak nic z tego nam nie wychodziło. Ale, a jakie spojrzenie na ten temat możemy znaleźć u świętej Hildegardy właśnie? Niejednokrotnie możemy znaleźć informację, że z całego nabiału święta Hildegarda najbardziej ceniła sobie właśnie masło. A jeśli chodziło o masło, to podawała, że najzdrowsze jest dla człowieka masło z krowiego mleka, szczególnie majowe. Natomiast jeśli chodzi o mleko, to pisze o nim jako o produkcie zimnym i bynajmniej nie przysparzającym zdrowia. Wręcz pisze, że spożywanie latem mleka jest szkodliwe, gdyż latem przyciąga ono wiele różnorodnych soków. Zimą osoby zdrowe mogą spożywać mleko, jednak przedtem powinny wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść. Bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. To słowa świętej Hildegardy. Natomiast ludzie słabi i chorzy, którzy będą chcieli zimą spożyć mleko, najpierw powinni je ugotować, włożyć do niego suszoną pokrzywę i zjeść. Człowiek chory winien zimą gotować mleko, aby usunąć pozostające w nim śluzy. To się zgadza z tym, co mówi szereg lekarzy, którzy potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Mówią o mleku, że jest produktem wychładzającym i śluzotwórczym. Nie mówiąc już o tym, że jest uważane za jedno z głównych alergenów, szczególnie dla dzieci. Nawet jeśli na przykład w teście na nadwrażliwość pokarmową nie pojawia się reaktywność na mleko i jego przetwory, to jeśli jako objawy dokuczliwe u pacjenta występuje zaśluzowanie, czyli na przykład katar, kaszel, uznaje się to za wystarczającą wskazówkę do wycofania z diety nabiału. I wynika to naprawdę z obserwacji wielu pacjentów.
Niejednokrotnie możemy także spojrzeć na to inaczej, że ci, którzy nie piją mleka, odwapniają swój organizm. Wapń nie jest przecież pierwiastkiem występującym jedynie w mleku i w mlecznych produktach. Może kolor mleka

zawiera, albo w dużo mniejszym stopniu, niż się tego spodziewamy. No nie mówiąc już o wielu tak zwanych żółtych serach, które są często po prostu niezdrowymi produktami seropodobnymi z bardzo niezdrowych roślinnych tłuszczy utwardzalnych. Święta Hildegarda w sposób naturalny daje nam w swojej kuchni do dyspozycji m.in. produkty o wysokiej zawartości wapnia, jak na przykład migdały, fasole, mięso, natkę pietruszki czy różne warzywa. Jeśli jednak w naszym przypadku nie ma przeciwwskazań do spożywania nabiału w umiarkowanej, podkreślę, ilości, sięgajmy po dobry nabiał, na przykład ser mozzarella, ale prawdziwa i zawierająca w składzie bakterie kwasu mlekowego, czy ser kozi. Pamiętajmy, że mleko kozie Święta Hildegarda zalecała przy problemach z płucami. Poza tym wskazała nam, że strawność mleka podniesie jednoczesne spożycie kuminu, czyli kminu rzymskiego. Zaś osobom otyłym w ogóle odradzała spożywanie serów twardych. Pamiętajmy też o Bertramie jako przyprawie poprawiającej strawność wszelkich potraw, a także, i najważniejsze, o umiarze dobrym we wszystkim, a już szczególnie przy spożywaniu nabiału. Chwilka przerwy i wrócimy teraz, przejdziemy do ryb. Tyle o nabiale. Wczoraj mieliśmy audycję związaną z Gabonem, więc artysta też z Gabonu. Tak, a wczoraj w audycji o Gabonie brat Sebastian wspominał, że tam naprawdę je się bardzo duże ilości ryb, ale nie ma co się dziwić. Gabon leży nad Atlantykiem i tych ryb naprawdę jest tam bardzo dużo różnych gatunków i są to ryby niezwykle zdrowe. Robi się tam z nich wszystko. No tutaj byśmy musieli spojrzeć na dietę Gabończyków w inny sposób, ale my spojrzymy na ryby w świetle pism świętej Hildegardy, no i współczesnych doniesień. Do Gabonu niestety mamy daleko, nie przeniesiemy się, to 10 tysięcy kilometrów prawie, jak wspomniał nam brat Sebastian. Mimo ogromnego zanieczyszczenia wód można jednak wybierać ryby mniej zanieczyszczone. I skąd tutaj takie ryby mamy brać, moi drodzy? Wynika z nich, z tych informacji, różnych badań, że najmniejszą ilość szkodliwych substancji znajduje się w rybach z Oceanu Spokojnego, czyli z Pacyfiku, Oceanu Atlantyckiego, czyli tam między innymi, gdzie jest Gabon, oraz z Morza Północnego. Nasze morze, czyli Bałtyk, jest niestety mocno zanieczyszczone jako morze śródlądowe, niewielkie. No, dlatego też jedzenie na przykład bałtyckiego śledzia, dorsza czy łososia tak średnio uznałbym za działanie prozdrowotne. Choć tutaj oczywiście możecie ze mną polemizować, to w tamtym roku nawet szwedzka agencja do spraw żywności przestrzegała przed jedzeniem bałtyckich ryb, szczególnie aby tego nie robiły młode kobiety ze względu na niebezpieczny wpływ toksycznych dioksyn i bifenylii na ich płodność oraz żeby też nie jadły dzieci. Eksperci też przyznają, że w sumie podpowiada to zdrowy rozsądek, bo duże drapieżne ryby, czyli te z końca łańcucha pokarmowego, zawierają najwięcej niebezpiecznych substancji, a my wciąż jeszcze tak chętnie robimy na przykład sobie sałatkę z tuńczykiem. Odradzają też specjaliści jedzenie tak zwanych ryb maślanych czy pangi. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, to polecam na przykład stronę cojeść.net i odnośnik ryby. Tam oczywiście można znaleźć pewne informacje. No więc tak, które ryby w końcu mamy wybrać, by były dla organizmu źródłem tak zachwalanych kwasów omega-3 i innych cennych substancji, a nie obciążeniem dla nas. Co tutaj mówi dla nas święta Hildegarda? Sporo cytatów. Posłuchajmy. Dla zdrowia

Zdrowych i chorych dobrym mięsem jest m.in. szczupak, lipień, płoć, okoń i sum. Natomiast na przykład jesiotr ma zdrowe mięso, którego spożywanie nie szkodzi zdrowym ludziom, za to u chorych wywołuje znaczne dolegliwości, ponieważ jest dla nich zbyt pożywne. Spożywanie mięsa karpia nie szkodzi zdrowemu człowiekowi, jednak choremu przynosi znaczną szkodę. Pstrąg niespecjalnie nadaje się do spożycia dla ludzi chorych, aczkolwiek bardzo ich nie osłabia, zdrowym nie szkodzi. Są też gatunki, których święta Hildegarda wyraźnie nam odradza, na przykład lin, dlatego że przebywa przy dnie i przy brzegu, odżywia się bardziej nieczystym niż czystym pokarmem i nie nadaje się do spożycia dla ludzi zdrowych ani dla chorych. Podobnie spożywanie mięsa łososia nie jest dla nikogo dobre, bowiem pobudza ono wszystkie złe soki, które znajdują się w człowieku. No i teraz na tą wiedzę trzeba nałożyć to, co współcześnie badacze piszą o stopniu zanieczyszczeń. Ponoć sum, karp i pstrąg są stosunkowo bezpiecznymi rybami. Sum nam się tu wyłania zdecydowanie pozytywnie, bo przez ten autorytet średniowieczny i wiedzę współczesną opiniowany jest dobrze. Pstrąg też bardzo nie osłabia nawet chorych. Może nie ma też co przesadzać, tylko po prostu jeść raz na jakiś czas inne ryby, to wtedy szkodliwe związki nie skumulują się tak łatwo. Tak zresztą znawcy tematu doradzają. Jedna ryba ma dużo rtęci, inna ma dużo dioksyn. Różne gatunki gromadzą różne substancje. No i jeszcze jedno, co badacze też udostępniają, przestrzegają nas przed nicieniami, przywrami i tego typu rzeczy. Zatem uważajmy z czym? Z sushi, z surowych ryb. Tutaj musimy uważać. Ale nie o to nam chodzi. Jedzmy ryby różnego typu. Nie szukajmy dziury w całym. Możemy oczywiście poszukać biohodowli. Można podobno też już na pewno zamówić karpia czy pstrąga z takiej polskiej hodowli. Czy one rzeczywiście będą bardziej hildegardowe? Tego nie wiemy, ale cena będzie na pewno dużo wyższa niż ryb dostępnych w sklepach. Tyle dziś o rybach. Również chwilka muzyki też z Gabonu, ale nie o rybach i za chwileczkę dwa przepisy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych przepisów dzisiejszych. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie omlet ziołowy. Cóż będziemy potrzebować? Zapomniałem powiedzieć, abyście Państwo sobie przygotowali coś do pisania. No ale na pewno coś się znajdzie. A więc 400 gramów świeżych ziół. I tutaj będziemy potrzebować tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop, koperek, jedną łyżkę stołową grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Powtórzę jeszcze raz składniki. 400 gramów świeżych ziół. W skład tych ziół wchodzą tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop i koperek. Jedna łyżka stołowa grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu,
sól i olej słonecznikowy. Jak to teraz przygotujemy? Zioła należy umyć, usunąć te grube łodygi i resztę bardzo drobno posiekać. Wymieszać wszystko z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę i połączyć to wszystko razem z ziołami. Na patelni rozgrzać olej i wlać całą masę ziołową. Delikatnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasnobrązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracamy ją, żeby wstrząsnąć omletem. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. Przypomnę jeszcze raz sposób przygotowania. Zioła należy umyć, usunąć grube łodygi i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę, połączyć z ziołami, na patelni rozgrzać olej i wlać tę masę ziołową. Następnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasnobrązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracając ją wytrząsnąć na talerz omlet. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. I nasz omlet ziołowy mamy gotowy. Drugie danie to zupa cebulowa na gaszonym winie. Ale najpierw musimy gaszone wino zrobić. A jak to zrobić? Potrzebujemy 1/8 litra wina i odrobinę zimnej wody. Wino podgrzewamy w garnku, doprowadzając je do wrzenia. Następnie należy je zgasić odrobiną chłodnej wody i zdjąć garnek z ognia. Jest to leczniczy środek świętej Hildegardy przeciwko chociażby gniewowi i smutkowi. Pamiętajmy o tym. Tak robimy wino gaszone, a teraz zupę cebulową na gaszonym winie. Potrzebujemy 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobinę właśnie tego wina, 1 litr rosołu warzywnego i litr gaszonego wina. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobina wina, litr rosołu warzywnego i 1 litr gaszonego wina, które zrobiliśmy wcześniej. Oczywiście zachowując proporcje. Jak to przygotowujemy? Teraz zupę cebulę pokroić w plasterki, podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować przez około 25 minut. Na koniec dodać to gaszone wino, ale już nie gotować. Zupę możemy podawać z tostami orkiszowymi. Można też przygotować ją bez gaszonego wina, jeśli wina nie lubimy. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Cebulę kroimy w plasterki. Należy ją podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem. Dodać odrobinę wina. Zalać gorącym rosołem warzywnym. Doprawić do smaku solą i pieprzem. I gotować przez 25 minut. Na koniec dodajemy gaszone wino i już nie gotujemy. No i zupę podajemy na przykład z tostami orkiszowymi.
I jak wspomniałem, można przygotować też bez gaszonego wina. I to na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem, a audycja została przygotowana dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunvita. Wystarczy tam wejść www.sklephildegarda.pl. Wszystkie składniki do naszych potraw znajdziecie Państwo w sklepie Sunvita.

0: Szanowni Państwo, witamy w Kawiarni Naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi, dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym

zbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie za węgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę, czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie. W 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja.

0: Rosja w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz skąd się radio w Polsce wzięło? No państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało, uchwala ustawę. Na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis i bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa, także ja wiem jak to trzeba, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygra w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast polskie radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono polskie radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat, mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze. I to był sygnał od Chopin od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz jeśli można. No nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę? Tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca. To jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
1: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładniej mówi o profesora.
1: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żabińskiego.
1: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
2: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
3: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
4: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
3: Ofiarować w ramach mostu.
4: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
3: Teraz nie będę się bał.
4: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
3: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
4: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
5: Państwu. Tu Warszawa, Państwu. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora
0: nie, to
5: Bogdana.
0: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
6: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś plomba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki.
0: Proszę państwa, Piłsudski, jak widzą państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat...
7: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: ...30. Z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania, czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
6: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Zwiąj nie jego ręką wytworzony na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie woł roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedność jest żywą niebożą.
0: głośno, bo państwo...
6: Może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Dziewiątym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
6: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż sam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
0: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
6: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zarazający ulicę? Czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
6: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
8: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błońciu?
1: Ciociu, na sumienie przyjmujem, że dyrektor cirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
0: jak
2: budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Obsasa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sić was i ulega, a reszta ty...
2: No widz, słyszą państwo, tak to się, tak... Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przed twarzy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodu, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Hamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Wskazali się przy odchodzie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów. Do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potęgę i chwalę dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcia, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządne audycje. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacie w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy. Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska.
14: Nie, moi drodzy, to będzie skandal.
2: Tak, i to rzeczywiście poszło. Proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Stefania, młodsza siostra Wacława Koźmińskiego, później wizytka w Warszawie, siostra Honorata. Pozostawiła wspomnienia z młodości, które mimo konwencjonalnego stylu odsłaniają nam migawki żywej intymności rodzinnej i pozwalają jednocześnie określić warunki materialne, a także kulturalne i moralne w okresie dzieciństwa ojca Honorata. Budowniczy Koźmiński mógłby równie dobrze, biorąc pod uwagę jego wiek, być ojcem tej, którą poślubił, to jest Aleksandry. Pomimo tej rozpiętości wieku tworzyli zgraną parę, szczęśliwe małżeństwo. Jak zaznacza Stefania, ci zacni i nawzajem zadowoleni z siebie rodzice, jako dobrzy katolicy i ludzie inteligentni, cieszyli się powszechnym poważaniem. Do naszych czasów zachowała się tylko jedna fotografia Aleksandry Koźmińskiej w wieku mniej więcej 50 lat. Bystrość maluje się w jej spojrzeniu. Twarz dość pełna, tchnie tkliwość. Siła fizyczna i moralna Aleksandry osłania nieco słabszy system nerwowy, który daje znać o sobie w chwilach ciężkich doświadczeń życiowych. Ta kobieta wyryje w duszy swego syna piętno głębsze niż jej mąż. Z pewnym upodobaniem zakonnica Stefania podkreśla, jak jej rodzice byli przyjmowani przez miejscową arystokrację. Jak osoby z tego środowiska, do którego oni nie należeli, starały się o ich przyjaźń. Lubili oni bardzo przyjmować dobrane towarzystwo i dom do nich należący stał się ogniskiem godziwych rozrywek. Okoliczna szlachta nawiedzała ich także często, wymagając pod tym względem odwzajemnienia. Państwo Koźmińscy, oddaliwszy się dla korzystniejszego stanowiska w inne strony, unieśli z sobą słodkie wspomnienie serdecznej zażyłości z wieloma osobami i miłych, a życzliwych stosunków. Pani Witkowska była matką chrzestną Stefanii. Pan Stefan i jego żona mogli łatwo ubiegać się o stosunki wśród drobnej szlachty, nie tylko ze względu na pozycję budowniczego czy ich mieszczańską zamożność odziedziczoną po rodzicach, ale i dlatego, że Stefan pochodził z rodziny szczycącej się herbem szlacheckim, co w tym zhierarchizowanym społeczeństwie stawiało ich na styku dwóch światów. Ponadto dobry posag, jaki wniosła Aleksandra, nie mniej niż oczywiste wartości religijne i moralne tej pary, pozwalały jej wejść do środowiska, w oczach którego, zwłaszcza w tamtej epoce, majątek stanowił niezaprzeczalną gwarancję zacności i cnoty. Dla wizytki z Warszawy, piszącej około 1900 roku, jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że mienie, wiedza i stosunki towarzyskie idą w parze z obowiązkiem. Stefania bez najmniejszego wahania przedstawia nam całą swoją rodzinę jako wzorową pod każdym względem. Nie ma dla nas znaczenia, że podaje ona w przybliżeniu szczegóły dotyczące rodziców chrzestnych. Znaczenie jej opisu leży gdzie indziej. Przeczytajmy jej relację, żywą i wymowną. Matką zaś złączała. Czwartym i najmłodszym, a również roztropnym dzieckiem państwa Koźmińskich była Kamila. Ich dwaj synowie i dwie córki mieli miłą powierzchowność i takie zdolności, iż weszło w przysłowie, że dzieci państwa Koźmińskich z rozumem się rodzą. Z tego uroczego obrazka, z tej cennej miniatury, zapamiętajmy kilka uderzających rysów.
Uczucie macierzyńskie było wtedy i pozostaje do dziś charakterystyczną cechą kobiet polskich we wszystkich klasach społecznych. Ubiegają się wprost o opiekę nad małymi dziećmi, lecz mama Wacława obawia się nawet krótkiej rozłąki ze swoją małą, najukochańszą córeczką. Aleksandra okazuje się tutaj matką czułą, szczególnie jej dzieci ujawniają już bystrość umysłu i żywość, które to cechy potwierdzą się w przyszłości. Jeśli Stefan, może ze względu na wiek, zdaje się być skłonnym do rozpieszczania córek, to Aleksandra umie uniknąć tej pułapki, jest wnikliwą wychowawczynią w stylu, który niekoniecznie od razu musimy oceniać jako

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach minęła 15, czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.

0: Powróćmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święta siostro Faustyno,
0: módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
0: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A już za chwilkę zabieramy Państwa 600 metrów pod ziemię. Prawie 10 minut po 15, piątek 7 sierpnia, do kopalni soli w Kłodawie. Zachęcamy, zostańcie z nami.

0: do 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
3: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać. Mogę?
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu
0: z boku jest
2: uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega w uszach, to już nie.
2: Ja już przyzwyczajony
0: pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: Nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: Dzisiaj poziom 450.
1: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
0: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
1: Minuta 57.
0: Już dojeżdżamy.
1: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
0: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
1: Po jednej.
0: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
2: Ostatni będą pierwszy.
1: Czasem tak bywa.
2: Dwupoziomowa.
0: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświecić nam w tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława i jak legenda mówi, no wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamą i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli? No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sól? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach, dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie, jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
2: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
0: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
3: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
0: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. Więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, Północne Niemcy, Północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał dziś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 km. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 km. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele na skalę przemysłową, nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty, to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
4: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
2: No.
0: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze, żelazo, cyjanek, potasu. To niedawno uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała. Wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
4: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
4: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności. Tak?
0: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Inowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich w Kłodawie. Jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV, XVI, liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku Koła na Piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jłowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jłowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów, wyjdą tutaj do przodu, śmiało, śmiało, zapraszam Cię. Fajnie, zadam Wam jedno pytanie, tak na wstępie. Jesteście odważni?
5: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach, no i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja Was tutaj do przodu poprosiłem, już pytałem, czy jesteście odważni, potwierdziliście, że tak, ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce, przybył tu do nas gość z Transylwanii, my chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: To co, dzieciaki, idziecie?
5: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie Was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, Wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za Wami idą Panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a Panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z Panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Przelicz, czy ktoś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał, Dracula.
2: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
3: tu. A pan wie?
2: Policzyłem, przejdzie.
0: Zgadza się. Dobrze pan policzył. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze.

0: I właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
1: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co z mają silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli... O, Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
1: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko.
2: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
3: Trochę tak.
2: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
2: A to Bielice było,
0: nie? Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
1: A te wagoniki to wożą pracowników tego wózka?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
1: Aha, ona jest też spalinowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
1: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
3: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych

0: wzdłuż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele, no ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
1: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
1: No to jest.
0: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych. I te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna. Dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tę część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do Księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. Dwa miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś daleko, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. Ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
2: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczo.
2: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól, i sól jest polska, kłodawska, jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
2: Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
2: Takiej różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
4: Jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
2: To znaczy my na wsi mieszkamy, no, także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej Barbórkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
3: no, bo tak się nie
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
5: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak sam by gdzieś się odłączył, nie żeby tak trafić do samego, no, do tego nie.
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
6: No, ale... nigdy nie
7: bo... Skarbnik go pilnuje.
8: Oprócz kaktus, zgasłby się pampersy.
0: Proszę bardzo.
7: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych. które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
7: Bo to są różne wielkości, bo
0: tak,
7: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
4: Przepraszam, to na co pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
4: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
7: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
7: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
7: profesor
0: tak Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
7: No to czyli, ogromne pokłady też
0: czyli
7: by były
0: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
7: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
7: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak,
7: sól.
0: To jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
7: Wygląda jak już, jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak.
7: No widzę właśnie, tak, że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy... Ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest... Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
7: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
0: tak, tam już
7: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już
7: ładowarki, tak, wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn.
7: Tak.
0: A tam
7: to
0: już
7: utrudniałoby
0: nie ma.
7: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
7: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się
7: porusza.
0: Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół. W w warsztacie złożone, z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
7: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły. To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych. Czy
7: no właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
7: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
7: wracać na powierzchnię. Jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
7: Teraz przyspieszyło. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
7: O, teraz. Nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
7: Oczywiście.
0: Bardzo. No to się cieszę.
6: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
7: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
0: Proszę, zapraszam, usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
7: No to pięknie, dziękujemy.
2: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

I tak oto, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50. A NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą
cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba, że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczało poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca, no ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwinić bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się korelacjom z fazami księżyca dopiero później, bo pomyśleliśmy o tym po drinku w lokalnym barze pewnego wieczoru przy pełni księżyca lata temu po zakończeniu badania, piszą w swoim artykule. Analiza przeprowadzona przez badaczy sugerowała, że tuż przed pełnią księżyca i po niej uczestnicy zasypiali średnio o około 5 minut szybciej, a czas ich snu skrócił się o około 20 minut.
Ich sen był również lżejszy niż zwykle, a poziom melatoniny również spadł blisko pełni księżyca. To zauważyli naukowcy. Ale też nie byli w stanie wyjaśnić tych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje. To wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję? To zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka mitycznego, stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy, z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu 2 razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca a wzrostem.

że wiele badań, w tym obecne, ich nie potwierdziło, ale naukowcy badają to dalej. Przyczyn utrzymywania się takich przekonań nie można też szukać w racjonalnym rozumieniu, ale w bardziej takim pierwotnym, emocjonalnym pragnieniu przekonania, że nie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany. Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Avery'ego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędanego grawitacyjnym przyciąganiem księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też apokaliptyka. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam zaraz. Troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu, przypomnę, Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Avery'ego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po

0: procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy te cykle działają, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na historyczne przekonania, że to księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to, czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w naturalnych warunkach, takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby w czasie i w nieprzerwanie różnych fazach księżyca, dodaje. No i tu wracamy do naszego psychiatry. Otóż dokładnie zrobił to Weir w swoim badaniu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W niektórych przypadkach, śledząc daty ich epizodów nastroju przez lata, ponieważ ludzie różnią się sposobem, w jaki reagują na te cykle księżycowe, nawet gdybyśmy mieli uśrednić wszystkie zebrane przez niego dane, to nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek byśmy znaleźli, mówi Weir. Jedynym sposobem na znalezienie czegokolwiek jest przyjrzenie się każdej osobie indywidualnie w czasie, a następnie zbudowanie jakiegoś wzorca. No i zajął się tym. Kiedy to zrobił, odkrył, że jego pacjenci zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Wahania nastroju u niektórych osób wydawały się następować po 14,8 dnia cyklu, a u innych po 13,7 dnia cyklu księżycowego, chociaż niektórzy z nich od czasu do czasu przełączali się jakby między tymi cyklami. Raz mieli cykl 14,8, a raz 13,7. To była duża ciekawostka. Księżyc wpływa na Ziemię na kilka sposobów. pierwszym i najbardziej oczywistym jest oczywiście zapewnienie nam światła Księżyca, przy czym tutaj Księżyc w pełni pojawia się co 29,5 dnia, a Księżyc w Nowiu następuje po 14,8 dnia. Dalszym sposobem, w jaki oddziałuje, to jest przyciąganie grawitacyjne Księżyca. No, patrząc na nasz układ planetarny, no to dojdziemy do wniosku, moi drodzy, że mamy największy Księżyc w stosunku do masy planety, czyli masy Ziemi. Bo żadna inna planeta takich księżyców ogromnych nie ma. Zatem ta masa grawitacyjna wpływa naprawdę bardzo, bardzo mocno i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Księżyc jest takim, razem z Ziemią tworzą jedną masę, jeśli chodzi o grawitację. Choć oddziałują na siebie w sposób bardzo zróżnicowany podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi, to jednak obracają się wokół Słońca. To przyciąganie grawitacyjne Księżyca tworzy pływy oceaniczne. To najbardziej widoczne zjawisko, które wznoszą się i opadają. I tutaj też cykl jest dokładnie wyznaczony, co 12,4 godziny. Wysokość tych pływów również jest zgodna z mniej więcej dwutygodniowymi cyklami, czyli 14,8 dnia i cyklem wiosenno, letnio, zimowo-jesiennym. Jest to dość skomplikowane. I te wszystkie cykle są napędzane przez połączone przyciąganie Księżyca i Słońca oraz z 13,7 dnia cyklem deklinacji, który jest z kolei napędzany przez położenie Księżyca względem równika Ziemi. Jest to naprawdę fizycznie dość i astronomicznie skomplikowane. Jeszcze spróbuję to później wyjaśnić może jakimś rysunkiem Państwu, ale to już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić. No, w każdym razie tych cyklów jest sporo. I teraz nasz kochany psychiatra, pan Weir, wydaje taki werdykt. Wydaje się, że pacjenci Weira synchronizują się z tymi mniej więcej dwutygodniowymi cyklami na wysokość pływów. Nie chodzi tutaj o to, że przechodzą w depresję lub manię co 13,7 albo 14,8 dnia. Po prostu jest to przejście z depresji w manię, następuje nieco inaczej. To dzieje się jak w dawnych czasach. Zwykle pojawia się w pewnej fazie cyklu pływów Księżyca, tak jak to wcześniej zauważył dyrektor szpitala, czyli profesor Avery. Po przeczytaniu o badaniach Weira, Avery podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do niego, a następnie ponownie przeanalizował dane inżyniera, stwierdzając, że on również wykazywał 14,8 wzorzec w swoich cyklach nastroju. Kolejnym dowodem na wpływ Księżyca na nastroje tych pacjentów jest odkrycie, że co 206 dni, dokładnie co 206 dni, te, jakby to powiedzieć, skądinąd regularne rytmy wydają się być przerywane przez inny cykl księżycowy. Ten, który odpowiada za tworzenie, na pewno się spotkaliśmy z tym określeniem, superksiężyców, superksiężyc. Często mówi się, zobaczcie, dzisiaj będzie superksiężyc, kiedy księżyc jest eliptyczny albo owalny, tak go widzimy, ukształtowany, jego orbita zbliża się szczególnie do Ziemi, wtedy jest tak zwany supermoon, superksiężyc. Może chwilka muzyki, bo mi w gardę zaschło. Ale tym razem trochę was pobudzę. Temat z filmu Top Gun. Tak, a my wracamy do naszego tematu, moi drodzy, teraz o śnie. Annie Wirtz Justice, chronobiolog ze Szpitalu Psychiatrycznego Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, opisuje dane Weira dotyczące związku między cyklami księżycowymi i maniakalno-depresyjnymi jako wiarygodne, ale ale złożone. Nie mam pojęcia, jakie to są mechanizmy, dodaję. Teoretycznie światło księżyca w pełni może zakłócać sen ludzi, co może wpływać na ich nastrój. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową, w których epizody nastroju są często wywoływane przez zakłócony sen lub rytmy dobowe. 24-godzinne wahania w naszej biologii i zachowaniu, które mogą zostać zakłócone w wyniku pracy zmianowej albo na przykład długiego lotu. Istnieją nawet dowody na to, że sen można wykorzystywać do wydźwigania pacjentów z efektywną, afektywną, dwubiegunową chorobą i nawet z depresji. Popierając tezę, że księżyc może w jakiś sposób wpływać na sen pacjentów, Weir odkrył, że w miarę upływu dni ich czas budzenia przesuwa się stopniowo później, podczas gdy ich czas snu pozostaje taki sam. Co oznacza, że ilość czasu, przez który śpią, wydłuża się, aż nagle się skróci. Ten tak zwany skok fazowy jest często związany z początkiem manii. Mimo to Weir uważa, że pełnia księżyca to mało prawdopodobny kandydat do tych zmian. We współczesnym świecie jest tak duże zanieczyszczenie światłem i spędzamy tak dużo czasu w pomieszczeniach wystawionych na działanie sztucznego światła, że sygnał zmieniającego się poziomu światła księżyca został nam nieco przesłonięty, wyjaśnia. Podejrzewa raczej, że jakiś inny aspekt wpływu księżyca zaburza sen jego pacjentów, co ma wpływ na ich nastrój. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Jednym z pomysłów na to, że wyzwala to takie subtelne fluktuacje pola magnetycznego Ziemi, na które niektórzy ludzie mogą być wrażliwi. Oceany, moi drodzy, przewodzą elektryczność, ponieważ składają się ze słonej wody i płyną wraz z pływami, z którymi związane jest pole magnetyczne, mówi Robert Vickers, ekspert do spraw pogody kosmicznej z University College of London. Jednak efekt jest niewielki i nie jest jasne, czy wpływ księżyca na pole magnetyczne Ziemi jest wystarczająco silny, aby wywołać zmiany biologiczne. Z pewnością niektóre badania powiązały aktywność słoneczną ze wzrostem zawałów serca i udarów, napadów padaczkowych, napadów schizofrenii i samobójstw. Kiedy rozbłyski słoneczne lub koronalne wyrzuty masy uderzają w ziemskie pole magnetyczne, indukuje to niewidzialne prądy elektryczne wystarczająco silne, aby wyłączyć sieci energetyczne. Co może mieć i co według niektórych może również wpływać na bardzo, bardzo wrażliwe elektrycznie komórki w sercu i w mózgu. Kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się w naszym lokalnym środowisku, doświadczali spadku aktywności fal alfa w mózgu. Problem tutaj, moi drodzy, nie polega na tym, że nie jest to możliwe, aby takie rzeczy się wydarzały, ale na tym, że badania nad tym są bardzo, bardzo ograniczone. Więc bardzo trudno jest powiedzieć coś ostatecznego, wyjaśnia Vickers. Po pierwsze, w przeciwieństwie do niektórych ptaków, ryb i owadów, uważa się, że ludzie nie posiadają zmysłu magnetycznego. Jednak badanie opublikowane na początku zeszłego roku podważyło to założenie, bo okazywało się, że kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się po naszym lokalnym środowisku, jak wspomniałem, doświadczali silnego spadku aktywności fal alfa w mózgu. Tu muszę dodać, że fale alfa powstają, gdy nie śpimy, ale nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Znaczenie tych zmian pozostaje dalej niejasne. Może to być nieistotny produkt uboczny ewolucji lub może zmiany magnetyczne w naszym środowisku, mogą one tak bardzo subtelnie modyfikować chemię naszego mózgu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Ta teoria magnetyczna oczywiście przemawia do Weyra, ponieważ w ciągu ostatniej dekady różne badania wskazywały, że w niektórych organizmach, takich jak na przykład muszki owocowe, białko zwane kryptochronem może również działać jako czujnik magnetyczny. Kryptochron jest kluczowym elementem zegarów molekularnych, które sterują 24-godzinnym rytmem dobowym w naszych komórkach i tkankach, w tym w mózgu. Czyli ten zegar biologiczny. Kiedy to białko, czyli kryptochron, wiąże się z cząsteczką pochłaniającą światło, zwaną flawiną, nie tylko informuje to zegar dobowy, że jest dzień, ale także wyzwala reakcję, która powoduje, że kompleks molekularny staje się wrażliwy na pole magnetyczne. Bambos Karyakou, genetyk behawioralny z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii wraz z kolegami, wykazał, że narażenie na pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości może nam przestawić rytm dobowy, bo sprawdzano to chociażby na muszkach owocowych, prowadząc do zmian w porach ich snu. Gdyby te badania rzeczywiście rozszerzyć i gdyby tak było w przypadku nas, czyli ludzi, mogłoby to wyjaśnić nagłe zmiany nastroju obserwowane u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, Weyra i Averiego. Ci pacjenci mają dość dramatyczne zmiany w czasie ich rytmu dobowego, gdy przechodzą przez cykle nastroju, a także mają dość dramatyczne zmiany w czasie trwania snu, powiedział Weyr. Chociaż to białko, czyli kryptochron, jest również niezbędnym składnikiem ludzkiego zegara dobowego, działa on nieco inaczej niż wersja działająca u muszek owocówek. Wygląda na to, że kryptochron człowieka i innych ssaków nie wiąże już flawiny, a bez flawiny nie wiemy, w jaki sposób uruchomiłaby się chemia wrażliwa magnetycznie, mówi Alex Jones, fizyk z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ludzkie kryptochrony były wrażliwe na pole magnetyczne, chyba że w ludziach znajdują się inne cząsteczki, które mogą wykrywać pola magnetyczne. Inną możliwością jest to, że pacjenci Weyra i Averiego reagują na przyciąganie grawitacyjne Księżyca w taki sam sposób jak oceany poprzez siły pływowe. Powszechnym argumentem przeciwko temu jest to, że chociaż ludzie mają do 75% wody, posiadają jej znacznie mniejszej ilości niż ocean. Ludzie co prawda są zbudowani z wody, ale przyciąganie jest tak słabe, że trudno byłoby zobaczyć, jak to działa z fizycznego punktu widzenia, mówi Karyakou. Mimo to kiwa głową w stronę badań nad pewnym chwastem uważanym za organizm modelowy, a ten chwast nazywa się Arabidopsis thaliana. Przez biologów badających rośliny kwitnące jest to organizm modelowy i sugerując tutaj, że korzenie tej rośliny rosną w cyklu 24,8 godziny. Tyle czasu zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi. Są to tak bardzo niewiarygodne małe zmiany, że można wykryć się tylko za pomocą niezwykle czułych urządzeń, ale teraz istnieje już, moi drodzy, ponad 200 publikacji, które to potwierdzają, mówi Joachim Fisan, biofizyk z Instytutu Fizjologii Roślin imienia Maxa Plancka w Poczdamie w Niemczech. I tak już na zakończenie. Ten badacz Fisan modelował dynamikę skupisk cząsteczek wody w pojedynczych komórkach roślinnych i odkrył, że codzienne zmiany grawitacji spowodowane orbitą Księżyca wystarczyłyby do spowodowania utraty lub przyrostu cząsteczek wody w komórce. Objętość tych cząsteczek wody, nawet jeśli mieści się w zakresie nanometrów, reaguje z każdą niewielką zmianą grawitacji, mówi. W konsekwencji nastąpi ruch cząsteczek wody przez kanały wodne, co oznacza, że woda będzie przemieszczać się z wnętrza komórki na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od kierunku siły grawitacji, a to może mieć wpływ na cały organizm. Teraz naukowcy planują przetestować to w kontekście wzrostu korzeni, badając rośliny ze zmutowanymi kanałami wodnymi, aby sprawdzić, czy mają zmienione cykle wzrostu. Jeśli komórki roślinne naprawdę są wrażliwe na takie siły pływowe, to Fisan nie widzi powodu, dla którego komórki ludzkie nie miałyby robić tak samo. Biorąc pod uwagę, że uważa się, że życie zaczęło się w oceanach, niektóre organizmy lądowe mogą nadal zachować mechanizm przewidywania pływów, nawet jeśli nie służy to już praktycznemu zastosowaniu. Po prostu w trakcie ewolucji gdzieś to zostało odsunięte, odcięte. Nawet jeśli na razie mechanizm nam umyka, żaden z naukowców, z którymi rozmawiano w sprawie tego artykułu, nie kwestionuje podstawowego odkrycia Weyra, wahania nastroju jego pacjentów z chorobą dwubiegunową. Wiadomo, że są rytmiczne i że rytmy te wydają się być skorelowane, zgrane z pewnymi cyklami grawitacyjnymi Księżyca. Weir dla jednego utrzymuje otwarty umysł na temat mechanizmu i ma nadzieję, że inni zobaczą go jako zaproszenie do dalszych badań. I napisał tak: nie odpowiedziałem jeszcze, w jaki sposób ten efekt powstaje, ale myślę, że rzeczy, które znalazłem, rodzą kolejne pytania, powiedział. I na kolejne pytania będziemy starali się odpowiedzieć w następnym odcinku, który i tak nam się przedłużył ten, bo mamy już 20.04, a planowałem do 20. No widzicie, moi drodzy, tak to wygląda w programach na żywo, że na dzisiaj to już jest wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że zaciekawił was ten temat również, tak jak mnie zaciekawił pomysł Marty na temat właśnie tego, jak Księżyc działa na nas. To tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo mi było miło, że mogłem gościć w waszych odbiornikach, w waszych domach. Na dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem. Życzę spokojnej, dobrej nocy, dobrych snów. Dobrych snów, niezwiązanych może z Księżycem, choć tego nie wiemy. Teraz jest Księżyc chyba w Nowiu, z tego co wiem, więc może tak nie wpływa, a może na niektórych wpływa. Musimy się sami zastanowić, pobadać to na własnych organizmach. I wtedy dojdziemy może do jakichś wniosków. Te badania oczywiście będziemy przedstawiać w następnych odcinkach i nie tylko te, bo tych tematów wpływu Księżyca naprawdę, moi drodzy, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj skupiłem się na tych, których akurat Państwo, o których słyszeliście. Jeszcze raz dobrej nocy, spokojnej. Do usłyszenia jutro o 7 rano w programie porannym.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Słuchacie Radio Kurupa Twa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Chcemy przedstawić Wam dzisiaj firmę Woodplast. Mamy na naszej antenie gościa, pana Przemysława Kyrcza. Panie Przemku, czym się pan zajmuje w firmie Woodplast?
1: Witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej firmie. Ja od jesieni 2022 roku zajmuję się budową sieci sprzedaży, pierwotnie w Polsce.
0: Tak.
1: A aktualnie od nowego roku europejskiej sieci sprzedaży dla naszej firmy.
0: Czyli rozszerzacie tą sieć nie tylko tutaj u nas w kraju, ale także w Europie.
1: Zdecydowanie tak. Jakby w procesie produkcji, technologii doszliśmy do tego, że wiemy, że nasze deski są dość niezwykłe i takiego produktu na rynku europejskim, a no, tak trochę górnolotnie powiem, na rynku światowym nie ma. Mhm. Jedna z naszych kolekcji jest naprawdę absolutnie wyjątkowa, o czym później. No, chcieliśmy, że tak powiem, mieć możliwość zaprezentowania tych produktów troszkę szerzej, tak. Wiąże się to też z tym, że z uwagi na szerokość geograficzną funkcjonujemy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Tak.
1: Te wahania pogody, te falowania pogody, te okresy zimna powodują, że chcielibyśmy jakby uniknąć przestojów produkcji i sprzedaży. Każda firma dba o to, żeby sprzedawać swoje produkty przez cały rok. I podjęliśmy w ubiegłym roku, wczesną jesienią, podjęliśmy pierwsze próby pozyskania partnerów na rynku hiszpańskim, bo to jest rynek, który mamy nadzieję, że przyniesie nam jakby korzyści sprzedażowe z uwagi na to, że tam jest
0: inny klimat.
1: Inny klimat, praktycznie przez cały rok ciepło, i że te nasze produkty będą w stanie tam funkcjonować. I równolegle, może w trochę mniejszym stopniu, ale równolegle też zabiegamy o rynek niemiecki, ale ten rynek już takich zachodnich Niemiec, tam gdzie też rzeczywiście te wahania pogody rzadko dociera. Mm-hmm. Może tak.
0: Panie Przemysławie, może zacznijmy troszeczkę o historii. Jak to się zaczęło, że firma Woodplast, może też i nazwa Wood, czyli drewno, plast, tak. Coś plastycznego, prawda?
1: No, historia firmy sięga roku 2006. Jest to firma, której korzenie to są korzenie ukraińskie, tego nie ukrywamy. Mhm. Firma przeniosła się tutaj do Polski w związku z sytuacją wojenną, ale to też do tego dojdziemy. W 2006 roku dwaj bracia, Borys i Dimitri, podjęli pierwsze próby sprzedaży desek tarasowych, które znalazły się w ich rękach zupełnym przypadkiem.
0: Tak.
1: Dimitri potrzebował do wykonania tarasu, dużego tarasu, na około 300 metrów kwadratowych desek tarasowych. Kupił te deski w Chinach. No, Chiny są jednym z największych producentów systemów desek tarasowych kompozytowych na świecie. No ale chcąc kupić takie deski w takiej ilości, musiał kupić ich kontener. Jest około 1000 metrów kwadratowych. No więc te 300 metrów wykorzystał zużył w kilku miejscach, w których potrzebował, a te 700 metrów jakby przekazał w ręce brata i powiedział: słuchaj, sprzedaj to, spróbuj. No i Borys, jako młodszy brat, podjął próbę sprzedaży tych desek. Jeździł osobiście, zdobywał klientów, jeździł z próbkami. To były deski też wysokiej jakości, bo też trzeba powiedzieć, że Chińczycy potrafią też wyprodukować produkt wysokojakościowy. Ale cenowo jest on zbliżony jakby do produktów europejskich. I takie próby sprzedaży tych desek trwały rok. Dopiero po roku prób zaoferowania, dopiero po roku gdzieś zaczęły się sprzedawać pierwsze deski. Idąc jakby za ciosem, Borys stwierdził, że aha, to może da się z tego zbudować jakiś biznes. Mhm. I zaczął zamawiać różne kolory, o różnej fakturze deski, też od tego dostawcy chińskiego, który notabene jest aktualnie po tylu latach jakby współpracy, jako pierwszy kontakt chiński, jest jego przyjacielem. Przyjaźnią się nadal, spotykają się często czy na imprezach targowych, czy na różnych wyjazdach. Borys konsultuje się technologicznie, bo jego przyjaciel ma dużo większe, dłuższe doświadczenie w takiej produkcji. I tak zaczęła się, że tak powiem, przygoda, powstała firma Woodplast właśnie. Nazwa to jest, jak pan już wspomniał, to jest pomieszanie wood, drewna, plast, czyli kompozytu, czyli elementów polimerowych. I te kolekcje rosły. Zaczęły być zamawiane coraz większe ilości. Kolekcja rosła, firma rosła. Urósł dział handlowy, dział marketingu, magazyn, biuro. I po kilku latach takiej sprzedaży, budowania takiej marki z produkcją zewnętrzną, właściciele podjęli decyzję o zbudowaniu własnej produkcji. Więc zakupili park maszyn, udoskonalili te maszyny, technologicznie uzbroili je w takie elementy, które pozwalają produkować deskę absolutnie inną, jeszcze raz podkreślam, niż te, które są osiągalne na rynku. No i tak powstała, taka produkcja. Firma Woodplast do momentu wybuchu wojny stała się absolutnym liderem na rynku ukraińskim i rosyjskim. No, rynek rosyjski jakby z gruntu był rynkiem najbliższym, rynkiem dość zasobnym w pieniądz,
0: tak.
1: Rynkiem podobnym, co by nie mówić, podobnym i kulturowo, i językowo, więc jakby stał się rynkiem zbytu, firma posiadała własne biuro handlowe w Moskwie, no i tak firma osiągnęła naprawdę absolutne szczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż. Inne firmy europejskie, producenci europejscy zwracali się z prośbą o dystrybucję swoich produktów właśnie do firmy Woodplast. No ale niestety przyszedł luty 2022 roku. Tak, i zmieniło się totalnie wszystko. Zmieniło się na tyle, że trzeba było tę fabrykę, to biuro opróżnić, ratować cały dobytek, ratować ludzi. Firma bardzo duży nacisk kładzie na relacje międzyludzkie. Naprawdę, to są bardzo, bardzo życzliwi, spokojni, uczciwi ludzie. I maszyny to jedno, natomiast wszystkich tych, którzy mogli, którzy chcieli, no bo zdarzały się takie przypadki, że niektórzy nie chcieli, a niektórzy nie mogli wyjechać, na przykład z Charkowa, bo tam była siedziba firmy. Charków jest miastem, które dostało jedno z pierwszych uderzeń
0: na początku
1: rozpoczęcia tego konfliktu. Przenieśli częściowo, najpierw przeniesiono wszystko do Ivano-Frankowska, czyli do w głąb Ukrainy, i tutaj rozpoczęto poszukiwanie miejsca, gdzie te firmy można prowadzić już poza granicę Ukrainy, no bo nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, kiedy ten konflikt dojdzie jakby też do tego miejsca.
0: Tak, do granicy zachodniej w Ukrainie. Bo
1: ludzie się rozjechali. Ludzie się rozjechali. Mamy naszych współpracowników, bardzo wielu z nich pracuje zdalnie. Dział marketingu na przykład, który no, nie ma potrzeby, żeby się spotykał zbyt często, pracuje różnie. A to z Wysp Brytyjskich, z Paryża, ze Stanów Zjednoczonych, z Turcji. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieli możliwość, chęć przebywania, no to tam się, że tak powiem, relokowali. Część z nich została nadal w Ivano-Frankowsku, tam jest biuro i dział handlowy ukraińskiej firmy. Dział polski powstał tutaj przyjechali właściciele i szefowa działu handlowego, Oksana, moja bezpośrednio przełożona i członek zarządu firmy, i strateg, można powiedzieć. Ona jest jednym z trójki, czyli bracia Dimitri i Boris, i Oksana to jest jakby zarząd firmy. I tutaj zaczęto jakby próby właśnie produkcji. Najpierw typowo na rynek ukraiński, bo mimo trwającego konfliktu, to jednak te obszary, które nie są objęte bezpośrednio konfliktem, nie są zagrożone na ten moment. Nadal funkcjonują normalnie, żyją, budują, konstruują swoje tarasy z naszych desek. Oddział moskiewski został przeniesiony, relokowany do Kazachstanu i tam zaangażował się w budowę rynku na terenie Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, czyli wszystkich okolicznych krajów. No a ja w październiku 2022 roku rozpocząłem pracę w firmie i budowę budynku pierwotnie polskiego, no aktualnie właśnie...
0: A teraz zachodniego.
1: Zachodniego, tak, to trochę za moją namową. Ja w czerwcu sobie obmyśliłem taki plan ekspansji, tak trochę powiem górnolotnie, ekspansji na rynek hiszpański, właśnie z uwagi na to, żeby fabryka, produkcja, która funkcjonuje tutaj w Polsce, nie miała przestojów żebyśmy mogli oferować, sprzedawać nasze produkty głębiej w Europie. Słodko-gorzka trochę
0: historia. Tak to wygląda w tych naszych czasach teraz.
1: No niestety. Natomiast tak, wracając do moich współpracowników, jeszcze raz powiem, że to są naprawdę bardzo spokojni, uczciwi, bardzo przyjaźni ludzie. To są ludzie, którzy nie wzięli grosza pomocy. Dzieci chodzą do polskich szkół, oni mają zamiar tutaj zostać, tutaj stąd prowadzić swój biznes, uważając kraj nasz jako bezpieczną przystań i stąd jakby rozwijać się dalej.
0: Skoro już zaczęliśmy o desce kompozytowej, będziemy wdzięczni, jeśli pan przedstawi nam ten produkt, z czego on się składa, jak jest zbudowany, jak to produkujecie. Wiemy ogólnych informacji, że

0: atmosferycznych, butwieje, pleśnieje, gnije. I kompozyt jako materiał taki tarasowy powstał po to, żeby móc jak najbardziej zbliżyć się do natury. Składową tego kompozytu jest mąka drzewna, uszczelniona materiałem polimerowym. Czyli pozbawiamy tego drewna, tak de facto, pozbawiamy tych niedobrych, że tak powiem, właściwości, czyli pozbawiamy go możliwości gnicia, pleśnienia, butwienia.
1: Czyli to, co może zrobić ta mikrobiologia, która niszczy drewno.
0: Tak, dokładnie. Deski kompozytowe na całym świecie produkowane są właśnie z mieszanki wióra drzewnego, polimeru jakiegokolwiek, bo są różne polimery, bo jest, my produkujemy akurat z polietylenu i to polietylenu wysokiej jakości, z HDPE. Najczęściej używanym materiałem do produkcji jest PCV. Po górę jest nie do końca, mojej opinii, nie do końca dobre. I do tego dochodzą różne mieszanki, tak, czyli barwniki, żeby uzyskać odpowiedni kolor, czyli wiązania po to, żeby związać dobrze w procesie topienia tego polimeru, żeby dobrze go związać z tym wiórem, żeby nie dochodziło tam do pęcherzy, do jakichś przerw, żeby ten materiał, stabilizatory, filtry UV, po to, żeby to wszystko gdzieś nie blakło. Więc tych materiałów tam jest dość sporo. PCV w mojej opinii jest materiałem polimerowym niedoskonałym, dlatego że potrafi PCV jakby gorszego gatunku, potrafi emitować brzydkie zapachy, pod wpływem wysokich temperatur potrafi się gdzieś wykształcać, pod wpływem niskich temperatur dochodzi do dużego skurczu tego materiału i potrafi samoistnie pękać. To dzieje się w przypadku desek tak zwanych marketowych, czyli tych tanich.
1: Tak.
0: Jest to materiał bardzo, bardzo nietrwały. Mam przykłady prywatne. Moja fryzjerka, która mówi, że kupiła w jednym roku w markecie deski tarasowe, położyła sobie taras na działce, przyszła i mówi, że w zimę zniszczył, bo przyszła i wszystkie deski były pęknięte. No nikt jej nie zniszczył, dziadek mróz ewentualnie. Bo przyszła niska temperatura, ta deska słabej jakości dostała dużego skurczu i samoistnie po prostu zaczęła pękać. No tak się dzieje z materiałem słabej jakości. Nasz produkt jest produktem wysokojakościowym, produktem klasy premium. Cenowo, marketingowo, sprzedażowo jesteśmy na najwyższej półce. Nie jesteśmy najdrożsi, bo są droższe firmy, jeżeli chodzi o sprzedaż de facto, ale jakościowo jesteśmy na najwyższej półce. Nasze deski składają się aż w 60% z wióra drzew liściastych. Wybraliśmy gatunek drzew liściastych, który jest mocno trudno dostępny, bo najwięcej, jak wiemy, przerabia się
1: tak,
0: z drzew sosny i świerka. Mhm. Natomiast my chcieliśmy uniknąć i taki materiał stosowany jest w większości firm, czyli wiór sosnowy i świerkowy, bo jest najbardziej osiągalny i jest najtańszy. My korzystamy z drewna drzew liściastych, dlatego nasze deski mają absolutnie niezwykłą i bardzo dużą trwałość. Przez to, że jest to drewno drzew liściastych, pozbawiamy go żywic.
1: No właśnie.
0: Żywic, które mogą powodować pod wpływem zmiany temperatur, a szczególnie nagrzewania, które mogą powodować rozwarstwianie się takiej deski na przykład. Dlatego stosujemy drewno drzew liściastych i to też jakby w dwóch gatunkach, bo nasze deski jasne produkowane są na mące brzozowej, czyli białe drewno,
1: tak,
0: po to, żeby uzyskać jakby ten efekt jak najbardziej biały. Deski ciemne tutaj już jakby nie musimy sortować, nie musimy wybierać. Wybieramy albo klon, albo olchę, tak naprawdę to, co jest dostępne. Dębina jest dostępna najmniej i jest najdroższa, aczkolwiek byłby to najlepsza mąka dla nas, no ale niestety z uwagi na słabą dostępność jest mało osiągalne, jest bardzo droga, co jeszcze podrożałoby koszt produkcji, a później finalnie sam produkt. Dostępność tej mąki też nie jest łatwa, bo my ściągamy mąkę na przykład z Włoch. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy tam pewne źródło dostaw, takie, które dostarcza nam mąkę taką, jakiej potrzebujemy. My potrzebujemy mąki odpowiedniej frakcji, czyli długości, i odpowiedniej wilgotności. Każda partia produkcyjna, która do nas przychodzi, jest sprawdzana przez laboratorium wstępne. To jest laboratorium, które bada surowiec przychodzący po to, byśmy utrzymali jakość naszej produkcji, żebyśmy mogli gwarantować te 25 lat za nasze deski, bo taka jest gwarancja na deski Lite. Drugim materiałem w proporcji 30% jest HDPE, czyli to jest polietylen pochodzący z recyklingu pierwotnego, czyli nie z wtórnego któregoś z kolei, tak, po to, żeby był czysty. Bardzo nam zależy na tym,

0: żeby ten polietylen był przerobiony z opakowań spożywczych i kosmetyków. I tu mamy 30 i 60, czyli mamy 90%
1: masy.
0: Składu i masy. Całe 10% to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo w zależności od rodzaju deski, to jest od 10 do 12 dodatkowych składników i materiałów, które są w małych proporcjach. I to są właśnie, to są materiały takie, które pozwalają na wiązanie, szczelne wiązanie drewna z polimerem, to są filtry UV i jeszcze kilka innych materiałów, o których nie do końca mogę mówić, bo to jest tajemnica technologiczna firmy, tak. I te wszystkie materiały są wspólnie mieszane w odpowiednich proporcjach. Oczywiście mamy maszyny, które sami zbudowaliśmy, które mieszają, przygotowują taką mieszankę do produkcji. Te maszyny wszystkie mają obłożenia filtrami węglowymi, wodnymi i tak dalej. My w naszej produkcji, mimo że to jest przetwórstwo polietylenu, polimeru, nie emitujemy nic do atmosfery. Biała para wychodzi na samym końcu rury, która biegnie przez całą halę produkcyjną. Nie ma emisji szkodliwych czynników. Mogę powiedzieć, może to zabrzmieć dziwnie, no bo przerabiamy polietylen, przerabiamy polimer,
1: tak,
0: że my mocno przyczyniamy się do ochrony środowiska. Drewno, czyli ta mąka drewna kiwana do produkcji, jest materiałem wtórnym z przetwórstwa drzewnego dużego, czyli z tych cięcia tych belek, desek i tak dalej, powstają te wióry. Nie są ścinane, nie są rozdrabniane całe drzewa. Polietylen, który powstaje z recyklingu, czyli z przetwórstwa wtórnego materiałów opakowaniowych. I powiem tak, nasza deska jest w 100% z materiałów z recyklingu i odwrotnie, w 100% nadaje się do ponownego recyklingu. Nie emituje, nie będzie się rozkładać dziesiątki, setki lat. Więc jest to materiał, uważam, że jest to materiał ekologiczny.
1: No na pewno, to bardzo cenna uwaga. Panie Przemku, ja tak sobie tutaj myślę, bo też używamy deski kompozytowej, to znaczy mamy ją od państwa od września i są z niej zrobione schody i bardzo dobrze się sprawuje, dlatego że no przede wszystkim nie trzeba jej jak normalnych desek lakierować, nie ulega tutaj, jak pan wspomniał, rozkładowi. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że pokryje się gdzieś tam pleśnią, grzybem i tym. Nie trzeba jej impregnować w żaden sposób. Zwykłych desek nie możemy wszędzie zastosować, bo tam, gdzie są rzeczy związane z wodą, czyli nie wiem, baseny, jakieś pomosty,
0: mariny, nabrzeża, platformy, mola, tak.
1: Tam nam drewno zbyt długo nie wytrzyma, a tutaj te wasze produkty można z powodzeniem zastosować i będą sprawdzały się przez wiele lat.
0: Zdecydowanie tak. Tym bardziej deska, którą macie państwo okazję testować, korzystać, to jest deska, nasza deska Lita, która ma jeszcze jedną funkcję o której mówiłem, że takich desek nie ma w Europie ani na świecie. Naszą deskę można cyklinować. Jeżeli dojdzie do jakiegoś znaczącego uszkodzenia mechanicznego, no różne rzeczy dzieją się na tarasach. Użytkownicy mają, nie wiem, metalowe komplety wypoczynkowe, stoły, fotele i tak dalej. Dojdzie do zarysowania. Dzieci porysują pisakiem. Takie rzeczy też się zdarzały.
1: Coś spadnie ciężkiego, no różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Zwierzęta biegające po tarasie. Uporczywe plamy, których nie zmyjemy zaraz, bo no, każdy materiał ma jakby swoje wady. Krew, która jest chyba jednym z najgorszych zaplamiaczy, nazwijmy to,
1: tak,
0: takich materiałów. Tłuszcz, który wsiąkł, wysechł wręcz po grillu na przykład, który wręcz wysechł na takim tarasie. To są zaplamienia, które czasem ciężko usunąć, a czasem nie da się ich usunąć. Po prostu, no bo jeżeli krew zaschnie na takiej jasnej desce, będzie ją naprawdę bardzo ciężko usunąć. Keczup, który ma w swoim składzie niestety barwniki również. No jest kilka takich materiałów. Natomiast deski lite, nasze, pełne, można cyklinować nawet miejscowo, czyli drobnym papierem 80 o gradacji 80 miejscowo, w jednym kierunku, żeby nie robić kółek, miejscowo można taką plamę, takie zapłamienie, takie uszkodzenie mechaniczne można łatwo usunąć. Przykładem takim bardzo ekstremalnym jest klient, no jest polski, w Polsce nie ma takiej, nikt nie trzyma, czy nie korzysta z pralek na tarasie.
1: Tak.
0: Klientowi na naszym, który korzystał z naszego tarasu, zapaliła się pralka. Doszło do zwarcia, zapłonęła pralka, stopiły się elementy plastikowe i te elementy plastikowe wżarły się trochę w tę deskę. On zadzwonił do naszego partnera, nasz partner zadzwonił do nas, że potrzebuje po prostu wymiany desek, bo taka i taka sytuacja. I nasz dział technologii powiedział, słuchaj, do tego klienta, słuchaj, przecież i tak spisały już na stratę te deski, spróbuj je zeszlifować. Mhm. Człowiek wziął ręczną maszynę do cyklinowania, taką małą, niewielką i zaczął to szlifować. Finalnie nie kupił tych desek, dlatego że doprowadził ten teraz do stanu pierwotnego, do użytku. Oczywiście po takim pierwotnym szlifie ślady gdzieś zostaną najpierw, ale później po myciu takiego tarasu, bo to są tarasy, które można myć wszystkim, czy myjką, czy mopem, czy ścierką, czymkolwiek, to ten ślad, że tak powiem, z czasem zanika. Będzie troszkę lekko jaśniejszy, troszkę bardziej matowy, ale on się później dostosuje jakby już do całości i będzie niewidoczny. I to jest funkcjonalność, której inne deski innych producentów nie mają. Drugą funkcjonalnością i to jest jakby nasza chęć zbliżenia się do natury, jest to, że w tych deskach pełnych właśnie nie ma powtarzalnego wzoru. Każda deska jest indywidualna, każda jest totalnie inna. Mamy taki proces produkcji objęty rzeczywiście dużą tajemnicą, że nawet ten chiński przyjaciel naszego, jednego z naszych szefów, nie wie, jak to zrobić. Te deski naprawdę są sztuka w sztukę, są inne. No i z uwagi na to, że mamy produkcję w Polsce, bo wielu producentów mieniących się producentami w kraju nie produkuje tych produktów tutaj w kraju, ani nawet w Europie. To jest tylko marka, która funkcjonuje na rynku polskim, ale produkcja jest na wschodzie, dalekim wschodzie. Mamy możliwość wyprodukowania, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków ilościowych, mamy możliwość wyprodukowania deski pod indywidualny kolor. Jeżeli ktoś sobie wymarzy deskę sino-różową,
1: to taką dostanie.
0: Zrobimy próby, po akceptacji inwestora zrobimy taką deskę. Tak. Mamy takie możliwości. Robiliśmy już deskę indywidualną dla inwestycji w parku miejskim w Gdyni, gdzie poszła deska antracytowa pełna, której nie mamy w naszej standardowej kolekcji, ale z uwagi na zainteresowanie inwestora takim produktem wykonaliśmy, dostarczyliśmy, a nasz partner zamontował i ta deska sobie tam funkcjonuje na dużej powierzchni, bo to jest prawie 1300 metrów kwadratowych.
1: Sporo.
0: Więc tak, z uwagi na żywotność takich desek, no, została wybrana. Te deski naprawdę mają bardzo, bardzo dużą żywotność i tą możliwość właśnie takiego refresha, czyli odświeżenia, dlatego są wybierane przez inwestorów.
1: Jeszcze zauważyłem taką właściwość, panie Przemku, na pewno pan się ze mną zgodzi, bo różne warunki mamy, trochę i mróz, i śnieg, deszcz. Te deski są bezpieczne, bo one są u nas akurat na schodach. Na zwykłych deskach no, można się poślizgnąć, ale też i to bezpieczeństwo z innej strony, myślę o możliwości, drewno, prawda, pracuje mechaniczne, różne drzazgi się pojawiają, ktoś coś tam zrobi, usiądzie delikatnie, czy dziecko, czy coś, to ta drzazga może wejść, skaleczyć i później jest problem, a tutaj tego nie ma przy deskach. Bugan.
0: Nie ma niebezpieczeństwa, jakby poślizgnięcia. Te deski mają oczywiście antypoślizgowość przebadaną. Badaliśmy je i aktualnie nawet badamy w Instytucie Techniki Budowlanej. Były badane przez Instytut Niemiecki, jakby w zabiegach o rynek europejski musieliśmy jakby poddać testom i badaniom te nasze deski. Mają atest Państwowego Zakładu Higieny, czyli są bezpieczne dla otoczenia, mogą być stosowane, nawet są używane w projektach przedszkoli, czyli tam, gdzie funkcjonują dzieci, czy na basenach krytych, odkrytych, więc tu jakby bezpieczeństwo higieniczne absolutnie. Drzask nie ma możliwości, no bo to jest materiał zabezpieczony tym polimerem.
1: Właśnie.
0: Nie łamie się, ma naprawdę dużą odporność. Metr kwadratowy takiej deski, naszej deski, potrafi znieść obciążenie około 460 kg na metrze kwadratowym, czyli naprawdę duże, spore.
1: Spore, tak, to prawda.
0: Tak, nie ma dużego ugięcia. Nasze deski, mówię tutaj o deskach Woodplast, o marce Brugan, to są deski, które mają bardzo mały skurcz, czyli to, o czym mówiłem kilka minut temu, ten skurcz zimowy, czyli przyjdzie duży mróz, ta deska rzeczywiście będzie się kurczyć, nie ma możliwości, żeby ona pękła, żeby strzeliła. Nie rozszerza się też tak bardzo. To powodują te dodatki i ten polimer, to HDPE najwyższej jakości powoduje, że te deski mogą być montowane naprawdę z małą dylatacją. To się bardzo klientom podoba, że nie ma dużych przerw między dyskami.
1: No właśnie, tak.
0: Bo jak pójdziemy gdzieś, pojedziemy gdzieś w Polskę, zauważymy, że tarasy przy hotelach, przy restauracjach, gdziekolwiek, mają naprawdę duże przerwy. Takie, że wpadną tam 2-5 złotówki na raz.
1: Tak.
0: U nas nie ma takiej możliwości. Ta deska może być montowana z dylatacją aż od 1 mm między dyskami. To się bardzo klientom podoba. To się podoba, bo panie chodzą w obcasach, mają bezpieczeństwo swoich kostek. Nie dojdzie do skręcenia kostki, obcas nie wpadnie między deski.
1: Dokładnie.
0: Ta antypoślizgowość, o której pan wspomniał, tak rzeczywiście to też jest zbadane. Też mamy to przebadane. Mają wysoki współczynnik antypoślizgowości. No więc no, jest to produkt absolutnie bezpieczny, godny polecenia. Jakościowo, no, pierwsza klasa.
1: Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, tak już na koniec, że aby zamontować odpowiednio te deski, to też trzeba użyć no, takich specjalnych stelaży, które są razem tak. z nimi, prawda? Że tak, nie możemy tak, tego tak. położyć na jakiejś tam powierzchni. No, o, mam tam byle co, beton, prawda, wylany, to położę sobie taką deskę. To nie to.
0: Nie, nie. Deska musi być montowana na podkonstrukcji. Mhm. Podkonstrukcja może być wykonana albo z kompozytu. Produkujemy też takie legary kompozytowe.
1: Dokładnie.
0: Wysokojakościowe, bo polscy montażyści jakby uciekają od legarów kompozytowych, bo mieli do czynienia z legarem chińskim, który miał bardzo cienką ściankę i on się już łamał
1: przy montażu,
0: przy wkręcie. My mamy tą ściankę naprawdę bardzo grubą, ale mamy w ofercie również legary aluminiowe, a są też instalacje wykonane przez firmy na legarach drewnianych, ale z drewna egzotycznego, impregnowanego ciśnieniowo. Nie zaleca się montowania takich desek na legarach wykonanych ze zwykłych kantówek świerkowych czy sosnowych, dlatego że ta podkonstrukcja po pewnym czasie ulegnie degradacji, zgnije i ta deska, no może gdzieś, ten taras nawet może się gdzieś zapaść, tak?
1: Dokładnie, bo tak.
0: Jeżeli podkonstrukcja ulegnie degradacji, no to deska jakby sama w sobie nie dźwignie tego. Tak, i to jest montaż niewidoczny, nie ma tutaj widocznych wkrętów, nie ma tej niebezpieczeństwa, że widzieliśmy w Hiszpanii takie tarasy montowane z drewna, gdzie to drewno było przewiercane, montowane takimi śrubami. Drewno ulegało degradacji, szczególnie w obszarach nadmorskich, gdzie jest duża wietrzność, gdzie jest zniesiony piasek, który łupie wręcz te deski. I widzieliśmy wystające duże łby śrub z takiego tarasu. No to jest niebezpieczeństwo dla stopy.
1: No tak.
0: Obojętne, czy dorosłej, czy dziecięcej, jest to absolutnie duże niebezpieczeństwo. Tutaj tarasy, deski tarasowe, kompozytowe, są montowane na niewidocznych klipsach. To są klipsy, które się montuje właśnie do podkonstrukcji, do legara. Te deski są później dosowane i montowane następne, kolejne. Tak, to jest jakby konieczność montażu na podkonstrukcji. Jeszcze zdarza się, że muszą być tarasy montowane na trochę wyższych wysokościach, w sensie muszą być troszkę wyższe od powierzchni. Tarasy wentylowane, no bo tak to się nazywa, i są montowane, ta podkonstrukcja jeszcze dodatkowo jest montowana na stopach regulowanych. Też firma tak, polska, genialna, produkująca naprawdę świetne podstawki regulowane, korzystamy z ich produktów, sprzedajemy właściwie w całej Europie ich produkty, bo też są certyfikowane, bardzo dobre, bardzo fajna polska firma, też świetni ludzie.
1: Panie Przemysławie, myślę, że na dzisiaj to wystarczy, ale tak na koniec jeszcze, gdyby pan chciał tak mocno zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat mają wybrać firmę Woodplast? Podsumowując całość.
0: Ja powiem tak, z całego serca polecam produkty. Ja oddałem się, że tak powiem, jakkolwiek to nie zabrzmi, oddałem się tej firmie w całości, bo ja lubię sprzedawać coś, co mnie przekonuje. Nie umiem sprzedawać i oferować czegoś, co mnie nie przekonuje.
1: Tak.
0: Dlaczego? Dlatego, że tak, to jest firma, która absolutnie dba, bardzo dba o jakość swoich produktów. Od początku, czyli od momentu pozyskania surowca, czyli bardzo wyselekcjonowany surowiec. Tutaj nie ma półśrodków, że kupujemy od kogokolwiek, kto nam coś zaoferuje. Mamy sprawdzonych dostawców. Przez kontrolę jakości mamy na hali produkcyjnej pan, proszę mi wierzyć, sprawdza każdą deskę, każdą jedną deskę. Ona ją ogląda, czy nie ma właśnie jakichś odprysków, czy jest cała, czy nie jest powyginana. I ta deska dopiero idzie do dalszej obróbki, bo ona musi być zeszlifowana,
1: tak.
0: docięta na wymiar, spakowana i dopiero wysłana do odbiorców. Absolutna dbałość o to. My gwarantujemy za deski litę 25 lat, za deski komorowe 15 lat. To są naprawdę długie okresy, więc no, musimy produkować dobrze, musimy produkować porządny produkt, żebyśmy te gwarancje utrzymali. Powiem tak, jak pytałem właścicieli, jak dużo było reklamacji przez te wszystkie lata, od tego 2006 roku, jak dużo reklamacji było na deski? No to dostałem prostą odpowiedź, że na deski komorowe było 7 reklamacji, z czego tylko 2 były uznane i to były z jednej partii produkcji. Coś poszło nie tak. Mhm. No, przy tak dużej produkcji...
1: Czasami może się zdarzyć, tak.
0: Zdarza się, mhm. Tak. 5 pozostałych reklamacji to były błędy montażowe, po prostu. Czyli firma, która montowała, popełniała błędy, nie korzystała z naszej instrukcji, no i doszło do jakiegoś uszkodzenia. A na deskę pełną właściciel bił się w piersi, nie było ani jednej reklamacji przez tyle lat. Więc to też dowodzi tego, że to jest produkt premium nie tylko jeżeli chodzi o cenę, ale jest to produkt premium głównie ze względu na jego jakość. A dodatkowo, no cóż, to są dobrzy ludzie, a dobrym ludziom warto pomóc. Ja wiem, że deski może, że te deski nie są najtańsze, natomiast ufam, że kupujący, którzy chcą wydać pieniądze, bo no umówmy się, teraz nie jest wydatkiem w skali domu, budowy czy remontu domu, najważniejszym elementem. Są dużo ważniejsze elementy. Są elewacje, okna, dach, jakieś materiały ocieplenowe, system ogrzewania, wnętrza, tak, no bo przecież żyjemy głównie we wnętrzach. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na wydanie tysięcy złotych na taras, to niech je wyda dobrze i świadomie. Niech nie kupuje produktu takiego, który, do którego będzie miał później sam do siebie żal Boże. Mogłem wydać trochę więcej pieniędzy i mieć z głowy, a nie wymieniać tego tarasu, nie wiem, co 5 lat na przykład, tak, bo coś się uszkodziło, coś poszło nie tak. Kupiłem antracytowy, a mam jasno-szary po 2 latach.
1: Tak, dokładnie.
0: To wydawajmy pieniądze świadomie, tak?
1: No właśnie, kupujmy raz, a dobrze, prawda?
0: Raz, a dobrze i porządne produkty, naprawdę. Tym bardziej, że to jest produkt, aktualnie jest to fabryka Produkt Polski. Te pieniądze nie są stąd wypompowywane, one tu zostają. Tu płacimy podatki jako firma, tutaj żyjemy, tutaj żyją moi przyjaciele ukraińscy, tutaj ściągają swoich ludzi z rodzinami i pomagają im. Firma wynajmuje kilkanaście mieszkań na własny koszt po to, żeby tych ludzi tutaj sprowadzić. To też jest taka kwestia pomocy. Ja nie chcę grać na emocjach, broń Boże, natomiast to wszystko gdzieś tam się łączy wspólnie w tym, że ta firma jest naprawdę fajną firmą i te produkty naprawdę są bardzo, bardzo dobrymi produktami.
1: My się sami o tym przekonujemy, codziennie wychodząc przed budynek.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Świetnie.
1: Moi drodzy, dzisiaj naszym gościem był pan Przemysław Kyrcz z firmy Woodplast. Mam nadzieję, że to jest pierwsza rozmowa i nie ostatnia oczywiście o tym, o produktach waszej firmy, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do przedstawienia, prawda, panie Przemysławie?
0: Tak, oczywiście. Cały czas się rozwijamy, zaczynamy produkcję elementów elewacyjnych. To może kiedyś też opowiem.
1: Właśnie. Wrócimy do tematu przy następnej rozmowie. Bardzo dziękujemy, bardzo... panie Przemysławie, za dzisiejszą naszą rozmowę. Zapraszamy na kolejne.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dbajcie o siebie.

0: naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo równie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiarowych, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak, to podjadamy jest jednak cały czas.
1: Coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś chapsniemy, a tutaj coś tam chapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. Okay. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb dosyta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
0: Dokładnie.
1: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem, na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś się może dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda?
0: Mhm,
1: więc
0: dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: Rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie. A my mamy i prawda tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Mhm. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś, no właśnie, bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle, no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepły śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa. Także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią

My też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli czy te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post i też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy. Jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć no, nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda, nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda, że rzeczy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie czy samopoczucie, więc no tutaj nie zalecam tego właśnie jak ktoś mieszka sam czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać, tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu i tutaj według właśnie tego co Hildegarda zaleca pijemy wywary orkiszowo-warzywne i to naprawdę muszę wam powiedzieć jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda? Czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach,
więc znaczy na płynach. I to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda? Czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makroelementy, właśnie, które się będą

0: wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak. Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makro elementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki na nerki, więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład boheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch, czyli spacery, musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach, plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na no takie naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
1: Dlatego też, Jolu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
0: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają kawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
1: Tak.
0: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu, czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie w tym czasie, czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się no tak czyścił,
1: bronił
0: to będzie
1: jakby.
0: tak Słucham?
1: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
0: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki myślimy sobie, taki właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z 2 i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy, to też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I
1: tak,
0: dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać 30 minut, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to myślę takie podstawowe są błędy, często też ta głowa nieprzygotowana. Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są 3 płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, z biegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć. I dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia. A teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety. Więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i no, zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
1: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
0: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
1: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. Nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
0: Jak najbardziej.
1: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa, zapraszamy na przygody pana Tomasza, czyli pana samochodzika. Z serii Pan Samochodzik i Templariusze. A książkę napisał Zbigniew Nienacki. Pan Zbigniew Nienacki, znany wszystkim z całej serii Pan Samochodzik. No i wydawnictwo Po Jeziorze. Nawet jeszcze nie sprawdziłem, czy takie wydawnictwo dalej istnieje, bo książka została wydana dość dawno. Bo w roku 1983. Więc naprawdę bardzo dawno. Na pewno. Ale dzięki temu jest bardzo ciekawa. Zostańcie z nami, wracamy za chwilkę.

Prawie godzinę zajęło mi pompowanie powietrza do przednich kół. Zresztą nie spieszyłem się zbytnio. Petersen i Kozłowski już od dawna byli w Miłkokuku. Jeśli więc harcerze nie okazali się dostatecznie sprytni, to i mój pośpiech niewiele by zmienił. Panna Petersen próbowała wielu środków. Bylebym tylko przestał się gniewać na nią. Kozłowskiego, jej ojca oczywiście, także. Uśmiechała się urzekająco. Potem, gdy zmęczyłem się przy pompowaniu, przyniosła z przyczepy jakiś świetny cytrynowy napój. Bardzo chciałabym, żeby pan zrozumiał mego ojca, tłumaczyła. Jest wściekły, bo już na początku tej wyprawy został wystrychnięty na dudka przez niejakiego Malinowskiego. Ach, to on dlatego ciągle wypytuje o Malinowskiego. Tak, to wszystko stało się z mojej winy. W Londynie dowiedziałam się o odnalezieniu dokumentu, który pozwalał się domyślać, że część skarbu templariuszy znajduje się w Polsce. Myślę o liście Piotra z Bolonii do wielkiego mistrza krzyżaków, Wernera von Olsena. Za zgodą ojca, który w tym czasie penetrował wraki galeonów w zatoce Matanzas na Kubie, kupiłam ten dokument za dość dużą sumę pieniędzy. Wyznaję, że bardzo chciałam podjąć poszukiwania skarbu templariuszy. Nigdy nie gustowałam wydobywania złota ze starych wraków. To jest zajęcie przede wszystkim dla nurków. Co innego szukanie skarbu templariuszy. Myślałam, że będę mogła wypróbować swoją inteligencję. Bo tu trzeba sprytu i wiedzy, a przede wszystkim znajomości historii. A ja właśnie w Londynie studiuję historię, więc namówiłam ojca, żeby po zakończeniu prac w Zatoce Matanzas podjął wyprawę do Polski. Trzeba nam było jednak znaleźć kogoś, kto już wcześniej zająłby się tą sprawą i zrobiłby rekonesans po krzyżackich zamkach w Polsce. Prezes Towarzystwa Poszukiwaczy Skarbów, pan Szabro, podjął się znalezienia odpowiedniego człowieka. Napisał do mnie w tej sprawie, ale ja odmówiłam. Wielka szkoda. W tej chwili chyba najbardziej tego żałuję i może jednak teraz przystąpi pan z nami do spółki. Nie, to niemożliwe, stwierdziłem. Jak pan uważa, wzruszyła ramionami. Pan Szabro w końcu znalazł jakiegoś człowieka. To był rzekomo ktoś z Polski, który tylko na krótki okres przyjechał do Paryża. Przedstawił się jako Malinowski. Wyciągnął od Szabrola trochę informacji na temat skarbu i o nas. Miał z panem Szabrolem podpisać umowę na współpracę z nami, ale tego nie zrobił. Ciągle się wykręcał pod różnymi pretekstami, a w tym czasie napisał list do mego ojca na Kubę i powiadomił go, że zawarł już umowę z Szabrolem. Teraz zaś potrzebuje jeszcze dodatkowych informacji na temat skarbu oraz około 400 dolarów na rozpoczęcie poszukiwań w Polsce. Mój ojciec, którego Szabrol powiadomił, że znalazł właściwego człowieka do poszukiwań, dał się nabrać na list Malinowskiego. Przysłał mu informację i 400 dolarów na post restant w Paryżu. I wtedy po Malinowskim wszelki ślad zaginął. Ba, żeby to tylko tak było. Ale ten łobuz sprzedał jakiemuś dziennikarzowi informacje o skarbie templariuszy i w ten sposób ukazał się artykuł w naszej prasie. Wtedy okazało się, że pan Szabro jeszcze nie podpisał umowy z Malinowskim, a więc tym samym nie miał w ręku jego paszportu, w ogóle nie wiedział, co to za jeden i gdzie go szukać. To był najzwyklejszy oszust. Ojciec mój bardzo się rozgniewał, ale jednocześnie obudziła się w nim ambicja. Postanowił, że mimo oszustwa nie zrezygnuje z poszukiwań. Musi te skarby odnaleźć, bo ten nasz przyjazd tutaj nie bardzo się opłaci. Według polskich przepisów znalazca skarbu ma prawo tylko do znalezionego w wysokości 10% całej wartości skarbu. Resztę zaś musi przekazać państwu. Ojciec zgodził się na to. Podpisał z waszymi władzami umowę 10% dla nas, a 90% dla państwa, z tym, że państwo pokryje część naszych wydatków związanych z poszukiwaniami, jeżeli te poszukiwania okażą się owocne. Ale, jak powiadam, w tym przypadku na pieniądzach przestało nam zależeć.
Podejrzewam, że ojciec mój wcale nie przyjechał tutaj, żeby szukać skarbu, tylko po to, żeby odnaleźć Malinowskiego i wpakować go do więzienia. Wiem, że macie państwo umowę z naszymi władzami na poszukiwanie u nas skarbu templariuszy. Skinąłem uprzejmie głową, dlatego nie traktuję was jako opryszczków, ale jako konkurencję. No więc może jednak zgodzi się pan na współpracę z nami? Spytała. To niemożliwe. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem pracownikiem Centralnego Zarządu Muzeów i od swych zwierzchników otrzymałem zadanie odnalezienia skarbu bez owych 10% dla znalazcy. Chcemy po prostu, aby cały skarb znalazł się w naszych muzeach. Po drugie, należę do ludzi bardzo ambitnych. Pragnę odnaleźć ten skarb bez zagranicznej pomocy. A my odprawimy Kozłowskiego i przyjmiemy pana. Zresztą pan Kozłowski również mógłby zostać z nami. A co to za człowiek? Bardzo sympatyczny. Zna perfekt francuski i angielski. Przystojny, zaśmiała się. A kim jest z zawodu? Pracuje, zdaje się, w Polskim Biurze Podróży. Poznaliśmy go w Warszawie, gdzie też szukaliśmy tłumacza na cały okres naszego pobytu w Polsce. On sam się zaofiarował i wziął nawet urlop z pracy. Nie dziwię mu się być tłumaczem takiej ładnej dziewczyny. Wypiliśmy jeszcze po szklance cytrynowego napoju. Była już 12 w nocy. Podłączyłem przyczepę do wehikułu i powoli ruszyłem w stronę Miłkokuku. Wkrótce minęliśmy leśniczówkę stojącą na skraju lasu. Potem obok drewnianego mostka nad rzeczką łączącą jezioro Zelwa z jeziorem Miłkokuk napotkaliśmy Lincolna Petersenów. Ani Petersena, ani Kozłowskiego nie było. I nie podeszli też do mojego samochodu. Wyglądało na to, że woleli pozostać w ciemności. Nie szukałem ich także, wspomniałem o oszuście, którego padłem ofiarą. Znowu obudził się we mnie gniew. Niech wybiją sobie z głowy, że przystąpię do współpracy, pomyślałem. Odłączyłem przyczepę i chłodno pożegnałem się z panną Karen. Czy można wiedzieć, dokąd pan jedzie? Spytała. Och, świat jest taki duży. Więc nie chce pan współpracować z nami? Między nami pokój czy wojna? Wojna, burknąłem. Wsiadłem do swojego wozu i pojechałem w stronę wsi. Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze. Dobranoc.

0: może makownika, Jasiu, zjesz?
1: Nie, dziękuję, bo mnie już od ranka tam na stole męci.
0: Co?
1: Ale już wiesz. Baba to delicja, baba to tradycja, baba, bo bez baby nie ma świąt.
0: Babka to ta mniejsza babka, najsmaczniejsza babki, nie doceniać błąd.
1: Płeć powtarza sobie słaba, bez nas nie mógłby istnieć wcale świat.
0: A co o tym myśli baba? Nie ta wielkanocna, to już każdy zgadł. Bo baba
1: to rarytas.
0: Baba?
1: Nie kobita.
0: Baba?
1: Gdy się uda.
0: No to zjeść.

0: obwarzanki i kołacze. Smakownika został tylko mak.
1: Dzień powszedni, jutro znów inaczej. Lecz piosenkę można zmienić tak.
0: Jak? Aha, baba?
1: To policja, baba.
0: Prohibicja, baba.
1: I bez baby ani krok. Babka.
0: To ta słodsza babka.
1: Jędza gorsza.
0: Babka.
1: Młodsza jest co rok.
0: Przysięgają chłopcy słabi, że wyzwolę się z niewoli kiedyś babku.
1: Spróbuj swej powtórzyć babie. Lepiej z góry wazon już w powietrzu łap.
0: Pewno, bo baba.
1: Twoja kasa.
0: Baba.
1: Inna rasa.
0: Baba.
1: Do niej trzeba nerwy mieć. Baba.
0: Jasiu, dosyć.
2: Baba.
0: Mogła ci

Porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promienia.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Przed chwileczką Ian Hammer i temat z filmu Miami Vice. Piątek, 7-10 sierpnia, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam na prognozę pogody. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 18,9 stopnia. Temperatura dość szybko spada, temperatura odczuwalna 16 stopni, a słońce zajdzie za 30 minut dokładnie. Przypomnę Państwu, że dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o godzinę i 40 minut. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i południu, okresami duże, na południu możliwe przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie nocy w dolinach lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 16-17 na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i początkowo porywisty na północy i północnym zachodzie, północny tylko na północy zachodni. A jutro w sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22-23 stopni w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych, tylko na północnym zachodzie wiatr będzie zachodni. A dzisiaj w nocy ziemia chełmińska, termometry wskażą w nocy 12 stopni, jutro w dzień do 22 stopni i podobny wiatr jak dzisiaj, bo do 14 km na godzinę, w porywach do 40. Tyle prognozy pogody. Niedziela będzie cieplejsza, choć noc będzie chłodna też, 10-12 stopni. Na Warmii, Mazurach nawet 8 i pojawi się mgła. W niedzielę do 26 stopni na ziemi chełmińskiej. Poniedziałek cieplejszy znacznie, bo nawet do 30, a we wtorek znowu 22. Taka trochę huśtawka pogodowa nas czeka i w przyszłym tygodniu również pełnego lata, jak mamy dziś i będziemy mieli jutro, jak i też dni z temperaturą w okolicach 30 stopni. Tyle prognozy pogody, 3 minuty po 20, a już za chwilkę, dzisiaj piątek, więc program motoryzacyjny. Polskie prototypy z okresu międzywojennego. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Mama, skąd się wziął mój syrop?
3: No wiesz, wieki temu bracia zakonni stworzyli recepturę.
4: Czarny bez, prawoślas, dziewanna i inne składniki zakonnego remedium dla osłabionych w przeziębieniu i grypie.
5: Brat szykuje balsam jerozolimski dla dzieci? Dlaczego aż tyle?
4: Zimno i niepogoda, katarki i przeziębienia, to postanowiłem dorobić.
5: O, chwali się taka zapobiegliwość. Starczy go teraz na długo.
3: I tak od wieków twój syrop służy dzieciom i dorosłym.
6: Balsam jerozolimski dla dzieci. 400 lat doświadczenia zakonu Bonifratów. Dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. Sprawdź też balsam jerozolimski na gardło w pastylkach do ssania.
1: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

czwartek za ten Motoguru Patwa. Ostatnio rozmawialiśmy na temat różnego typu samochodów, produkcji

fabryki samochodów osobowych na żeraniu, a dzisiaj taki troszeczkę inny temat, temat związany z historią motoryzacji, ale nieco wcześniejszą, nieco wcześniejszą. Zacznijmy zatem dzisiejszą motokuropatwę. Tak naprawdę Polska nigdy nie słynęła z silnego i nowoczesnego przemysłu samochodowego, jednak w okresie międzywojennym i w czasach PRL-u, omawialiśmy to już kilka razy, powstało wiele interesujących modeli i prototypów, często prototypów aut. I dzisiaj przypomnimy takie najważniejsze osiągnięcia rodzimej myśli motoryzacyjnej do roku 1939. Kiedy i gdzie powstał pierwszy samochód osobowy na ziemiach polskich? Na to pytanie, ze względu na niestety niewielką liczbę zachowanych źródeł, trudno udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi. W dodatku, co pewien czas badacze znajdują w archiwach nowe materiały opisujące zupełnie nieznane wcześniej modele. Wiele jednak wskazuje na to, że palmę pierwszeństwa mogą dzierżyć wprowadzone do użytku w 1903 roku przez Warszawskie Towarzystwo Eksploatacji Samochodów. Powtórzę, Warszawskie Towarzystwo Eksploatacji Samochodów, rok 1903, niewielkie trzyosobowe taksówki. Niestety niewiele więcej wiadomo na ich temat, ponieważ po kilku miesiącach eksploatacji firma splajtowała. Dlatego za pierwszy taki udokumentowany źródłowo samochód osobowy powstały na ziemiach polskich uważa się samochód marki Star. Z tym, że wiadomo, znamy Stary, które jeździły po II wojnie światowej, produkowane w Starachowicach, ale to nie te Stary, moi drodzy. Ten Star rozbudowano w roku 1912 w fabryce samochodów i motorów w Krakowie. Fabryka samochodów i motorów w Krakowie. Najprawdopodobniej pod kierunkiem urodzonego w czeskim Nymburku Bogumiła Bechynę. Wykonano wówczas dwa prototypowe, nazwano je wózki automobilowe, takie małe dwuosobowe samochodziki typu cycle car, to się tak nazywało wtedy, takie z kołami od rowerów i też z ramą podobną do rowerowej, oczywiście przestrzenną bardziej, o długości zaledwie 2,2 metra. No malutkie samochodziki, naprawdę. Ze względu na kiepski stan dróg w Galicji, zresztą w całej Polsce to nie było lepsze i w Europie też nie było specjalnych dróg, krakowski automobil miał imponujący prześwit, wynoszący aż 25 cm. Czyli takie górki, moi drodzy, 25-centymetrowe na drodze mogły być, on sobie tam przejeżdżał bez problemu. Napędzany był już czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1385 cm3 i niewielkiej mocy. Wtedy te silniki nie były wysilone. Miał około 10-12 koni mechanicznych. Silnik był chłodzony powietrzem i zużywał od 7 do 10 litrów benzyny na 100 km. W prospekcie reklamowym zachwalono właściwości jezdne pojazdu. Pisano tak. Posłuchajmy. Silnik był z największą starannością wybalansowany. Uznaczał się niezwykle spokojnym, wolnym od wstrząśnień chodem. Zapał miał miejsce za pomocą magnetu Ruttharda, który nawet przy małej ilości obrotów wytwarza długą, silną iskrę, tak że wprawianie motoru w ruch nie nastręcza najmniejszych trudności. Zmianę szybkości umożliwia własna konstrukcja, dozwalająca dwie szybkości w przód i jedną w tył. Przeniesienie siły na tylne koła miało miejsce za pomocą łańcuchów i wału posiłkowego. To z reklamy tegoż małego automobila. Plany twórców Stara były ambitne. W 1913 roku miało powstać 50 aut, a w następnych latach po 100 sztuk rocznie, ale no niestety brak funduszy nie pozwolił na realizację tego zamierzenia. W
całym okresie II Rzeczpospolitej Polskiej ujrzało, moi drodzy, światło dzienne co najmniej kilka prototypów pojazdów, często bardzo, bardzo udanych, które niczym nie ustępowały autom konstruowanym na Zachodzie, a w wielu elementach nawet znacznie je przewyższały. Rodzime konstrukcje powstawały zarówno w latach 20. jak i 30. ubiegłego wieku, choć w tej drugiej dekadzie rozwój polskiego przemysłu samochodowego został, no niestety, zablokowany przez umowę licencyjną podpisaną w 1932 roku z włoskim Fiatem, która na 10 lat wykluczała budowę i sprzedaż w pełni rodzimych aut. Ale polscy projektanci nie zamierzali jednak z tego powodu składać broni. A pomysłów im naprawdę nie brakowało. W okresie międzywojennym powstawały niezwykłe i ciekawe prototypy aut, zarówno przeznaczonych dla klienta zamożnego, jak i polskie odpowiedniki chociażby samochodu dla mas, czyli popularnego później Volkswagena Garbusa. W 1920 roku dwóch zdolnych konstruktorów z Warszawy, a zatem Stefan Kozłowski i Antoni Frączkowski, przypomnę te nazwiska, Stefan Kozłowski i Antoni Frączkowski, zbudował prototyp o nieco tajemniczej nazwie SKAF, S-K-A-F, no od inicjałów ich nazwisk. Tak, a my wracamy do naszych panów Stefana Kozłowskiego i Antoniego Frączkowskiego, którzy to zbudowali prototyp. Samochody firmy naszej, tak o sobie pisali, nie składają się z oddzielnych tu i ówdzie za granicą wyrobionych części, a dopiero tu dopasowanych, bo cały samochód i motor, z wyjątkiem oczywiście opon, jest wykonany w warsztatach naszych. Wszystkie części jego dostosowane specjalnie jedne do drugich tworzą harmonijną i matematycznie ściśle dostrojoną całość. Zachwalali w prospekcie reklamowym twórcy auta. Nazwa pojazdu pochodziła od inicjałów dwóch projektantów, a fabryka mieściła się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 23. Pierwszy próbny egzemplarz SKAF-a był dwuosobowym, małym pojazdem o rozstawie osi 2,2 metra, napędzanym jednocylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 500 cm sześciennych, chłodzonym wodą. Ciężar samochodu wynosił zaledwie 300 kg, moi drodzy, dzięki czemu auto było bardzo ekonomiczne, paliło tylko 8 litrów benzyny aptecznej oraz 1 litr oleju na 100 km. Przypominam, że to są lata 20. Samochody wtedy inaczej były smarowane, no i też nie były tak ekonomiczne jak w tej chwili. Niestety samochód nie przekonał klientów i nie trafił do seryjnej produkcji. Podobny los spotkał samochód o nazwie Polonia. Auto zbudowane w roku 1924 przez inżyniera Mikołaja Karpowskiego, znanego w Warszawie specjalistę od usprawnień montowanych w jeżdżących po stolicach samochodach, m.in. popularnego oszczędzacza benzyny systemu MK, co za trudne słowo, używanego w Fordach T, Karpowski zmontował swój pojazd z części pochodzących z popularnych modeli marek zachodnich, ale jednocześnie zastosował wiele unikatowych, jak na tamte czasy, rozwiązań. Między innymi wskaźnik przepływu oleju czy cienkościenne wkładki łożysk w korbowodach. Powstał tylko jeden egzemplarz Polonii, który ostatecznie trafił na witrynę sklepu ze słodyczami firmy Framboli przy Marszałkowskiej, a następnie został sprzedany jako fant na loterii dobroczynnej. Nieco więcej szczęścia mieli Jan Łaski oraz hrabia Stefan Tyszkiewicz. Jan Łaski oraz hrabia Stefan Tyszkiewicz. Pierwszy z nich założył w Warszawie w roku 1927 przy ulicy Srebrnej Towarzystwo Budowy Samochodów AS. A powstające tam w krótkich seriach auta, zaprojektowane przez inżyniera Aleksandra Liebermana, służyły przeważnie jako taksówki i samochody dostawcze. Tyszkiewicz z kolei w roku 1924
otworzył w Paryżu niewielki zakład produkcyjny o nazwie Rolniczo-Automobilowo-Lotniczą Fabrykę Stefana Hrabiego Tyszkiewicza, a następnie przeniósł produkcję do Warszawy na ulicę Fabryczną 5. Auto Hrabiego Tyszkiewicza, Ralf Stetysz, zaczął podbijać rynek, ponieważ miało dobre silniki o pojemności 1500 cm3 albo 2760 oraz zawieszenie przystosowane do fatalnych polskich dróg. Ciekawostką taką konstrukcyjną był blokowany mechanizm różnicowy, co umożliwiało na przykład jazdę w grząskim terenie. Stetysze z powodzeniem uczestniczyły w rajdowych zawodach w kraju i za granicą. Pokazywano je także jako pierwsze auto z Polski na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu w roku 1926. Jest tam kilka zdjęć na naszym Facebooku, można je obejrzeć, moi drodzy. Tam też zdjęcie jest na takiej wystawie w Paryżu. Na dywanach stoją dwa auta, jedno karosowane, drugie samo podwozie. To właśnie Ralf Stetysz. Niestety, nie wiadomo z jakich przyczyn, w 1929 roku pożar strawił dużą partię samochodów oraz wszystkie maszyny konieczne do prowadzenia dalszej produkcji. No, ktoś być może zazdrościł panu hrabiemu. Tyszkiewiczowi nie chciało się już zaczynać wszystkiego od początku i dlatego zajął się dystrybucją Fiatów i Mercedesów. No to teraz, moi drodzy, przejdziemy do dwóch najlepszych przedwojennych samochodów. Czyli przenosimy się do centralnych warsztatów samochodowych, czyli CWS. Dwa najlepsze przedwojenne auta powstały właśnie w centralnych warsztatach samochodowych w Warszawie. Od 1928 roku zmieniły one nazwę na Państwowe Zakłady Inżynieryjne. Pierwszy z nich to CWS T1. Pierwszy polski samochód produkowany na dużą skalę. Zaprojektował go w latach 1922-24 inżynier Tadeusz Sztański. No, można powiedzieć, że genialny inżynier. Ewenementem na skalę światową był fakt, że auto dawało się rozebrać na części pierwsze i ponownie złożyć za pomocą jednego klucza. Jedynie odkręcenie świec wymagało dodatkowego narzędzia. Samochód wzbudził bardzo duże zainteresowanie zarówno osób prywatnych, jak i wojska, dzięki czemu w 1927 roku wszedł do produkcji seryjnej. Do 1932 roku, kiedy podpisano wspomnianą umowę z Fiatem, udało się wyprodukować około 800 egzemplarzy CWS T1. Istotne było to, że wyposażono go w stworzoną od podstaw czterocylindrową jednostkę napędową o pojemności 3 litry i mocy 61 koni mechanicznych z zaworami w aluminiowej głowicy. W okresie dominacji Fiata inżynierowie z CWS czy też PZ Inż nie porzucili jednak myśli o stworzeniu polskiej luksusowej limuzyny. O niej jeszcze opowiemy dzisiaj. W 1935 roku ruszyły prace projektowe, w efekcie których powstał pojazd o nazwie Lux Sport. On też tam jest na zdjęciach na naszym Facebooku. Zespół pod kierownictwem inżyniera Mieczysława Dębickiego w ciągu pięciu miesięcy opracował bardzo nowoczesne podwozie, które po pewnym czasie wyposażono w wydajny ośmiocylindrowy silnik własnej konstrukcji również, o pojemności skokowej wynoszącej 3888 i mocy około 100 koni. Największe wrażenie robiło jednak nadwozie, dzieło inżyniera Stanisława Panczakiewicza, który po wojnie notabene stworzył m.in. projekt FSO Syrena. Aerodynamiczna, opływowa karoseria z reflektorami schowanymi w błotniki czyniła z Lux Sporta auto na wskroś nowoczesne. Wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w tym pojeździe wyprzedzało swoją epokę. Owocem pracy polskich konstruktorów były m.in. ramowa konstrukcja podwozia, niezależne zawieszenie
z podwójnymi wahaczami poprzecznymi, zastosowane przy wszystkich kołach hydrauliczne amortyzatory podwójnego działania, automatyczne sterowanie odpowiednich elementów podwozia, resorowanie za pomocą drążków skrętnych, których naciąg można było regulować wewnątrz kabiny pasażerskiej, samoczyszczący filtr oleju, pneumatycznie napędzane wycieraczki, czy też podciśnieniowa regulacja zapłonu. Prędkość maksymalna Luxporta wynosiła około 135 km na godzinę. Jedną z osób, które miały okazję prowadzić prototypowy samochód, był redaktor przedwojennego czasopisma Auto, Tadeusz Grabowski. Jego relacja z tej przejażdżki świetnie oddaje zalety polskiej limuzyny. Ale o tym za chwileczkę. To posłuchajmy, moi drodzy, tej opowieści pana Tadeusza Grabowskiego. Uderza mnie przede wszystkim łatwość prowadzenia. Sprzęgło używa się tylko przy ruszaniu z miejsca, a potem przełącza się biegi za pomocą dźwigni pod kierownicą bez użycia jakichkolwiek innych organów. Można je przełączać bez gazu, z gazem, szybko lub powoli. Skrzynia biegów elektryczna Kotala działa zupełnie samoczynnie i nie pozwala na omyłkę. Dodaje nagle gazu. Wóz jak z procy wyskakuje naprzód, natychmiast osiągając 118 km na godzinę. Zauważam, że samochód w przeciwieństwie do wozów karosowanych normalnie nie napotyka dużego oporu powietrza. Jedziemy dalej. Widzę odcinający się wyraźnie pas bruku z polnego kamienia. Zwalniam przewidująco do 40 i wjeżdżam na wyboje. Spodziewając się silnego rzucania, jak w przeciętnych samochodach, jestem mile rozczarowany. Wóz niesie doskonale. Był to w owym czasie jeden z najnowocześniejszych samochodów osobowych świata, o czym chociażby świadczy fakt, że Niemcy skopiowali polskie rozwiązania i design w samochodach Hanomag oraz Adler. Produkcja seryjna miała ruszyć po wygaśnięciu umowy z Fiatem, czyli w roku 1942. Niestety wojna pokrzyżowała te plany. Idę fix zdolnego polskiego konstruktora, inżyniera Adama Glück-Głuchowskiego, było stworzenie małego, prostego w budowie i taniego auta dla ludu. Sam pomysł nie był oryginalny, bo nad takimi samochodami pracowały duże zachodnie firmy, ale realizowały go poprzez zmniejszenie dużych pojazdów luksusowych. Natomiast Iradam, nazwa powstała od połączenia imion inżyniera i jego żony Ireny, który zaprezentowano w 1926 roku, był konstrukcją stworzoną od podstaw, wedle zupełnie innych, nowych założeń. Trzyosobowy pojazd napędzały początkowo jedno- i dwucylindrowe silniki o pojemności 500, 600 oraz 980 cm3. Głuchowski planował także zastosowanie jednostki o pojemności 1 litra w układzie bokser, a także zbudowanie wersji czteroosobowej. No niestety powstały tylko 3 egzemplarze tego nowatorskiego auta. Innymi ciekawymi próbami stworzenia taniego samochodu były modele AW Antoniego Więckowskiego czy WM Władysława Mrajskiego. Jednak najciekawsze prototypy samochodu dla mas były dziełem inżyniera Stefana Pragłowskiego, urzędnika galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego we Lwowie. Mowa tutaj o pojazdach nazwanych przez niego Galkar i Radwan. Tutaj też na zdjęciu jest jeden z tych pojazdów, moi drodzy, Galkar, taki trochę podobny do garbusa jakby samochodzik. Realizację pierwszego projektu Stefan Pragłowski rozpoczął z początkiem lat 30., ponieważ pojazd miał być tani, inżynier założył, że technologia jego produkcji musi umożliwiać wykonanie wszystkich podzespołów na nieskomplikowanych i łatwo dostępnych maszynach. Pragłowski zastosował w Galkarze kilka autorskich i bardzo nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. przekładnię hydrokinetyczną, umożliwiającą bezstopniową zmianę przełożeń, czyli brak sprzęgła,
i niezależne zawieszenie wszystkich kół. Prototyp został ukończony jesienią 1932 roku, ale światowa recesja gospodarcza i podpisanie przez rząd Polski wspomnianej już umowy z Fiatem zatrzymały dalsze prace nad Galkarem. Stefan Pragłowski był jednak osobą upartą i zdeterminowaną, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas konstruowania swojego pierwszego prototypu w 1933 roku rozpoczął pracę nad nowym pojazdem, Radwanem, którego nazwa nawiązywała do herbu rodowego Pragłowskich. Nowy samochód był czterodrzwiowym, czteroosobowym, dwusuwem wyposażonym w silnik SS-25 produkcji polskiej firmy Steinhagen i Stransky. Aby obniżyć koszty produkcji, dach wykonano z dermatoidu, czyli tworzywa sztucznego imitującego skórę. Wszystkie innowacyjne rozwiązania znane z Galkara pojawiły się także w Radwanie. Nowe auto miało jednak całkiem nowe nadwozie, które zadziwiało nowoczesną stylistyką i nadawało pojazdowi nieco sportowy wygląd. Zaprezentowany publicznie samochód wzbudził powszechne zainteresowanie, podobnie jak i Galkar, i WM kosztował tylko 4000 zł, a pierwsze egzemplarze Radwana miały zjechać z taśm montażowych na początku lat 40. Na zakończenie tej naszej dzisiejszej motoryzacyjnej wycieczki do czasów II Rzeczpospolitej, no wspomnijmy jeszcze też o polskim Fiacie 508 Junak. Taka była oficjalna nazwa modelu produkowanego w naszym kraju. Najważniejszym takim dziecku umowy licencyjnej z Włochami. Auto opierało się na włoskim pierwowzorze, ale w Polsce wprowadzono szereg modyfikacji. Między innymi wzmocniono ramę, oś przednią, tylny most, resory i półosie napędowe. Trzystopniową skrzynię biegów zastąpiono czterobiegową. Zwiększono moc silnika do 24 koni mechanicznych. Zmieniono też charakterystykę zawieszenia, dostosowując ją do polskich dróg. Bardziej zaokrąglono także kształt karoserii. Pod koniec produkcji auto prawie w całości wytwarzano już w Polsce z polskich podzespołów. Tylko niespełna 5% elementów pochodziło z importu. Reklamowano je chwytliwym hasłem najoszczędniejszy z wygodnych i najwygodniejszy z oszczędnych. Fiat 508 był niewątpliwie najpopularniejszym samochodem przedwojennej Polski. Do wybuchu wojny wyprodukowano około 7 tysięcy egzemplarzy. Poza modelem 508 powstawały u nas jeszcze większy model 518 Mazur, ciężarówki 618 Grom i 621L oraz wersje wojskowe 508 nazywany Łazik. Lista tych ciekawych przedwojennych prototypów i modeli jest oczywiście dłuższa. Wydawało się, że w latach 40. XX wieku wejdziemy z bardzo nowoczesnymi i oryginalnymi konstrukcjami. No niestety wybuch II wojny światowej i tragiczne skutki sprawiły, że musieliśmy zaczynać od zera. Ale o tym w następnej audycji Państwu opowiem.

to grupa Yellow zaczyna nasz program dzisiejszy. Moi drodzy, dzisiejszą historyczną kuropatwę, trochę historyczno-motoryzacyjną można powiedzieć, dlatego że i motoryzacja ma swoją historię. Dlatego dzisiaj akurat postanowiłem taki temat Państwu wybrać pod koniec roku, przypominający troszeczkę, jak to było, skąd motoryzacja się wzięła, kim byli ci wielcy konstruktorzy. Zatem zaczynamy. Jedni byli genialnymi wynalazcami. Inni tylko niezwykle uzdolnionymi rzemieślnikami projektowali całe auta lub tylko ich kluczowe podzespoły. Tak czy inaczej, konstruktorzy i inżynierowie odegrali jedną z najważniejszych ról w rozwoju motoryzacji. A dzisiaj to ich sylwetki chcę Państwu troszeczkę przedstawić. Nawet najpiękniejszy, najbardziej oryginalny samochód nie odniesie sukcesu, jeśli będzie mechanicznie nieudany. Kiedy kupujemy auto, w pierwszym momencie zwracamy uwagę na jego design, czyli wygląd. Ale ostatecznie decyzję podejmujemy po jeździe próbnej, kiedy ocenimy, jak się prowadzi, jak pracuje silnik, zawieszenie, elektronika, hamulce itd., itd. I choć tutaj rola stylistów w procesie powstawania auta jest niezmiernie ważna, bez pracy inżynierów odpowiedzialnych za mechanikę i za cały projekt samochód byłby tylko mniej lub bardziej udanie ukształtowaną metalową wydmuszką. Motoryzacja od zawsze przyciągała najwybitniejszych wynalazców, projektantów, inżynierów, takie nazwiska jak Benz, Maybach, Renault czy Porsche. No, znane są nawet motoryzacyjnym laikom. To pionierzy, dzięki którym wszystko się zaczęło. Ale pamiętajmy, że często nieco w cieniu tych najbardziej znanych postaci kryją się inni, równie wybitni inżynierowie, czy też nie inżynierowie. Czy auta Alfa Romeo byłyby tak kultowe bez silników skonstruowanych przez Giuseppe Busso? Czy można sobie wyobrazić sportowe Mercedesy bez Rudolfa Ultenhauta? Pominąć dokonania słynnych brytyjskich garażowców, o których wspomnimy, albo wynalazki Belli Bereniego? Z pewnością nie, z pewnością nie. Samochód stał się samochodem, kiedy od bryczek i powozów odpięto konne zaprzęgi i zastąpiono je silnikami spalinowymi. Choć tutaj trzeba pamiętać, że pionierzy motoryzacji testowali także napędy gazowe i elektryczne. Tu wynalazcami samochodów elektrycznych, moi drodzy, nie jesteśmy. Przełomem w działaniu takich silników stał się wynalazek genialnego nie inżyniera, samouka Nikolausa Otto, który w roku 1876 przy pomocy Eugena Langena zbudował pierwszy czterosuwowy motor spalinowy, silnik spalinowy, którego zasada działania, tak zwany cykl Otta, polegający na zasysaniu paliwa i powietrza, sprężaniu mieszanki, wywoływaniu zapłonu i suwu pracy, wreszcie usuwaniu spalin, jest do tej pory jest nadal aktualna i powszechnie wykorzystywana. W 1892 roku inny niemiecki konstruktor, Rudolf Diesel, pokazał światu rozwiązanie alternatywne. Projekt silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym. Był on w dużym stopniu oparty, tutaj bardzo mało osób o tym wie, na wynalazku polskiego konstruktora Jana Nadrowskiego, który jednak nie zdołał zastrzec swego patentu ze względu na brak pieniędzy. Diesel zrobił to 28 lutego 1893 roku, a 4 lata później pierwszy w pełni sprawny silnik diesla był gotowy. Początkowo ze względu na pokaźne gabaryty nie nadawał się do automobili, tak się wtedy nazywało, pojazdy samochodowe, automobile, ale dopiero w roku 1936 w końcu trafił pod maski Mercedesów, a później kolejnych aut. Diesel niezbyt długo cieszył się swoją sławą,
ponieważ już w roku 1913 zginął niestety w tajemniczych okolicznościach podczas morskiej przeprawy przez kanał La Manche. Do tej pory nie wiadomo, jak to się stało. I tu, moi drodzy, o, współczesne samochody z napędem diesla, z silnikami diesla są napędzane olejem napędowym. I tak też było od nie samego początku. Dlatego, że Rudolf Diesel robił badania silników zasilanych, tutaj zaskoczę może Państwa, pyłem węglowym. Bardzo drobno rozdrobnionym pyłem węglowym. No niestety to paliwo nie nadawało się do silników, ponieważ zbyt często wybuchało, nie było płynne, rozwarstwiało się ten pył, trzeba było dostarczać do silnika w sposób mechaniczny, sprężarkami. Zacierało się to wszystko, no i niestety zrezygnował na rzecz właśnie paliwa. 3 lipca, notabene urodziłem się 3 lipca, ale później. 3 lipca 1886 roku w Ringstrasse w niemieckim Mannheim konstruktor Karl Benz, ten Benz, tak, zaprezentował publicznie niezwykły trzykołowy wehikuł napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o pojemności tylko niecałego litra, 954 cm sześcienne i mocy 0,9 konia mechanicznego. Patent Motorwagen numer 1 miał elektryczny zapłon. Sterowanie odbywało się za pomocą dźwigni obracającej przednie koło. Na ramię zgiętych rur stalowych zamontowano ławkę dla kierowcy i pasażera, a nierówności drogi amortyzowały umieszczone pod nią sprężyny oraz resory piórowe. Ja tam specjalnie, moi drodzy, na naszym Facebooku Radia Kuropatwa umieściłem kilka zdjęć, żebyśmy zobaczyli ten patent. Benz skonstruował pierwszy w dziejach samochód za pieniądze pochodzące z posagu swojej żony Bert, która pragnąc udowodnić, że konstrukcja męża ma potencjał i jest udana, w roku 1888 brawurowo pokonała trzecią wersję patent Motorwagena. Wyobraźmy sobie, w tamtych czasach 106-kilometrową trasę z Mannheim do Pforzheim. Benz nie wiedział, że w tym samym czasie 100 km dalej pod Stuttgartem inny pojazd, który można uznać za pierwszy samochód, zbudowało dwóch genialnych konstruktorów: Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Maybach miał trudne dzieciństwo, w wieku 10 lat stracił rodziców, ale za to szczęście do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Pierwszym z nich był dyrektor miejscowej szkoły, który dostrzegł nieprzeciętne zdolności techniczne Maybacha i załatwił mu stypendium. Drugim był Gottlieb Daimler, syn piekarza z Schorndorfu, który dzięki umiejętnościom technicznym, równie wysokim co u Maybacha, robił szybką karierę w przemyśle maszynowym. Obaj konstruktorzy po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w roku 1865, kiedy to Daimler, kierując fabryką maszyn w Reutlingen, zatrudnił u niej właśnie młodego Maybacha. Odtąd aż do przedwczesnej śmierci Daimlera w roku 1900 pracowali zawsze razem. Zatrudnieniu w firmie Nikolasa Otto dopracowali jego silnik benzynowy, a potem założyli własny warsztat, stawiając sobie za cel zbudowanie małego silnika benzynowego o dużej mocy, który miał zastąpić silniki na gaz. Udało się to już po roku, a kolejnymi krokami było skonstruowanie jednego z pierwszych motocykli na świecie. Był to rok 1885, no i samochodu w roku 1886. Tutaj budowa była prosta, bo nie wysilali się na żadne nowoczesności. Zamówili po prostu powóz, do którego dołożyli silnik własnej konstrukcji. Tak powstał pierwszy spalinowy pojazd czterokołowy. Rok później, tym razem już całkowicie samodzielnie i od podstaw, zbudowali kolejny, dużo bardziej zaawansowany technicznie automobil.
On też jest na zdjęciu na Facebooku, możecie Państwo go zobaczyć. Pierwszy automobil Daimlera i Maybacha. Może chwilka muzyki dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych wielkich konstruktorów. Maybach wynalazł także gaźnik dyszowy. Układ napędowy wykorzystujący pasek oraz innowacyjny system chłodzenia silnika. W roku 1890 Daimler przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę Daimler Motoren Gesellschaft, czyli DMG. Przez długi czas rywalizowała ona z firmą Benza, który po pierwszych sukcesach poszedł za ciosłem i już w 1894 opracował pierwsze masowo produkowane auto. Velo, tak się nazywało, Velo z roku 1894 sprzedało ono się w liczbie 1200 egzemplarzy, co na tamten czas było naprawdę ewenementem. Opracował silnik typu Boxer w roku 1896, a w 1909 unikatowy samochód sportowy Blitzen, czyli błyskawica, z 200-konnym silnikiem o pojemności 21,5 litra, rozpędzający samochód do prawie 227 km na godzinę. W roku 1926 jego firma Benz połączyła się z firmą Daimlera. Powstały zakłady Daimler-Benz AG, najbardziej znane z samochodów marki Mercedes. Benz był już wtedy na emeryturze, Daimler zmarł, a Maybach założył własną firmę produkującą auta luksusowe. Co ciekawe, ten ostatni nigdy nie posiadał własnego samochodu. Najczęściej przemieszczał się na piechotę lub tramwajem. Pionierskie automobile były na tyle przełomowymi wynalazkami, że błyskawicznie zdobyły popularność na całym świecie. Nad Sekwaną początkowo najważniejsze konstrukcje i innowacje powstawały w warsztatach firmy Panhard and Levasseur, pierwszego na świecie przedsiębiorstwa powstałego wyłącznie po to, by produkować auta. Nazwa pochodzi od swoich założycieli René Panhard, czy tam Panhard, i Émile Levasseur, którzy motoryzacyjny biznes rozpoczęli już w roku 1887, wypuszczając na rynek automobil, no a raczej powóz z silnikiem na licencji Daimlera. Na konto obu panów można przypisać wiele wynalazków kształtujących nowoczesną motoryzację. To w ich automobilach zastosowano po raz pierwszy silnik czterocylindrowy, wał korbowy łączący silnik z przekładnią, pedał sprzęgła, dźwignię zmiany biegów umieszczono między siedzeniami, chłodnicę montowano z przodu. Przede wszystkim jednak wymyślili schemat konstrukcyjny dominujący przez wiele kolejnych dekad, czyli pojazd z czterema kołami i silnikiem umieszczonym z przodu, napędzającym koła tylne za pomocą przekładni zębatej, sterowanej manualnie, zwany systemem Panharda. Silniki Panharda i Levasseura produkowane na licencji Daimlera kupił inny zdolny francuski inżynier, Armand Peugeot. I od roku 1891 zaczął montować się w automobilach całkowicie własnej konstrukcji, dając początek firmie Peugeot. W 1898 roku swój pierwszy samochód skonstruował Louis Renault. Temu zdolnemu samoukowi, początkowo pracującemu w niewielkim warsztacie mieszczącym się w szopie położonej w ogrodzie rodzinnego domu w Billancourt, zawdzięczamy m.in. trzybiegową skrzynię przekładniową z przesuwnymi kołami zębatymi oraz wał napędowy, przekazujący napęd silnika znajdującego się z przodu pojazdu na koła tylne. Poprzednio używano łańcuchów do tego napędu, które nie były ani dobre, ani też były zawodne, hałasujące.

Zjednoczonych. Całe zastępy inżynierów i konstruktorów samouków starały się zbudować swoje własne automobile, ale w tym pionierskim okresie najwięcej ważnych patentów można zapisać na konto braci Jamesa i Williama Packardów, którzy w swoich autach zastosowali takie nowinki technologiczne jak kierownica w kształcie koła zamiast tak zwanego rumpla sterowego, czyli takiej dźwigni, układ biegowy w systemie H, pedał gazu, którego wcześniej nie było, czy też pierwszy, moi drodzy, pierwszy 12-cylindrowy silnik montowany w aucie osobowym. Był to model Twin Six z roku 1916. A całym poligonem był sport, o czym za chwilę. Tak, sport był największym poligonem badawczym i rozwojowym, jeśli chodzi o samochody, i tutaj nie ulega to wątpliwości, ale także i wojny. Chociaż dokonania takich inżynierów jak Benz, Levasseur, Renault czy Peugeot w dziedzinie automobili sportowych były niezwykle ważne, to dopiero Ettore Bugatti. Włoch urodzony w Mediolanie, ale pracujący w niemieckiej, a później francuskiej Alzacji, wyniósł je do poziomu mechanicznych i stylistycznych dzieł sztuki. Podobnie jak auta luksusowe, ponieważ wyścigówki i limuzyny były takim specialité de la maison firmy Bugattiego. Już w wieku 16 lat zamontował dwa silniki w trzykołowym rowerze i wystartował nimi w 10 wyścigach automobilowych, z czego wygrał 8. Największe dokonania Bugattiego to modele typu 35, Type 41 Royal czy Type 57 SC Atlantic. Ten pierwszy to jedna z najsłynniejszych wyścigówek w historii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku ten piękny, klasyczny bolid zwyciężył w ponad 1000 wyścigów. Produkowane w 7 egzemplarzach 41 Royal kosztowało trzykrotnie więcej niż najdroższy wówczas Rolls-Royce. Z kolei Atlantic to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyrafinowanych samochodów w dziejach motoryzacji. Firma Bugatti wspólnie z Alfą Romeo na bardzo długo zdominowały rajdy i wyścigi. W latach 30. XX wieku dołączały do nich rosnące w siłę auto Union i Mercedes. Ten drugi za sprawą pierwszej srebrnej strzały, czyli modelu W25. Po kilku latach wyścigówka ta zaczęła jednak tracić swoją przewagę nad konkurencją. Wtedy na scenie pojawił się nowy szef działu wyścigowego Mercedesa, Rudolf Unterhalt. Jeden z najwybitniejszych konstruktorów bolidów wyścigowych i aut sportowych w historii motoryzacji. W ciągu roku opracował nową srebrną strzałę W125, a potem po kolejnej zmianie przepisów ograniczającej pojemność silników bolid W154. Ten pierwszy model miał pod maską silnik o pojemności 6 litrów, generujący moc 592 konie mechaniczne, rozpędzał się do 320 km na godzinę i pozostawał najmocniejszym samochodem serii Grand Prix aż do lat 80. XX wieku. Po latach wojennego chaosu Mercedes ponownie powrócił do motorsportu ze sprawą Unterhalta, a konkretnie stworzonego przez niego arcydzieła na 4 kołach, czyli bolidu o nazwie W196. Uzbrojony w wiele technologicznych innowacji, m.in. karoserię ze stopu magnezu, niezależne zawieszenie, 8-cylindrowy rzędowy silnik z wtryskiem bezpośrednim, rozrząd desmodromiczny, czyli taki, w którym otwarciem i zamknięciem zaworów sterują krzywki wałków rozrządu, był bezkonkurencyjny w latach 1954-55. Ale to nie było ostatnie słowo genialnego konstruktora. Kiedy zapytany, jakie auto koncernu ze Stuttgartu jest najsłynniejsze, z pewnością wiele osób wskaże 300 SL Gullwing z roku 1954, ewentualnie model 300

LSR, który Stirling Moss określił mianem najwspanialszego samochodu wyścigowego, jaki kiedykolwiek zbudowano. Oba auta to konstrukcje Uhlenhauta. Gullwing miał być z założenia bardzo lekki, dlatego szkielet nadwozia wykonano z rur stalowych, ponieważ oplatały one całe auto, jedynym wyjściem było zastosowanie niezwykle oryginalnych, uchylanych do góry drzwi. Uhlenhaut miał duży talent wyścigowy, ale jego zwierzchnicy nie pozwolili mu brać udziału w zawodach. Ponieważ było zbyt duże ryzyko dla koncernu, był nie do zastąpienia po prostu. Podobno jednak podczas jazd testowych zdarzało mu się wyciągnąć lepsze czasy niż legendarny Manuel Fangio. A pewnego razu, będąc spóźnionym na spotkanie, na ważne spotkanie, pokonał trasę z Monachium do Stuttgartu za kierownicą słynnego 300-konnego Uhlenhaut Coupé, szosowa wersja LSRL, raptem w godzinę, co nawet dzisiaj zwykle zabiera dwa razy więcej czasu. Tak, wracamy do naszego tematu. Najlepsi z najlepszych. W 1999 roku jury złożone z 33 dziennikarzy samochodowych przyznało tytuł samochodowego inżyniera XX wieku Ferdynandowi Porsche. Oto, czy ten niemiecki konstruktor zasłużył na najwyższe miejsce na podium, można się oczywiście spierać, ale niewątpliwie jego wkład w rozwój motoryzacji jest olbrzymi, o czym świadczą choćby suche dane. Skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych, uzyskał około 1000 motoryzacyjnych patentów. Nazwisko Porsche kojarzy nam się przede wszystkim z kultową marką samochodów sportowych i na przykład modelem 911. Ale słynny konstruktor zdążył jedynie położyć podwaliny pod rynkowy sukces tego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę był on dziełem jego syna Ferriego. Porsche jest także ojcem sukcesu Volkswagena Garbusa, którego zaprojektował jeszcze w latach 30. na osobiste życzenie Hitlera. Sam miałem dwa Garbusy. Po latach okazało się, że w znacznym stopniu wykorzystał projekt innego znakomitego konstruktora, Hansa Ledwinki, przygotowany dla czeskiej Tatry. Wątpliwa moralnie była także jego postawa podczas wojny, ponieważ z własnej woli angażował się we współpracę z hitlerowcami, a w kierowanych przez siebie fabrykach wykorzystywał niewolniczą pracę robotników przymusowych. Miał jednak Porsche na swoim koncie także wiele tak zwanych czystych, można powiedzieć, projektów i wynalazków. Karierę konstruktora samochodów rozpoczął od pracy w wiedeńskim przedsiębiorstwie Lorner. Jego pierwszymi dokonaniami były prototypowe pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich znany jako Semper Vivus, zaprezentowany w roku 1900, był pionierską hybrydą. Tak, hybrydą, moi drodzy. Koła napędzane były silnikami elektrycznymi zamontowanymi w piastach, a silnik benzynowy pełnił funkcję generatora prądu. Drugim był pojazd czterosilnikowy Lochner Porsche, pierwszy na świecie samochód z napędem na cztery koła. W 1906 roku Porsche rozpoczął pracę w firmie Austro Daimler jako szef wydziału projektowego i znajmował się tam pracami nad autami wyścigowymi. Pełnił pełnię swoich możliwości, pokazał jednak dopiero w firmie Daimler-Benz, dla której stworzył jeden z najlepszych przedwojennych samochodów sportowych, Mercedesa SSK, oraz współpracując z firmą Auto Union w 1932 roku zbudował dla nich nowatorski bolid wyścigowy P-Wagen. Auto Union to było zrzeszenie pięciu firm: Audi, Horch, Wanderer i DKW. P-Wagen z silnikiem umieszczonym za kierownicą pojazdu konstruktor w 1931 roku stworzył firmę sygnowaną własnym nazwiskiem. Dwa lata później, spełniając życzenie Hitlera, rozpoczął pracę nad samochodem dla ludu, czyli Volkswagenem.
Niewiele brakowało, a palmę pierwszeństwa w budowie takiego auta odebrałby Ferdynandowi Porsche inny konstruktor urodzony w Austro-Węgrzech. Z archiwum Mercedesa można znaleźć schematy i rysunki auta zbudowanego na ramie rurowej i napędzanego silnikiem typu Boxer, bardzo przypominającego późniejszego Garbusa. Ich autorem był Węgier Béla Barenyi. Sporządził je jeszcze w latach 20. podczas studiów 5 lat przed tym, kiedy pracę nad podobnym projektem rozpoczął Porsche. Barenyi swoją karierę zawodową związał z Mercedesem, ale ostatecznie zdobywał w austriackich firmach Austro Daimler, Steyr i Adler. Jego pierwszą aplikacją o pracę Daimler odrzucił w 1939 roku. Zjawił się na drugiej rozmowie, podczas której członek zarządu koncernu Wilhelm Haspel zapytał go, co by ulepszył w ówczesnej gamie pojazdów Mercedes-Benz. A on powiedział, właściwie wszystko. Odpowiedział bez wahania i na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej objął nowo utworzony dział bezpieczeństwa koncernu. Barenyi wcale nie przeceniał swoich możliwości. Okazał się bowiem jednym z najbardziej płodnych i błyskotliwych wynalazców w dziejach. Zarejestrował ponad 2,5 tysiąca patentów. Realnie było ich nieco mniej, bo w niektórych wypadkach był to ten sam projekt zarejestrowany w różnych krajach, dwa razy więcej niż na przykład Thomas Edison. Większość z nich była opracowana dla Mercedesa i dotyczyła bezpieczeństwa. Do najważniejszych wynalazków Barenyiego należy odporna na deformację kabina pasażerska i strefy kontrolowanego zgniotu. Patent z roku 1952 po raz pierwszy w pełni zastosowany w modelu W111 w roku 1959 oraz na przykład bezpieczna łamana koruna kierownicy. Patent z roku 1963 wprowadzony w roku 1976 w serii W123. Był również prekursorem testów zderzeniowych. Przyczynił się do upowszechniania hamulców tarczowych i dwuobwodowych układów hamulcowych. Bez wątpienia jego wynalazki uratowały i nadal ratują życie milionów ludzi. Francuskim zaś odpowiednikiem Ferdynanda Porsche był André Lefebvre. Bez wątpienia jeden z najzdolniejszych projektantów w dziejach motoryzacji. Citroën Traction Avant 2CV DS HY to auta, które zbudowały renomę francuskiego producenta, a także jedne z najważniejszych i najciekawszych zarazem aut, które w ogóle powstały. Za ich skonstruowanie odpowiadał właśnie Lefebvre. Wspierany przez równie znakomitego inżyniera Paula Magessa i wybitnego stylistę Flaminio Bertoniego. Każdy z tych samochodów był przełomowy i innowacyjny. Traction Avant, czyli napęd przedni z roku 1934, to pierwszy seryjnie samochód produkowany z przednim napędem, mający jednobryłowe samonośne nadwozie. Niezależne zawieszenie kół, zaprojektowane przez Ferdynanda Porsche i hamulce hydrauliczne. 2CV, czyli popularna kaczucha z roku 1949, choć prototyp powstał dużo wcześniej, niezwykle prosty konstrukcyjnie, ale bardzo uniwersalny, zmotoryzował Francję i nie tylko Francję. A z czasem stał się autem kultowym i modnym. DS był wyjątkowy pod każdym względem. Kiedy wszedł na rynek w roku 1955, za awansowaniem technologicznym wyprzedzał konkurencję o lata świetlne, a innowacyjne hydropneumatyczne zawieszenie zapewniało, moi drodzy, nieziemski komfort. Z kolei dostawczak HY zadziwiał wyglądem z brachy falistej, ale i praktycznością. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj o wynalazcach. Będzie oczywiście część druga jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o wielu konstrukcjach i także o polskich konstruktorach typu Tadeusz Tański, czy też inni, którzy przyczynili się, Polacy, do rozwoju na przykład takiej firmy jak Aston Martin. Do tego jeszcze wrócimy tematu. Ja to Państwu...

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpa Twa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton 238. który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła. jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze, przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na rozwinięcie się tej awarii, proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin I on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa. I ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Jakulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować.

wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i to ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w szóstej wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie dwa dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło drugiego dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc

Po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej został od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przygniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy,
ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka. Tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu. One się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają. No więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy.
ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam, to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie. Koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka.
Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. W ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy?
Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma dzień stracony. No co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się w budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich
politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości no, kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest, tak lekko licząc, 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki, jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast, proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj no, pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś no, 3 metrów, 3-4. Czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące. I licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych, bo to sobie są tego typu umocowania. To są, dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale no, różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w naszej audycji Przyrodnicza Kuropatwa, a na naszej antenie witamy.
1: Nazywam się Zbigniew Kołutowski i jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, więc no, można tak powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa mieści się w Skierniewicach, a tak. Zakład Pszczelnictwa mieści się w Puławach.
0: Panie profesorze, my już tak rozmawialiśmy na wstępie, jakie tematy nas interesują. Może pan profesor nam troszeczkę przybliży właśnie temat roślin miododajnych. Bardzo nas to interesuje.
1: Tak, bo ja teraz ostatnio zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie pszczoły mają bardzo dobry klimat.
0: Tak.
1: Klimat to znaczy społeczeństwo się interesuje tym elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
0: Tak.
1: Może to tak
0: brzmi bardzo.
1: Brzmi tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód. Tak. Natomiast drugim takim no, bardzo istotnym składnikiem odżywczym, to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
0: Tak.
1: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do no, odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, no tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak, w środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spadź. Spadź to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spadź, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne place pod roślinami, które spadziują.
0: Tak, no więc to widać na liściach, tak, szczególnie i na igłach.
1: Tak, to co się błyszczy, to...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spać zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza, ta spać jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już no, jest
0: sucho,
1: to wtedy jest nie do wzięcia taka spać.
3: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
1: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
0: to
1: też
0: mamy kwiaty.
1: Tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie no, moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spadzi, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
3: Także
1: zioła, no zioła to są zielne, tak?
0: Tak, to są zielne.
1: Zielne byliny na roczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła mają pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie. Bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
0: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji tej naszej wiosny takiej klimatycznej i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
1: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
0: Tak, on się... Mniszek lekarski, oczywiście, lekarski, tak.
1: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat mniszka, bo mniszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to wszędzie go widać.
0: To wszędzie go widać, jest żółto.
1: Mocno zauważalny, tak.
0: Dokładnie.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywany miodem mniszkowym, tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg w hektara. Czyli to jest bardzo mało w porównaniu na przykład, nie wiem, no do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy no do chabru bławatka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie no właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
0: Tak.
1: Jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły, które powiedzmy tam dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast generalnie...
0: Nie będziemy tego sprawdzać w sklepie.
3: Ale często

0: różne substancje smakowe, różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
1: Tak.
0: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, miotki czy coś w tym stylu.
2: To
0: absolutnie
2: prawda.
0: Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, jeżeli zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
1: Tak.
0: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował. Coś jest nie
1: coś
0: tak.
1: Jest nie tak.
0: Coś w tym stylu. Mhm. Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
1: a właśnie, tak.
0: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
2: Dobrze, że pan to powiedział.
0: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Mhm. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły
1: lokalnie.
0: W naszej okolicy. Tak. Mhm.
2: Takim, jakim żyjemy środowisku.
0: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania.
1: Tak.
0: Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
1: Tak, ale te dzikie owady?
0: Żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jaką jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
1: cały sezon, cały okres.
0: Tak, cały rok, tak, cały do rok. Następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
1: to musimy im coś dać.
0: To musimy jeszcze iść jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
1: No właśnie.
0: Tylko wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem, czyli roztworem po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To
1: tak,
0: rzeczywiście jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych, żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście państwo o tym,
1: tak,
0: że jak jest spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. To jest również bardzo istotne. Można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia, w ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, nie, że

0: wiosną, no najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
1: Tak.
0: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
1: To jest ogromna ilość.
0: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne, te dziko żyjące owady pszczołowate, to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach. No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest no, kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, z stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczelich ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się, ukłaniać plantatorowi. Czy ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu.
1: No właśnie. To jest...
0: jako rekompensatę.
1: Ale to powinien się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
2: Tak, tak. Ale to, panie doktorze, bo to nie jest edukacja, nie, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
0: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistą.
2: I dlatego tak, to się cieszymy.
0: Dotykam różnych problemów, prawda?
2: Właśnie, no.
0: Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły, tego państwo nie zapamiętają.
1: No, oczywiście, że nie.
2: Ale to tutaj mam...
0: Uświadomić tak. pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki.
1: Właśnie.
0: I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
1: Że jest bardzo nudno.
0: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
1: Dokładnie.
0: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom później w lecie, to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwitły, taki kosmos pierzastowiczny, czy jeszcze gdzieś tam rudbekie, czy wiele tych gatunków, z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
1: Tak.
0: Natomiast pyłek jest bardzo istotny i powiedzmy większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przedliśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe, bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
1: Tak.
0: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata,
1: tak.
0: a pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo tam 5, powiedzmy w skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka, wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. Pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, no ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
1: Z którego później powstaje miód.
0: Tak, no, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe i malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na Krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym, bo to jest...
1: Bo no, ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
0: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany taki.
1: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie nie jest.
0: W ogóle to jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i to jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
1: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
0: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy bardzo dobry, dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
1: Tak.
0: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc no, to tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
2: Nie wyczerpiemy, tak, panie doktorze.
0: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy.
2: Nie, umówimy się pewnie na kolejny raz. Pewnie na kolejny raz.
1: Tak, a ja jeszcze chciałem, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały, to ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też
0: kończy
1: kwitnienie i tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny i tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam zakrzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
2: Ale też
0: wtedy jest duża bioróżnorodność.
1: Właśnie.
0: To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. a jeszcze obok trzeciego gatunku, który jest jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
1: Właśnie.
0: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
1: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
0: Są problemy. I, tak, te większe zwykle
1: przyduszą,
0: chodzą
1: tak.
0: szybciej, tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, tak. z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą powiedzmy co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy powiedzmy tygodniami bez opadów,
1: tak
0: to niestety łąka niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam powiedzmy zawsze będą, czyli fatelia, haber i tak dalej, to one będą. To jest żmijowiec jakiś, ale żmijowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, kiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
1: już trudniej, nie zobaczymy. Już trudniej.
0: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
1: Tak.
0: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy piękne, przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan.
1: Łan
0: makowy, a mak to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
2: No tak.
0: Także wiecie Państwo, no to trochę tak różnych informacji.
2: Wszystkiego.
1: My na swojej działce często sieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później, ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak, bo tak mi się przynajmniej...
0: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
1: No właśnie.
0: Ale to tak samo mniszka i tak dalej, jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które właśnie pozwalają przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest taką fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej. Natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa.
1: Tak.
0: I wywieźliśmy 2 rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika. A się okazało, że naokoło była kukurydza i one...
1: Z kukurydzy.
0: Więcej pyłku kukurydzy, bo z tego pyłku pod dostatkiem. I on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna kukurydza, prawda?
1: Tak.
0: Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No i to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
1: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
0: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
1: Gdzie indziej jeszcze.
0: Tak.
2: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
1: pyłek,
2: pyłek i na końcu też, który będzie
1: przed
2: zimą. Czyli tu jakie tu były krokusy, tak jak widzę, że
0: to pewnie
2: tu...
0: Tak,
2: te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
0: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieża stolistny, może być powiedzmy dzielżan jesienny.
2: Mm-hmm, to czyli takie żółte? Takie pomarańcze.
0: Tak. Mm-hmm. Różne rudbeckie.
2: A, to my mamy.
0: I marcinki i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, mm-hmm. która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół. Ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I tak, ona się, do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być. Jeszcze jednym takim, tak, ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tamte gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Mhm. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki, tak. które jak się dotknie, to one się zwijają tak. i rozrzucają mm-hmm. i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę roślin inwazyjnych, natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukrów z hektara, także,
1: to dużo, także
0: gdybyśmy
1: naprawdę.
0: Mieli taki one, to by był lepszy pożytek niż pacelia na przykład. Mhm. No ale oczywiście nie będziemy mieli łanów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam, czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną, i to trzeba
1: bardzo niebezpieczną
0: na to uwagę, tak, można się dotkliwie poparzyć, ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara, więc no tak można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska, to mogą
1: problem.
0: Zagrozić naturalnym rodzinom, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
2: To ja tu będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
0: dzierżawy
2: astrów.
0: Dzierżawy jesiennego, tak, jak najbardziej.
2: Tak, te kwiaty.
0: I kosmosy dzierżawy.
2: Właśnie, żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
0: tak, ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę
2: właśnie,
0: też powiedzieć,
2: tak.
0: że powiedzmy też było takie hasło, żeby już tak zakończyć ten wątek roślin inwazyjnych, że zamień na włocie, na malwy przy płocie.
1: O, właśnie.
0: Słyszałem już takie hasło, ale proszę sobie wyobrazić, że te malwy, które no przecież to wiadomo, no rosły przy płotach na tych naszych terenach wiejskich i to jest taki typowy krajobraz, no
1: u nas też
0: przydomowy, rosną. Tak, przydomowy. Mhm. To proszę sobie wyobrazić, że jak tam pszczoły są w tych kwiatach, to są duże kwiaty i bardzo duże ziarna pyłku. I te pszczoły są wręcz no, gołym okiem, ten pyłek jest widoczny na pszczołach, ale proszę sobie wyobrazić, że pszczoły nie potrafią uformować obnóży pyłkowych z tego pyłku, bo te ziarna pyłkowe są za duże do tego, żeby pszczoły mogły uformować obnóża. Mhm. I one nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych ślazowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak...
1: To ciekawostka, to tak naprawdę.
0: Ciekawostka.
1: Taka ciekawostka. No.
2: Taka edukacyjna ciekawostka.
1: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
2: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
1: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz...
0: Dokładnie. Mhm,
1: gdybyśmy tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
2: powinny
1: być. A jeszcze
2: te miody jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż ja gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
1: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy
0: miód? No tak.
2: Tak. Mhm,
1: dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które, które pszczoły spotkały w lesie, prawdopodobnie jednak przeniosły.
0: No tak, i żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
1: Tak, właśnie, będziemy
0: na początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Mhm. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
1: Później tak, bo tam jest mamy, no,
0: tak, później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły, no i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to i głogi tam też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip i już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu. A później, tak jak mówiłem, już no ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity, jeszcze jest taki bluszcz pospolity, to pnącze, które się wije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także, no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak
1: na podsumowanie.
0: Można powiedzieć w dużym skrócie.
1: Tak. Ogromnym no, skrócie,
0: panie doktorze. Żeby było zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
1: właśnie,
0: w naturze
1: to
0: nawet
1: też,
0: najlepiej. Mm-hmm. No, ale to zapraszam na swoje wykłady. To może
1: tak, to na wykłady pana doktora. My tak. w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie możemy zaznaczyć.
0: Zachęcić
1: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
2: Może niewyczerpany temat.
1: Niewyczerpany
2: jeszcze,
1: temat.
2: Panie doktorze.
0: Nie, no oczywiście dotknęliśmy tematu.
1: Dotknęliśmy tematu tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
0: No dobrze, to na przesłane pytania postaram się odpowiedzieć.
1: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kołtowski.
0: Tak.
1: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
0: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i KOD.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni, który, prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Które, jak przy alkoholu.
1: Jak też. Przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej. Ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci, to kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze, to mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w ilu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było, prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może nie, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzone po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy.
1: Oczywiście, jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku, w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres, w cudzysłowie, bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko. A Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej, nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo trochę... tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. Te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
2: właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. I oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volkslisty i stawał się

0: wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki, a na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I to przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
1: A buty?
0: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
1: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
0: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne
1: przydziały. Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
0: W zakładzie przemysłowym, w urzędzie.
1: W
0: Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Automatycznie kolejki przed sklepami, a kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały.

0: się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
1: Jakieś reguły były niezależne.
0: Ale ktoś, tak. Ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu, a po drugie kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie...
1: Dowcipy.
0: Oczywiście. Opowiadali sobie antypaństwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
1: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
0: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda, ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
1: Cudowna reakcja.
0: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary, tam cukier się pojawił, przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami, dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to nie z wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
1: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
0: dokładnie
1: go wyżywi.
0: Tak, dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutsche, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu, nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowego. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
1: Jasne.
0: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiały budowlane niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
1: nie było
0: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. wspominany już przez nas 76. Wspomniała Pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
1: tak, to się nie zorientuje.
0: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. To nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć, cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
1: Nie jest powszechna.
0: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. No właśnie, i dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
1: Poza monopolem państwa.
0: Dokładnie inaczej przerać. I nagle okazało się, że bimbrownictwo jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
1: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy,
0: nie? Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, mamy 76 rok.
1: No właśnie, już.
0: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mhm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
1: Tak.
0: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
0: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy przynależności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec, każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
1: Skierniewic
0: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
1: Ale też może się okazać, że zabraknie.
0: No, to po drugie, to pewnie ważniejsze, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
1: Tej reglamentacji.
0: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
1: No bo proszę, no tak.
0: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
1: Cel.
0: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, w których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest takie...
1: Ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy, taką podstawową.
0: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak, no to wyprodukowanie cukru
1: już,
0: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
1: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
0: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. Prawda? No, taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
1: swoim obszarze.
0: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego zakresie gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe. I nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
1: generują następne.
0: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
1: Alkohol. Papierosy, buty.
0: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
1: Dużo może.
0: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Tak? Czy kartki na to. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci. Dochodzą słodycze.
1: Słodycze, tak.
0: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
1: co innego.
0: Co innego, inny zestaw, na, w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 1981 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
1: No, od którego roku życia?
0: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi, no i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
1: No. Po amerykańsku.
0: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
1: Ale też pić alkohol.
0: No nie, mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to... To jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt hojnie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
1: głodowymi.
0: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Łodzi, głodowe. Marce 150 tysięcy ludzi. Kobiet. To
1: dużo było, kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
0: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten Marsz Kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji, bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Za zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
1: I mogli mieć 4 razy taki
0: przydział. I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
1: I to długo trwa potem.
0: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty.
1: Naprawdę?
0: Tak. W różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 83 roku raczej starano się wygasić. Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
1: ale się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał. Tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, wprowadzenie, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 82 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te trzy. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa. bo miał wyjazd. I tam miał inne. Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No, jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
1: tak skomplikowany nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. Już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Cudowne.
0: Piękny przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa
1: ma tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
1: były
0: inne sposoby. I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy.
0: No nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że
0: już na zawsze. Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży
0: nie,
1: produkt.
0: Jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie i tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja

chcę żyć śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja za

0: Tak, moi drodzy, witamy dzisiaj naszych słuchaczy. W studiu mamy gości. Kamila Brawińska i Angelika Kowalska. Cześć dziewczyny.
1: Cześć, witam.
2: Witam serdecznie.
0: Przedstawcie się może tak pokrótce dla
2: słuchaczy. Ja prowadzę
0: salon
2: fryzjerski w Toruniu od ponad 5 lat. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. To dotyczy włosa, czyli pielęgnacją, koloryzacjami, wszelkiego rodzaju ustrzyżeniami, także wszystko, co się wiąże z fryzjerstwem, to w tej chwili mamy już w ofercie.
0: Tak muszę dopowiedzieć, bo na pewno stali słuchacze wiedzą, że my także byliśmy z naszą modelką Martą i u Kamili, i u Angeliki.
1: Tak, ja jestem Angelika, prowadzę salon tak naprawdę bardzo krótko, bo od września i u Kamili gabinet po prostu podnajmuję, stąd się znamy i tak nasza współpraca gdzieś tam się nawiązała, ale każda z nas działa na własnej działalności, ale dobrze nam się pracuje razem, więc jestem zadowolona. U mnie akurat, jeżeli chodzi o ofertę, to jest typowo medycyna estetyczna plus makijaż permanentny. Ja stwierdziłam, że jakby dziedzina, w której ja bardzo lubię i dobrze się czuję, to w tą sobie dziedzinę po prostu pójdę. Tu potrzebuję tak naprawdę jednego gabinetu. Mogę sobie spokojnie sama pracować, dlatego że oferta nie jest aż tak rozbuchana.
0: Czyli możesz tak na spokojnie sobie pracować.
1: Mogę sobie na spokojnie pracować. Tak naprawdę zainwestowałam w 2 podstawowe urządzenia. Jest to laser do usuwania właśnie makijażu permanentnego i dodatkowo po prostu radiofrekwencja mikroigłowa, która teraz cieszy się dużym powodzeniem.
0: O której opowiemy. Kamila, a my u ciebie byliśmy robić już 2 razy, bo pierwszy raz byliśmy rok temu. Pierwszy raz była nanoplastia i drugi raz również. Jakie ty zabiegi robisz tak najczęściej, powiedz mi? Bo wiemy też, że nanoplastię to jesteś takim szkoleniowcem, prawda?
2: Tak, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o salon, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, w ofercie mamy i koloryzację, i jakieś tam rozjaśniania, więc ja się głównie tym zajmuję. Bardzo mało robię strzyżeń. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nanoplastia, jestem szkoleniowcem firmy Nature Eva od prawie 3 lat, więc bardzo mnie cieszy ta współpraca. I tutaj robimy te właśnie zabiegi typowo nanoplastii, także botoksu i naszego autorskiego zabiegu, czyli Mixology, połączenie botoksu i nanoplastii. No u nas cieszy się to dużym powodzeniem i tak jak Angelika już zdążyła pewnie zauważyć, robimy taką małą zadymkę. No, jak każdy produkt, jego nadmiar gdzieś musi tam sobie odparować, więc no taki...
0: No podczas nanoplastii rzeczywiście ta zadyma jest.
2: Tak. Czasem jest mniejsza, czasem większa. To też zależy od tego, na przykład jak klientka ma włosy koloryzowane, jaką farbą. Czasem jest tak, że są farby, które mocniej odparowują, a są takie, czy jak robimy na przykład na włosach naturalnych, zdecydowanie mniej tych oparów jest, niż przy włosach właśnie farbowanych, albo farbowanych, jak to się mówi, taką niskiej jakości farb. Nanoplastia u nas cieszy się dużym powodzeniem. Ja robię te zabiegi od prawie 5 lat i mamy mnóstwo klientek stałych, ale także nowych, które przyjeżdżają do nas nawet po 100 kilometrów, bo wiedzą, że z polecenia po prostu robimy te zabiegi od dawna i one faktycznie działają i efekty są super. To jest zabieg bardzo czasochłonny, ale myślę, że dla efektu zdecydowanie warto, tak? Ten wyprost włosa utrzymuje się od 6 do 8, u niektórych klientek nawet 12 miesięcy, więc naprawdę efekty są widoczne, potem no niestety odrastają nam już takie włoski, które mamy w naturze, więc u klientek, które mają bardziej kręcone włosy,

0: rodzaju olejki zabezpieczające końcówki, no to są ważne rzeczy. Ale jeżeli klientka tego w domu nie robi, no to ja już nie mam na to wpływu, tak? Więc musimy uświadamiać tych naszych klientów, że ta kontynuacja jest naprawdę bardzo ważna.
1: Jak się poznałyście?
2: Szukałam po prostu miejsca pod wynajem i zaczęliśmy rozmawiać z panem od nieruchomości i on mówi, a to podeślę wam dziewczynę, bo ona tam kogoś ma. No i faktycznie Magda się odezwała i nas spotkała.
0: Magda Angowska jest panią od nieruchomości, taką agentką, która jest moją klientką.
2: Nie od razu się zdecydowałam, bo stwierdziłam, bo to było pierwsze pomieszczenie moje też, które widziałam, więc mówię, dobra, zobacz, jaki tam rynek jest w Toruniu. Ale nawet jeśli jakiś gabinet mi się spodobał, to konkretnie osoba, która mi pokazywała ten gabinet, która tam pracowała, nie do końca, a tu jakoś tak z Kamilą, mam wrażenie, od razu kliknęło. I wiedziałam, że nie, że wracam tam, bo ważna też jest atmosfera dla mnie, a jednak spędzamy tam większość naszego czasu. I faktycznie charakterami mi się wydaje, że z Kamilą się bardzo zgrałyśmy.
0: Nadajemy
2: dokładnie. I jest fajnie, także bardzo się cieszę z tego. Myślę, że nikt nie chce wracać do domu zmęczony i o Boże, jutro muszę znowu tam iść, tak? Jak już to chcę iść z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej, jeżeli same tworzymy sobie własną pracę, tak? Nie pracujemy na umowę o pracę, to no chcemy, żeby ona była przyjemna, tak? No jakby...
3: No to się przekłada też na klientów, prawda?
2: Oczywiście,
3: bo też to czują.
0: To napięcie, powiem wam, że słyszę różne sytuacje, jak ludzie współpracują i faktycznie to napięcie dużo potrafi popsuć między właśnie osobami, które chciałyby współpracować, ale...
1: Czego oczekują od was?
2: Myślę, że klientki są zdecydowanie bardziej świadome i tak jak już tu Kamila wspomniała, też wcześniej jak rozmawialiśmy, że Instagram dużo robi, tak? Facebook, w ogóle internet. Klientki zanim na coś się zdecydują, one 5 razy będą czytać w internecie. Nie zawsze prawdę oczywiście, bo na internecie mamy różne informacje. Myślę, że tak, że dużo więcej pytań na pewno zadają. Ja wolę, jak klient jednak pyta, tak? Bo ja przekazuję wszystkie informacje. Zaczyna się w ogóle od podania pani karty, tak? Zabiegowej. Pani tą kartę wypełnia, ja później tą kartę biorę do ręki i jeszcze weryfikuję ją, tak? Jeżeli coś wzbudza gdzieś tam moją niepewność, to zaczynam dopytywać. Przy istotnych przeciwwskazaniach, gdzie to jest takie naprawdę bezwzględne przeciwwskazanie, które uniemożliwia mi wykonanie zabiegu, pytam 2 razy. Tak naprawdę tutaj namówimy, jeśli chodzi na przykład o radiofrekwencję, no to jeżeli mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii na przykład, tak? Czy ogólnie jakiegoś leczenia, no to nie wykonujemy tego zabiegu, dlatego że każdy zabieg, nawet nie tylko radiofrekwencja, obniża nam odporność, tak? Więc organizm może sobie nie poradzić, a skutkiem jest tego, że po prostu mamy powikłanie pozabiegowe. Więc ja wolę zawsze 5 razy dopytać. No niestety w mojej karierze spotkałam się z wieloma przypadkami, że klientki po prostu zatajają pewne informacje na rzecz tego, żeby ten zabieg był wykonany. Więc ja już jestem nauczona, żeby dopytywać, aczkolwiek, no, jeśli ktoś nie chce mi powiedzieć, to mi tego nie powie, tak? Ale też się nie dopyta, tak? Dlaczego? Dlaczego na przykład to przeciwwskazanie jest w tej karcie. Później, jak jest sytuacja, że coś się dzieje i wychodzi taki kwiatek,
3: ktoś ma pretensje wtedy,
2: to ma
3: tak
2: do mnie
3: ciebie.
2: Pretensje. No, to nie jest tak. No, ja też nie jestem w stanie naprawdę, no nie siedzę w czyjejś głowie, tak? No i dlatego ja wolę, żeby klientka 5 razy, wie pani co, ale ja na przykład 2 tygodnie czy 3 tygodnie brałam te leki, czy na pewno? Ja wolę taką klientkę, bo ja wtedy mogę jej uświadomić, że dobra, poczekajmy, jeszcze tydzień, a jeśli już minął miesiąc, dobra, możemy spokojnie zrobić, ja wszystko wyjaśniam i tak dalej, więc no, pytajcie panie.
3: No właśnie.
1: No tak, ale czy taki teraz, jak jest teraz sezon grypowy, przeziębieniowy, myślę, że tutaj też jest troszeczkę trudniej, żeby przyjść, zrobić taki zabieg.
2: Tak, no jeśli przychodzi do mnie klientka i mówi, pani co, no nie mam żadnych antybiotyków, ale coś mnie łapie, tak? Zaczynam już mieć katar i tak dalej. No odpuśćmy sobie, tak? Zobaczmy, czy ta choroba się rozwinie, czy to jest coś poważnego, czy nie skończy się tymi antybiotykami, tak? Bo to wszystko ma naprawdę duży, duży wpływ. Czasami nam się wydaje to dość błahe, ale lepiej, myślę, dmuchać na zimne, niż później robić sobie po prostu krzywdę, no bo na rzecz czego, nie? No tak trzeba
1: żeby
2: sobie...
1: pięknie wyglądać.
2: No tak, tylko chyba zdrowie w tym przypadku dla mnie jest ważniejsze zdecydowanie.
3: Tak, Angelika, wspomniałaś o wszystkich mediach społecznościowych i tym, co tam się dzieje. No, wiemy skądinąd, może klientki nie są tego często świadome, że te zdjęcia są wyretuszowane, tam wszystko jest idealne i tak dalej. I później po zabiegu może przyjść takie zawahanie. Dlaczego ja tak nie wyglądam, prawda?
1: I
3: to samo...
2: Myślę, że we fryzjerstwie jest bardzo...
3: Tak, zdecydowanie. Idealne zdjęcia mamy i teraz klientka przychodzi, wychodzi.

0: Mówi, ojej, ale ja nie mam takich włosów, jak ta pani ze zdjęcia.
1: Wiesz, to nie do końca też chodzi o włosy, bo czasem ja pytam, czy ona chce wyglądać tak z twarzy, czy po prostu chce mieć włosy. Wiesz, jak przychodzi do mnie klientka,
0: każdemu pasuje, prawda?
1: Która ma włosy do ramion, a pokazuje mi zdjęcie dziewczyny z włosami do pasa, no to ja mam wrażenie, że ona chce wyglądać po prostu, wiesz, no wizualnie tak, z twarzy, jak ta dziewczyna z Instagrama. No i jedynie wtedy mogę jej zaproponować właśnie gdzieś tam jakieś doczepianie włosów. No ale no z tak włosów do ramion, no nie jestem w stanie zrobić. No, nawet jakbym bardzo chciała, słuchaj, no to się tego nie da zrobić. Ale faktycznie jest to zmora. Po części fajnie, że klientki są świadome, bo łatwiej jest też je poinformować, co mają robić, jak te włosy dalej pielęgnować, ale jest to dla nas też zmora, dlatego że one chcą mieć kolor, który dla nas jest tak naprawdę czasem nieosiągalny. I zazwyczaj widać to wtedy, kiedy są zdjęcia mocno prześwietlone, przefiltrowane, ewentualnie kolor ubrania jest taki, bo ja zawsze po tym patrzę, na ile są filtry nałożone, bo kolor ubrania, ja nigdy w życiu takiego koloru nie widziałam.
0: Tak.
1: Albo widzę cień, który się rzuca od lampy, więc już wiem, że to jest wszystko mocno przefiltrowane, prześwietlone. I też klientki nasze nie rozumieją tego, że nie na wszystkich włosach da się zrobić platynowy blond. I ja jej nie zrobię, ona pójdzie gdzieś. My mieliśmy mnóstwo takich sytuacji. Ja jestem z tego typu, że nie robię wszystkiego, jak to się mówi, dla pieniędzy.
0: Mhm.
1: Jeżeli wiem, że to będzie niedobre dla tej mojej klientki, dla jej kondycji włosa, ja po prostu odmawiam takiego zabiegu, gdzie one się uprą, one chcą i pójdą gdzieś indziej i potem wracają do mnie na zabiegi właśnie regeneracyjne czy tam pielęgnacyjne, bo włosy się uszkodziły, spaliły. Więc mamy dużo takich sytuacji i niestety, mimo tej ogromnej świadomości, to i tak nadal takie rzeczy się zdarzają.
2: Jest to zawód i fryzjerstwo, i czy kosmetyka, no klientki otwierają się, jest im łatwiej się otworzyć, bo się nie znamy, tak? Ja nie będę jej oceniała, bo ja jej nie znam. Ona może wygadać swoje problemy. Naszą rolą jest tego wysłuchać. Czasami zdarza się, że proszą nawet o jakieś porady, tak? No, trzeba to też z tego wybrnąć jakoś dyplomatycznie, tak? No bo jeżeli nie znam do końca sytuacji, a ona mi ją przedstawia ze swojego punktu widzenia, to ciężko komuś radzić. Aczkolwiek, no, dla nich jest to też taka ulga, że przyjdą, wygadają się, wychodzą i jakby zostawiają to za sobą, tak?
0: To.
2: Ale to jest po prostu nasza praca, tak jak i ja i Kamila. Obie lubimy rozmawiać, dużo mówimy, bardzo dużo mówimy.
0: No to dobra cecha doradna.
2: Więc
0: jest
2: tak, z klientkami naprawdę nie mamy problemu, żeby temat pojawia się po prostu sam. I on, także to jest fajne. Ja lubię dlatego kontakt z ludźmi, dlatego tak naprawdę też siedzę w tym zawodzie. Bo lubię pracę z ludźmi i myślę, że Kamila ma podobnie.
1: Tak. No, czy u nas zakres rozmów jest naprawdę, powiem wam, bardzo szeroki. Od problemów po jakieś tam fajne rzeczy, które się w życiu zdarzały, ale też bardzo musimy uważać na to, co się mówi, dlatego że no, często klientki... To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że się znają, tylko chodzi,
2: poglądy, tak?
1: chodzi o to właśnie, to że polityka jest jak zwykle śliskim tematem i czasami dochodzi do takich, wiecie, starć politycznych. Przecież staram się wyciszać te tematy, ale też bardzo jest, musimy uważać na to, co powiemy. Bo czasami powiemy po prostu, no słuchaj, ja bym zrobiła tak czy tak i ktoś się gdzieś czymś zainspiruje i potem, no miałam jakieś taką sytuację, że przyszła mi klientka, mówi, wiesz co, no zrobiłam tak, jak mówiłaś. Ja mówię, dobra, i co z tego wyszło? I mówi mi do mnie, wiesz, no, awantura i tak dalej, ale mówi, teraz jestem o krok dalej i jest mi z tym lepiej. Więc to są takie sytuacje, gdzie mnie zastanawiają, czy ja to w ogóle powinnam powiedzieć, bo też, no, niestety konsekwencje są różne. Zazwyczaj są to pozytywnie odbierane jakieś takie właśnie, czy rady, tak jak Angelika wspomniała, czy takie chłodne spojrzenie z boku, bo wiadomo, że człowiek jest w jakimś tam problemie, konflikcie, on to widzi zupełnie inaczej. My, słuchając tego z boku, widzimy to inaczej i też jesteśmy w stanie na chłodną głowę cokolwiek tam powiedzieć. Ewentualnie poszukać też rozwiązania, bo nasza praca daje nam też możliwość po części łączenia troszkę ludzi. Dlatego, że no tak było właśnie z Magdą, jeśli chodzi o nieruchomości. Okazuje się, że my mamy wśród klientów kogoś, kto potrzebował agenta, a znowu Magda szukała kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś tam inwestycje dalej rozwijać, więc ta ich współpraca idzie do przodu, więc po części też trochę łączymy tych naszych klientów.
3: Tak,
1: mój mąż się śmiał kiedyś, że powinniśmy mieć takie biuro. takich swatów. Niekoniecznie, wiecie, chodzi tutaj o relacje damsko-męskie, ale o to, jak to wygląda na zasadzie właśnie ja czegoś potrzebuję, a ta osoba właśnie może mi to
3: ja
1: dać.
3: Mam pomidora, ty masz jabłka.
1: Dokładnie, więc wiecie, no zróbmy sałatkę. tak to działa, nie? Więc naprawdę, bo zakres, no tutaj obręb naszych klientów jest z każdej branży, tak? Poczynając od dziewczyn, które gdzieś tam pracują w sklepach, tak? Po ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach. I czasami po prostu...
0: Każdy musi skorzystać z waszych usług.
1: Osoby z jakiegoś tam wyższego szczebla, one szukają kogoś do pracy, a znowu taki człowiek, no brzydko mówiąc, z niższego szczebla, on nie ma dojścia tam, więc czasami są to naprawdę ambitni ludzie, którzy po prostu nie mają, jak to się mówi,
0: znajomości. Tak, z polecenia waszego mogą się dostać
1: tak, no,
0: na przykład
1: naprawdę,
0: do pracy.
1: To jest fajne, bo, ale też dużo, mnie na przykład bardzo dużo takich pozytywnych emocji klientki tutaj, klientki mi dostarczają, tak, bo my rozmawiamy na różne, różniste tematy czasem naprawdę.
2: Przede wszystkim tak się wtrącę, że jak ma się te stałe klientki, to na bieżąco już wiemy, co u nich słychać. I to już naprawdę z niektórymi już jest tak, że no cześć, słuchaj, no i jak ci tam poszło tam, nie? I to my już wiemy, tak? Bo się pamięta już tak daną osobę, która przychodzi faktycznie cyklicznie. Więc to też już taka gdzieś tam się zaprzyjaźniamy z tymi klientkami, co też jest bardzo fajne. No i tak jak Kamila mówi, no też dużo ludzi się nawet samemu czasami potrzebujemy, tak? Gdzieś pójść i słuchaj, tak. Ale ty pracowałaś tam.
1: Słuchajcie, to tak działa.
2: Więc
1: nie?
2: To tak naprawdę tak obopólnie trochę wtedy są korzyści.
1: Tak, nie? No my z tego korzystamy. Czasami, no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że trzeba gdzieś coś pozałatwiać, jak to się mówi, na boku, bo normalnie się nie da. Ale też nasze klientki na przykład. Ja o czymś tam rozmawiam i ona mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ja mówię, kurczę, no wiesz co, ktoś mi mówił. Jak mi się przypomni, to ja ci dam znać. I faktycznie tak jest, że czasami my pomagamy bardzo często tym naszym klientkom coś tam znaleźć, tak? To jest dla mnie fajne. Ja mam naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że mamy tak zwany salon Toxic Free. I wiadomo, to nie chodzi o segregację klienta, bo to brzydko bym to powiedziała. Ale są klientki, z którymi człowiek łapie, właśnie tak jak Angelika mówi, że tak jak między nami, poszła taka iskierka, że się dogadujemy, tak? I ja też nie skreślam tych klientek na pierwszej wizycie, bo wiadomo, na pierwszej wizycie klientki są spięte. One,
0: tak,
1: wiesz,
0: no,
1: miały też pewnie jakieś przygody w innych salonach, więc na pierwszej wizycie nikt się nie otwiera. Dokładnie. Więc ja zawsze daję ten czas, jedną, drugą, trzecią wizytę, ale w momencie, kiedy ja się totalnie z kimś, nie nadajemy na tych samych falach i one mi mówią, słuchaj, wiesz, to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, coś tam, no to ja po prostu staram się podziękować takiej klientce, dlatego, że dla mnie to jest niepotrzebny stres. Jeśli ktoś jest niezadowolony, no ja nie mam, słuchajcie, podpisanej tam, nie wiem, jakiejś umowy lojalnościowej, żeby one korzystały na przymus z moich usług, tak? Jak ktoś jest niezadowolony, staram się, żeby to była druga, trzecia, wiesz, wizyta. Jeśli nadal coś jest nie tak, no to ja nie jestem w stanie temu sprostać, tak? Dlatego myślę, że łatwiej się tak pracuje, jak jesteśmy wszyscy w miarę gdzieś tam w stanie się porozumieć.
2: No tak, to prawda, że są klienci, którym ciężko po prostu, one gdziekolwiek nie pójdą, no to im ciężko sprostać i dogodzić, nie? Ten człowiek by mógł się naprawdę
0: zawsze
2: na wyżyny tam wspinać, ale zawsze takie, jakiś tam właśnie tak mankament znajdą i będą po prostu to drążyć. Ja pracowałam też w takim większym instytucie. To pamiętam, jakaś klientka powiedziała, że ona tu przychodzi do tego instytutu, bo tutaj łatwiej uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdyby coś. Aha. Więc to jest też znowu...
0: Już z góry takie podejście,
2: tak? Ale są klientki, które chodzą i no, jest to przykre, ale no ja się z tym niestety zdarzyłam, że specjalnie podkładają się pod takie zabiegi, żeby później faktycznie to odszkodowanie uzyskać, tak? Skończyło się to, pamiętam, wtedy sprawą sądową. No niestety jej się nie udało, no bo jakby nie było żadnego błędu z naszej strony. Ale no takie przypadki również są. No, ale pracujemy z ludźmi i trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ludzie są różni i są wspaniali i są niestety ci, którzy gdzieś tam starają się kombinować, tak? No i po prostu trzeba nauczyć się funkcjonować w tym świecie, w tej dżungli, tak? I właśnie tak jak Kamila mówi, czasami po prostu podziękować, bo żadne pieniądze nie są warte tych nerwów, które gdzieś tam człowiek musi brać na te swoje barki. A to nie jest tak, że wychodzimy z pracy i po prostu zamykamy ten temat, tak? Te drzwi są zamknięte. Idziemy z tym do domu, martwimy się, każda z nas tak naprawdę, nikt nie chce krzywdy nikomu robić, tak? każda z nas bierze bardzo poważnie swoją pracę. Jeśli ja podejmuję się wykonania zabiegu, to też biorę gdzieś tam odpowiedzialność za to. A ja nie chcę być odpowiedzialna za czyjeś krzywdy, wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę uszczęśliwiać ludzi, żeby oni się ze sobą czuli dobrze, bo to często też wpływa na ich psychikę, tak? Taka poprawa wyglądu, tak. Zrobienie sobie włosa, czy poprawienie sobie właśnie, nie wiem, zrobienie sobie powiększenie ust, tak? Kwasem hialuronowym. To powiększa nasze poczucie takiego, że jest do wartościowania się, dokładnie. Więc my raczej idziemy w tym kierunku, a nie w drugim, więc no mówię, lepiej czasami dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto sprosta twoim oczekiwaniom i tyle, nie?
1: Ja bardzo późno zaczęłam swoją przygodę. Znaczy u mnie to się zawsze gdzieś tam już od dziecka chodziło po głowie, że faktycznie ja zawsze robiłam sobie
0: rękocze,
1: czesałam gdzieś wszystkich w koło, robiłam koloryzacje jakieś takie domowe właśnie. Tylko, że to był czas, że było bardzo trudno znaleźć praktyki. Jak się chciałeś do dobrego salonu na praktyki, a nie tylko zamiatać przez 3 lata, no to powiem wam, że to graniczyło z cudem, żeby znaleźć. Więc ja zupełnie coś innego robiłam w życiu. Potem przyszedł taki moment, że właściwie to mój mąż był takim motorem. Rzucił kiedyś hasło tak w sumie z niczego, bo mój mąż robi strzyżenia męskie i teraz go namawiam od wojska. Od czasów wojska to się u niego zaczęło. I robi to tak, mam wrażenie, hobbystycznie bardziej niż ten. Kiedyś go namawiałam, żeby zaczął w tym, bo wszyscy, których tam strzyże po domowemu, że tak powiem, to mówią, że robi to dobrze, wszyscy go namawiają, no ale no, zawsze jest jakiś taki lęk z tyłu głowy, że może coś nie wyjdzie, może coś tam. Teraz go namawiam też właśnie na przedłużanie włosów.
0: Widziałem właśnie to.
1: Tak, zrobił kurs. Myślę, że ma do tego duże predyspozycje.
2: Ja już byłam pierwszą klientką.
1: Właśnie tutaj Angelika czy Magda to są modelki Pawła. Namawiam go, żeby on faktycznie w to poszedł, bo on potrafi to robić. Ma do tego gdzieś tam dryk. Z tym, że denerwuje się jeszcze niepotrzebnie. Każdy. Nie. Tutaj nie o ręce chodzi, tylko no, czasem jest tak, że któryś kosmyk zjedzie, jest luźniejszy. Czasem jest, nie wiem, no, pociągniemy za mocno szczotką i te kosmyczki tam spadają i on się już z tym denerwuje, stresuje. Ale ogólnie myślę, że tak, że to jest odpowiedni człowiek do tego, żeby to robić, bo ja w tej chwili z racji tego, że wykonuję te wszystkie koloryzacje i nanoplasty, która jest bardzo czasochłonna, nie mam czasu już na to przedłużanie włosów. Więc bardzo chciałabym, żeby on to robił, no ale zobaczymy,
0: no tak, to
1: nie?
0: Taka jego działka by była wtedy.
1: Tak, dokładnie. No ja mówię, ja mogłabym robić koloryzację i całą resztę, a tutaj myślę, że Paweł mógłby właśnie robić przedłużanie włosów, no i jakieś tam strzyżenia, tak? Zwracając do tematu, właśnie to on gdzieś tam rzucił takie hasło, słuchaj, idziemy do szkoły. Ja jestem z tego typu ludzi, że nie lubię czegoś robić, jak to się mówi, nie wiedząc, z czym to się je. Więc uznałam, że najpierw chcę zrobić szkołę, zrobiłam szkołę taką, jak to się mówi, podstawową, czyli zawodową. Potem było mi mało, bo stwierdziłam, że kiedyś może będę chciała być szkoleniowcem, uczyć dzieci i tak dalej, więc zrobiłam jeszcze dodatkowo technikum. No i to tak wyglądało, ale głównym motorem właśnie do tego, żebym ja poszła w późnym wieku do szkoły, zaczynała, jak to się mówi, z dziećmi, takimi, no ja miałam już ponad 30 lat, jak no zaczęłam tak. Szkołę, a dzieciaki tam przychodziły i miały po 20, 21, 19, no bo to mieliśmy taką klasę naprawdę, wiecie, różnorodną.
0: Różnorodną, tak.
1: Tak, ale ja zawsze mówię, że to on był takim naszym głównym zapalnikiem do tego, żeby to zrobić. Potem właśnie nawiązała się też moja współpraca z Nature Eva, gdzie powiem wam, że dla mnie to też jest duży sukces, bo po 2 latach takiej mojej ciężkiej pracy dostałam możliwość prowadzenia szkoleń właśnie dla jednej z wiodących firm na rynku polskim. Także naprawdę dla mnie to jest mega duży sukces. No właśnie dzięki temu też zawdzięczam to między innymi właśnie Pawłowi. Bo myślę, że gdyby nie to, że tam walczył o to,
0: że pociągnął cię.
1: Tak, dokładnie. No to był, wiesz, salon to też jest po części jego zasługa, no bo my wchodziliśmy na puste, zupełnie puste miejsce w stanie surowym, więc cały remont zrobił sam. Bardzo mocno wierzył i przede wszystkim no, wspiera mnie też w tym, żebym ja szła do przodu. I fajnie się patrzy na to, że cieszą go moje sukcesy. To jest naprawdę dla mnie mega duże wsparcie, jeśli chodzi o... No rzadko kto może powiedzieć, że mąż na tyle wspiera. Myślałam, że to będzie... wiecie, klientki mi czasami mówią, a wiesz, bo jak ja bym poszła, to mój mąż by był zazdrosny, że ja coś więcej robię, że to nie on i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż nie. Powiem wam, że naprawdę jestem tutaj mega wdzięczna za to jego wsparcie, nie?
3: No a u ciebie?
2: U mnie, ja generalnie mniej więcej w wieku, no tak 16-17 lat już wiedziałam, w którą stronę pójdę. Zaczęło się to tak po prostu, że moja mama zaprowadziła mnie do kosmetyczki, bo miałam problemy z cerą. I tak mi się spodobał ten zawód, bo tam też dziewczyna ze mną przeprowadziła cały wywiad i w ogóle całe to miejsce mi się podobało. To było takie ładne wszystko.
3: Czyściutkie.
2: Ona tak schludnie ubrana i właśnie ta cała, właśnie ten wywiad, później cały ten zabieg. Ja po prostu byłam oczarowana. I ja dopiero wtedy mówię, Boże, to jest coś dla mnie, to jest coś, co bym mogła spokojnie robić. Więc faktycznie, kończąc techniką, totalnie oderwane moją inżynierii środowiska, więc no, w ogóle no nie ten kierunek. Poszłam faktycznie na studia już kosmetologiczne, wyjechałam do Poznania i zrobiłam 5 lat studiów. I mniej więcej na trzecim roku zaczęło się moje zainteresowanie właśnie tą medycyną estetyczną i to też koleżanka mówi, chodź, pojedziemy na szkolenie. Ja na początku nie bardzo chciałam, bo ja w ogóle kiedyś bardzo bałam się igieł, więc to było dla mnie przerażające. Ja mówię, słuchaj, mówię, Magda, w życiu, ja mówię, nie pójdę na takie szkolenie, no ja się boję tych igieł, ona, no proszę, jedźmy, nie? No dobrze, no i faktycznie pojedziemy na to szkolenie. No i tak złapałam tego bakcyla, że już, no tak naprawdę już od szkolenia do szkolenia to było. No i faktycznie po studiach, zaraz po studiach, wymarzyłam sobie ten właśnie mój wymarzony, piękny salon. No i wynajęłam taki salon, wyremontowaliśmy go z mężem po prostu od stóp do głów. No i to był błąd mój, bo choć był piękny i no, zainwestowane pieniądze bardzo duże, to bez bazy klientów, bez takiego ja nie byłam totalnie znana, tak, jako kosmetolog w Toruniu. Tych pieniędzy nie było jeszcze aż tyle, żeby zainwestować faktycznie w reklamę, w tą takie właśnie, wtedy jeszcze, no ten Facebook już działał, ale to chyba jeszcze nie było tą stronę, gdzie ludzie się reklamowali, tak? Bo kiedyś Facebook polegał na tym, żebyśmy mieli tam swoich znajomych, starych znajomych i tak dalej. Tak teraz, no już troszeczkę poszło to w inną stronę, no wtedy tego nie było, więc ja też to prowadzenie tego Facebooka to był, no, dramat. No i my też byliśmy akurat na etapie też starania się o dzieci i miałam ten salon bodajże rok. Po roku udało mi się zajść w ciążę, bo to no też jakby osobna historia, długo się dostaliśmy, więc dla mnie to było bardzo ważne. No i jeszcze w ciąży to prowadziłam, urodziłam syna i już wiedziałam, że miałam tam pracownicę, ale to nie szło tak, jak ja chciałam, no bo tak naprawdę żaden pracownik nie zaangażuje się w 100%, no bo to nie jest jego. On jest tam na umowie i trzaska drzwiami, tak zwanie. No to jest jego komfort, tak? To jest jego komfort, no jakby jestem na umowie o pracy, więc moim komfortem jest tak jest to, że mogę trzasnąć drzwiami i mnie to nie interesuje. No ja się nabawiłam siwych włosów na głowie.
3: Nie widać.
2: Już Kamila dba o to, żeby nie było to widać.
0: Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak.
2: No i ja, no jak już urodziłam syna, no to zdecydowaliśmy się sprzedać ten salon i już wtedy siedziałam w domu, później druga ciąża, no i tak 4 lata w domu przesiedziałam. No i właśnie po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę otwierać swojego, właśnie pójdę na tą umowę, na tą strefę komfortu. No i poszłam na tą umowę, na tą strefę komfortu. 4 lata pracowałam w tym instytucie. No i po 4 latach wiedziałam już, że nie dam rady dłużej. Jednak jestem...
0: Ciągnęło cię coś do swojego.
2: Samodzielna. Tak, nie lubię mieć bata na co. Wolę być tym batem. No i dlatego zdecydowałam się ponownie otworzyć swoje. No też jakby tutaj rozumiem w pełni Kamilę, bo mój mąż też jest taką osobą, która totalnie mnie wspiera i przyszłam do niego z pomysłem, słuchaj, rzucam pracę, otwieram, rób to, tak? To, żebyś była szczęśliwa, żebyś to ty się dobrze czuła, damy sobie radę, tak? Więc on też jest totalny, też dla mnie totalnie wsparciem, za co go niezmiernie kocham, bo nigdy nie podcinał mi skrzydeł, więc myślę, że to też jest dużo dla takiego osobistego rozwoju, że to dużo robi, że ma się tego kogoś za sobą, kto kibicuje, nie? I się
0: dokładnie
2: z tego cieszy.
0: Tak.
3: No i co? Powrót był trudny?
2: Po tych 4 latach, aha, na początku tak, no, jak poszłam do pracy i rzucono mnie bardzo na głęboką wodę i już właśnie w te wszystkie urządzenia, których nie znałam wcześniej, ja też nie miałam ich w swoim salonie, na studiach też nie miałyśmy aż takich technologii, no tam było takie totalne, ja na początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, pomimo tego, że gdzieś tam przez te 4 lata starałam się na bieżąco właśnie czytać, tak, te nowinki w kosmetyce i tak dalej, bo to po prostu pędzi, to pędzi. No i nagle tam poszłam i dobra, rób to, to, to, a ja po prostu się łapałam za głowę, tam jeszcze było tak, że bardzo istotny był czas, tak, że jeżeli miałam przeznaczoną godzinę na klientkę, to ja musiałam wyrobić się w tą godzinę. A ja jestem z tych osób, które lubią wszystko robić dokładnie, na spokojnie, że jestem pewna, więc ja totalnie na początku się nie wyrabiałam. Ja miałam wieczne tyły, dokładnie, ja miałam wieczne tyły. No później już, no szybko musiałam wbić się w ten rytm, no i się wbiłam. Już później to już po prostu szło naturalnie mi i było okej, bo tych klientów tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale no mówię, później jak człowiek gdzieś tam sobie też przelicza, tak? No to mówię, nie muszę dla kogoś robić, mogę dla siebie to robić, tak?
3: No i co, teraz jesteś szczęśliwa?
2: Bardzo jestem szczęśliwa. No, mówię, tak, ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że mówię, są okresy, miesiące, gdzie są bardziej takie zastoje, tak? Że te klientki nie przychodzą, a są, też jest taka sezonowość trochę w tej branży. Więc w momencie, kiedy wiem, że nie wiem, w danym tygodniu no nie mam za dużo klientek na przykład umówionych, to mam ten komfort, że mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, zrobić zakupy, pojechać coś załatwić.
0: Czy chociażby przyjechać do Radia Krupatwa.
2: Czy właśnie przyjechać do was i mile spędzić czas. To jest dla mnie duży komfort, dlatego że właśnie mówię, jak się ma pracę na umowie, to tam nieważne, czy miałyśmy klientki, czy nie, bo były dni, że też nie miałyśmy cały dzień i musiałyśmy tam siedzieć. I to była taka dla mnie strata czasu totalnego. Tu mam ten komfort, że właśnie sama jestem sobie sterem, sama ten czas sobie ustalam i to też jest dla mnie ważne, dlatego że mam 2 małe dzieci.
3: A ile mają lat?
2: 8 i 6 lat, więc... Tak. 4 lata pracując tam, mnie w domu nie było tak naprawdę, bo ja miałam takie godziny, że ja do 20 pracowałam, w soboty pracujące.
3: I mąż szły spać już.
2: Tak, ja wracałam do domu, to one szły spać, a rano tak naprawdę mąż już zabierał je, zawoził do szkoły, przedszkola, więc mnie nie było tak naprawdę w ich życiu, co mnie też bardzo bolało, bo one tak naprawdę, jak się ktoś pytał, to nie, mama, pracuje tatuś, nie? Tatuś to, tatuś tamto. Mhm. No i mnie to bolało i ja wiedziałam też, że nie dam rady dłużej tak pracować, bo nikt mi nie odda tego czasu z nimi, no ja nie cofnę czasu, no i mówię nie. A tutaj mówię, mam ten komfort, zawsze mogę sobie gdzieś, będzie trzeba, nie wiem, z dzieckiem nawet do głupiego lekarza pojechać, mhm, tak, być przy tym dziecku, to jest też dla mnie istotne i dlatego też taka decyzja poszła.
3: Powiedzcie mi, jaki temat tutaj chciałbyście nam taki podrzucić, który jest ostatnio bardzo dla was ważny i dla klientek. Takie tematy, które są problematyczne. Które najbardziej u ciebie jest taki temat drażliwy, trudny dla klientek, czego nie rozumieją?
1: Ja myślę, że u mnie to cały czas się przewija temat pielęgnacji.
3: Mhm.
1: Cały czas jest to, że klientki nie są świadome tego, dlaczego się myje 2 razy skórę głowy. Mimo tego, że ten temat jest wałkowany, naprawdę, wiecie.
3: A dlaczego?
1: Dlatego, że pierwsze mycie nie oczyszcza nam tych włosków, tak? Dopiero przy drugim myciu, pierwsze mycie powinno się w ogóle robić bardzo szybko, na tyle, żeby się skupić na skórze głowy i usunąć to wszystko, co zdążyliśmy nagromadzić na tej skórze, a dopiero drugie mycie powinno być robione bardzo dokładnie, bardzo też dokładnie, ale też z użyciem tak jakby masażu troszeczkę, tak, żeby tą skórę, tak, żeby to pobudzać wszystko, do tego, żeby te włosy, żeby ta skóra była fajna, Także no, nie skup... większość osób się też... Tak, dokładnie. Większość osób się skupia na myciu długości włosa, to tak naprawdę ta skóra głowy jest ważna do mycia, tak? A nie długość włosa. No tutaj wystarczy piana, która nam wzleci i też będą dobrze umyte.
3: My i to jest podstawowy błąd.
1: Tak, to jest podstawowy błąd. Oczywiście potem jest to, że no wiesz, bo ja nie mam czasu nałożyć maski czy odżywki, a potem się dziwimy, że włosy są suche, że one są bardziej łamliwe, że one nie wyglądają estetycznie, tak? No słuchajcie, no nie da się, kurczę, no nie da się, samo się nie zrobi, tym bardziej jeżeli no włoski są rozjaśniane, czy gdzieś bardziej uwrażliwione, tak? Chociaż naszym ostatnim takim, myślę, odkryciem jest to, że większość naszych klientek była nieświadoma, że mają włosy kręcone.
3: Tak?
1: Tak, większość włosów, które się puszą, mają tendencję do skrętu.
3: Tak.
1: To widziałaś chyba też ostatnio, nie? Aha,
2: kilka naszych takie klientek, metamorfozy, które Kamila tam tworzy.
1: To... I one mówią, nie, moje włosy się nie kręcą, nigdy się nie kręciły, one w ogóle nie są podatne i tak dalej. A ja już mocząc włosy, myjąc je na
0: już
1: myjce,
0: widzisz, co się może z nimi
1: widzę,
0: stać.
1: Tak, że one faktycznie, one chcą się kręcić. Nie, absolutnie moje się nie kręcą, słuchajcie. I faktycznie robimy odpowiednią pielęgnację do włosa kręconego i okazuje się, że skręt jest piękny. Mamy też taką klientkę, która trafiła do nas. Tak, tak, ja uważam, że twoje włosy sprawdzić. Też się kręcą, tylko po prostu nie dajesz im odpowiedniej ilości miłości.
0: Moje raczej się nie kręcą.
1: Nie, ale mamy w ofercie również trwałą keratynową, więc jak zapuścisz włoski, to możemy spróbować. Także dobrze. Myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
0: Pojawi się zamiast Marty
1: ale
0: tym
1: tak,
0: razem.
1: Że
3: no jest, znaczy, zamiast Marty.
1: Jest moda kręcona.
3: No tak, bo to trzeba
1: włosy.
3: Troszeczkę posiedzieć wtedy,
1: tak,
3: żeby...
1: No, słuchajcie, większość klientek z prostymi włosami myśli, że te dziewczyny, które mają kręcone, one wstają rano i jest cudownie kręcony włos i on wygląda jak z lokówki. To tak nie jest, nie? To jest naprawdę dużo większa pielęgnacja włosa, tak? Dużo więcej kosmetyków, ugniatania, ale też suszenie w odpowiedni sposób, bo włosów kręconych nie suszymy normalnie takim podmuchem, tylko suszymy na dyfuzor. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo pracy, ale efekt jest naprawdę fajny. A dla tych, które mają proste włosy, mamy właśnie też trwałą keratynową. A propos właśnie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, Nature Eva, to też w tak zwanym portfelu tak. Beauty Skills, czyli firmy tej naszej głównej, pojawił się właśnie Johnny Verax, czyli trwała
0: tak.
1: keratynowa. Słuchajcie, dla nas to jest hit. Korzystają z niej nawet panowie i młodzież, bo produkt jest bezpieczny. Nie działa na zasadzie tak jak kiedyś, że doprowadzaliśmy do trwałego uszkodzenia włosa, tylko działamy na odkształcanie białka we włosie do wypłukania. 3-5 miesięcy w zależności od tego, jak kto dba, jak to wszystko działa i no, nie uszkadzamy tego włosa. Więc
3: i też trzeba tak długo siedzieć?
1: Nie, a troszkę krócej. Nie, przy nanoplastii faktycznie potrzebujemy tego czasu, ale to chodzi też o to, żeby zabieg był wykonany dokładnie. My możemy to zrobić szybciej, no niestety efekt będzie wiadomo jaki. Tak, a my tutaj, wiesz, no, wkładamy dużo miłości, żeby te pasma były idealnie proste i żeby to wszystko się trzymało. Są zabiegi, które się robi szybciej, w 2-3 godziny, ale no niestety efekt jest zdecydowanie krótszy. No i kondycja włosa potem też jest niezbyt fajna. A trwałą robimy, no zależy, wiadomo, od długości włosa około 2,5-3 godzinki.
3: A u ciebie?
2: Moje zabiegi są troszkę szybsze.
3: A tak, z czym zderzasz się, jak przychodzą klientki, czego nie wiedzą? Największy problem.
2: Znaczy, no, z racji tego, czym też ja się zajmuję, no to największym problemem moich klientek jest starzenie się. One nie chcą się starzeć, chcą zatrzymywać ten proces. No i ja mam im w tym pomóc.
0: No ty masz
2: tak?
0: być wehikułem czasu i
2: tak, ja mam być wehikułem czasu i tak jest.
0: Tak.
2: 10 lat mniej pstryk. Nie, a tak serio, no tak, no, klientki bardzo ubolewają, tak, no, nie godzą się czasami z tymi zmianami, które zachodzą na skórze. Przede wszystkim kobiety, gdzie wchodzą w ten okres taki menopauzy, tak, no, hormony gdzieś tam już nie pracują, zaczynają opadać, tak, więc ta skóra też bardzo mocno dostaje w kość, jest wiotka, no, ta jędrność, no, ginie niestety. No i tutaj faktycznie poprawiamy tą kondycję tej skóry. No mam różne zabiegi, które na to wpływają. Przede wszystkim klientki one chciałyby tu i teraz, tak? Tak jak tu mówimy, magiczna różdżka, 10 lat mniej, nie do końca, to jest chyba największy problem wszystkich klientek, które teoretycznie są uświadomione przez te wszystkie portale, ale jedyna, najmniejsza ich świadomość jest taka, że to nie jest pstryknięcie palca i nie potrafią zrozumieć, że to jest systematyczność, tak? Nie kończy się na jednym zabiegu, nawet nie kończy się na dwóch, trzech zabiegach. To trzeba cyklicznie chodzić. Nawet jakbym miała do mnie przychodzić raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale niech przyjdzie, 2 razy w roku, ale niech przyjdzie, tak? Jak będzie tak chodziła, to wtedy faktycznie możemy mówić o efektach. A no jeżeli tak. przychodzi do mnie jednorazowo, albo nawet zrobi sobie jedną serię 3 zabiegów...
3: Przed Sylwestrem.
2: Znaczy przed większymi imprezami staram się nie wykonywać zabiegów, bo to nie kończy się dobrze, bo im bardziej nam zależy, tym coś zawsze jest nie tak, a chodzi też o klienta, tak, że się nastawia i później no, skóra gdzieś tam płata nam figla, albo nie wiem, totalny siniak nam wychodzi, którego ciężko zakryć, więc lepiej przed imprezami takich zabiegów nie wykonywać, jestem przeciwna, ale robi sobie właśnie na przykład jedną serię i ona oczekuje, że ta skóra już później będzie przez następne 2 lata wyglądała super, nie? Ale nie będzie nic z tym robić po prostu dalej. To nie działa, tak? My się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
0: Skóra wraca
2: tak?
0: z powrotem do tego, co
2: to
0: było.
2: Nawet nie chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak? Ta jędrność, ale ten
0: ale czas
2: proces
0: swoje.
2: Czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne, i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda no po prostu rewelacja. Ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. Będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
0: To tak jak z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda?
2: Oczywiście.
0: Jeździmy na rowerze,
2: tak.
0: co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to no niestety.
2: Dokładnie. Masa spada,
0: dokładnie,
2: mięsień
0: tak.
2: spada.
0: Wydajność też,
2: dokładnie.
0: Już oddech
2: inny. Masa tłuszczowa, tak. Tłuszczowa,
1: mięśniowa spada.
3: A jak jest z włosami, Kamilko?
1: O, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
3: Chciałam dopytać
1: tak,
3: właśnie,
1: dokładnie.
3: Że to nie tylko jest,
1: nie.
3: że przyjdę i zrobię chemicznie, poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
1: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie, bo
3: zaburzenia
1: my na przykład
3: hormonalne.
1: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu
2: zmora
1: tak, teraz tak. wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtorej jesteśmy w stanie zauważyć
0: różnicę.
1: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze, czy też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, bo my działamy tutaj powierzchownie, tak?
0: Tak?
1: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę właśnie zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc, no wiecie, no nie da się go uzdrawiać, tak?
3: No nie.
0: Nie, możemy robić wszelkie,
1: dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, ojej, super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
3: może na
1: wcierki.
3: Trzeba i zrobić badania.
1: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania. Tak. Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakieś tam witamin i minerałów. I od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to słuchajcie, no prędzej czy później, słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się, słuchajcie.
0: Nie da się.
1: Nie, to wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nam nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
3: U ciebie jest tak samo?
2: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
0: Tak, no skóra jest taką, tylko takim, tak, no, tym, gdzie się stykamy ze środowiskiem, prawda? Mm-hmm.
2: Tak, jestem bardziej narażone, tak, na środowiska jak najbardziej.
3: Powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
1: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu, przy ulicy Kwiatowej 4.
3: Czyli to są Wrzosy.
1: Wrzosy. Dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
3: To jest skrzyżowanie,
1: tak, no autobus mamy, wysiadamy, tak
2: naprawdę. Przystanek tak, jest przed nami praktycznie, przed naszym wejściem. Mhm.
1: Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
2: jest
1: do nas dotrzeć.
2: Jest też duży parking,
1: nie?
2: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
0: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
1: Tak.
3: Ciężko się zamówić do ciebie?
1: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym minionym już roku, zaczęło się w maju. Ale to a propos świąt.
2: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
1: To muszę przyznać, bo także klientki moje początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
3: Pierwsze
1: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie z tych wszystkich tam zabiegów.
2: Jakieś tam grono tych klientek przyszło powolutku, i już zaczynamy współpracę.
1: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
0: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie,
1: tak.
0: Skoro jesteście razem.
3: Tak, nie trzeba biegać po całym mieście.
1: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystkę. To zależy, kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
3: Ale już nie macie miejsca.
1: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam... Są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej i żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie
0: coś dobrego.
1: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też taką, tą, czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, nie
3: biurową.
1: Mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, douczania się. Przecież no ten rynek tak, idzie, tak bardzo, pędzi, bardzo mocno, tak. Nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz. Teraz mamy
3: u ciebie
1: właśnie...
3: jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
1: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą, bo no, kiedyś wiadomo, no, była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby, o tutaj a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie. Świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
0: No właśnie.
1: Tak, bo będzie nasz taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały, tak, dlaczego tak się dzieje, na co działamy. I tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce. To będzie prawdopodobnie cykliczny taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje. Ja bym chciała drążyć, tak wiecie, ciągle mam mało, nie?
0: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie. Mhm. Nie tylko same prognozy.
1: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne. To może robić każdy.
0: Tak,
1: ale
0: każdy
1: mimo wszystko
0: zrobić.
1: Ja
0: ale
1: chciałabym
0: dlaczego,
1: wiedzieć, dlaczego
0: ten
1: tak
0: proces
1: jest,
0: się tak, a nie inaczej
2: tak
0: przebiega.
2: Czy znaczy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo, co i jak. Bo no, naprawdę branża jest tak rozbudowana i tych salonów jest ogrom. Tak naprawdę przejdźmy się po Toruniu, na każdym rogu jest salon fryzjerski, jest salon kosmetyczny, czy tej medycyny estetycznej. Naprawdę jest tego ogrom. A jednak jeszcze wiele się spotyka tych klientek, które przychodzą, ja tam nie pójdę, bo tam w ogóle zerowe pojęcie, bo ktoś się właśnie nie szkoli, tak? Tylko na zasadzie zrobię zabieg, skasuję tyle, ile trzeba, niech idzie dalej. Nie patrzą tak daleko księżnie, że warto zadbać o tego klienta, bo on się odwdzięczy, tak? On będzie wracał, to jest fajne bardzo i dlatego, tak jak Kamila mówi, takie szkolenie się non-stop, ja się to właśnie śmiejemy, bo my wiecznie siedzimy i uja, takie szkolenie jest takie, tu muszę pojechać. Ja już założyłam sobie osobną skarbonkę na szkolenia.
1: Tak.
2: Także mam wielką skarbonkę, ona stoi, więc jak ktoś chce mi kupić prezent i nie chce prezentu, wrzuć tam pieniądze. No bo no to też jest kosztowne, tak? Że każde szkolenie kosztuje niemało. Ale myślę, że to są takie pieniądze zainwestowane w siebie, bardzo istotne, ważne i fajne. Ja uwielbiam na szkolenia jeździć, zawsze się dowiadywać. Co jest jeszcze fajne w szkoleniach? Poznaje się innych ludzi z branży, którzy mają też inne
0: prawda?
2: Doświadczenia, tak. Się wymieniamy tymi doświadczeniami, poznajemy się, więc już też mogę tak kogoś zadzwonić, słuchaj, a miałaś już taką sytuację i taką, no bo nie ze wszystkimi sytuacjami się jeszcze spotkałyśmy, tak?
1: To jest prawda.
2: Więc warto też zadzwonić, poradzić się, tak? I dlaczego nie? Więc jak najbardziej rozwój. Tak. Jeszcze raz
1: no
2: rozwój,
1: ja doświadczam to... też właśnie takiej sytuacji, o której Angelika teraz mówi, na szkoleniach, które ja prowadzę. Bo wiecie, no... Ilość osób, które spotyka się na szkoleniu, pracuje, ja nie jestem w stanie przepracować na każdym kosmetyku, który się pojawia na rynku. I w momencie, kiedy przyjeżdżają dziewczyny, które pracują na tych kosmetykach, to ja już wiem, czy one są zadowolone, z czego są zadowolone, jakie tam są składy, chociaż część osób nie wie, nie ma pojęcia, jakie są składy, czy to one są bogate, czy nie. W większości kosmetyków mamy tam powiedzmy 5 do 6, 8 składników aktywnych, które faktycznie dobre rzeczy robią tym naszym włosom, a tak jak o, chociażby tutaj Johnny, marka, którą wprowadza między innymi też Nature Iba, jest od 14 do 16 tych składników aktywnych. Dla mnie to jest w ogóle mega bogactwo tego, gdzie większość ludzi nie zgłębia tego. Słuchajcie, oni ich interesuje cena, opakowanie i czy włosy są po nich miękkie, czy nie.
3: Tak,
1: no tak to działa, tylko wiecie, no klient nie musi tego wiedzieć.
3: Ale,
1: to jest
3: ale
1: moje
3: tak.
1: zadanie, dlatego ja, dla mnie jest ważne, żeby dobrać pielęgnację do włosa, to ja muszę wiedzieć, czy te kosmetyki mają emolienty, czy też proteiny, czy humektanty, czego te włosy potrzebują i co ja im mogę dać, tak? Bo nie każdy był taki szał, pewnie pamiętacie, na olej kokosowy używany do jedzenia, do włosów, do ciała, do wszystkiego, gdzie większość osób nie toleruje tego, włosy przede wszystkim nie tolerują.
3: Tak. Ja tak miałam.
1: No tak, no bo twoje włosy tego nie potrzebują, tak?
3: Nie.
1: No, dlatego mówię. Ja jako, tym bardziej osoba, która prowadzi szkolenia, ale też dla moich klientek, ja lubię tą wiedzę zgłębiać. Dla mnie to jest ciekawe i też nie chciałabym, żeby moja klientka mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest jakiś tam nowy produkt, a ja o nim nie słyszałam. Słuchajcie, dla mnie to jest takie fupa. Myślę, że nie byłoby to dla mnie przyjemne. Wiadomo, że one mnie o coś tam pytają i jednym uchem wpada, drugim wypada, ale ja ostatnimi czasy łapię się na tym, że wykupuję szkolenia, których nie potrzebuję, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co ktoś nowego wymyślił, słuchajcie. Nie pracuję, no wchodzą
2: to
1: takie...
2: sytuacji jest też mnóstwo, to też się zderzyłam z tym właśnie, że klientki przychodzi, bo ja widziałam na internecie takie i takie coś i mi się zapala lampka, o czymś nie wiem, nie?
0: Mhm.
2: I to jest właśnie później szukanie.
1: Tak.
2: O czym ona mówiła, bo... No. No mówię.
3: A jak wychodzicie z tego, z twarzą?
2: Znaczy, to prosta jest odpowiedź. No, my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, tak? I no, nie, tak jak Kamila mówi, każdego kosmetyku, każdego produktu, my nie jesteśmy w stanie poznać, no bo też nie będziemy zamawiać z każdej marki produkt
3: i
2: go testować na ludziach, tak?
1: Tak.
2: No bo jakby no, nie o to chodzi. Jeśli ja mam marki, z których jestem zadowolona i wiem, że na nich praca mi odpowiada, no to ja nie mam potrzeby zmian, tak? Jeżeli faktycznie wychodzi coś nowego, oczywiście gdzieś tam sprawdzam i tak dalej, ale jeśli widzę, że no jakby no jest kolejny produkt z rzędu, który tak naprawdę no nie zrobi mi różnicy i mój produkt dalej nie jest gorszy od tego, tak. A nawet bym powiedziała lepszy.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Ja nie mam potrzeby brania tego produktu, tak? No a klientki przez to, że naoglądają się, bo ktoś akurat wrzucił mnóstwo pieniędzy w marketing i wyświetla się to na każdej reklamie, to on przychodzi i on jest znawca wtedy, nie? Bo on zobaczył tą reklamę i a zna pani ten produkt? On jest znawca, ten klient.
1: Ale
2: no okej,
1: okay,
2: widziałam,
1: składy,
2: mniej więcej znam, no nie potrzebuję. Nie jest on jakiś tam faktycznie górnolotny, czy tam z górnej półki, żeby jakby się nad nim pochylić, tak? Więc to jest jakby normalne, że my też nie wszystkie, jakby o wszystkich produktach wiemy wszystko, tak?
1: No w takiej sytuacji właśnie, wiesz, no my czytamy też składy. Ja przynajmniej staram się, tak? Mam też do tego aplikację. Wiadomo, no nie znam tej łaciny na tyle, żeby każdy produkt znać, ale też producenci, no wiadomo, są na tyle cwani, że jeżeli coś poszło hejtem, to zamieniają to
0: na
1: inną
0: innego,
1: nazwę.
0: Inną
1: tak,
0: nazwę.
1: Dokładnie, jest ten sam produkt, tak, ale zamieniamy go na coś pod inną nazwą i wtedy wchodzi w składy. Dlatego ja mam aplikację, która rozczytuje mi też takie składy. Jest mi łatwiej. Większość tych produktów już znam. Jestem w stanie ocenić, tak, czy te konserwanty, które są zawarte, są dobre, niedobre, co zawiera. Ale jak już jest coś nowego dodanego, to wtedy korzystam z aplikacji, która mi mówi, tak, to jest dobre, to jest niedobre, ułatwia życie. Ale tak, no klientki nasze, wiadomo, one czytają, one się tym interesują, przeglądają, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, też na szczęście jest to bardzo rzadkie, to wtedy proszę ją o podesłanie składu, sprawdzam i wtedy mogę się wypowiedzieć.
3: Kogo chcecie pozdrowić na koniec?
1: Ja myślę, że nasze klientki tutaj głównie.
2: Zdecydowanie.
1: Tak, tak. Bo myślę, że bez nich to też po części no, nie byłoby nas, tak? One są naszym takim motorem do tego, żeby się szkolić, ale przede wszystkim no, do tego, żebyśmy mogły ten salon prowadzić. Także myślę, że tak, że tutaj nasze klientki obecne, ale też
2: i przyszłe, tak, dokładnie. Panów również pozdrawiamy oczywiście, bo też są naszymi klientami. Jeszcze jest to małe grono, ale jest, z czego bardzo się cieszę. Także jak najbardziej pozdrawiamy. Tak. No i myślę, że mężowie też tutaj zasługują na nasze pozdrowienie. Tak. Więc ich również pozdrawiamy.
3: Tak. A naszymi gośćmi były?
2: Angelika Kowalska
1: i Kamila Brawińska.
2: Tak.
1: Kamila Brawińska, Salon B&B.
3: Dziękuję.
4: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny.